0: Radio Złote Przeboje na fali 89 i 8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: And you can dance for inspiration.

Prowadź mnie poprzez mrok.

0: zabezpieczać nawet podczas jesieni, podczas grzybobrania, czyli odpowiedni ubiór, długie rękawy, długie nogawki, zakryte obuwie, najlepiej kalosze, no i jakiś preparat odstraszający komary i kleszcze.
1: O zbieraniu grzybów w naszych lasach, w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie opowiadała Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik nadleśnictwa RESCO, starszy specjalista służby leśnej. Pani Ewa zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. Z tego co widzę już teraz na parkingach przy lasach, widać samochody, widać też ludzi, którzy wychodzą z lasu z koszykami. Jak jest w środku, jeszcze nie wiem. Nie wybrałem się jeszcze na grzybobranie. No ale cóż, wszystko przede mną, wszystko przed nami, bo jeśli ktoś nie lubi zbierać grzybów, albo się boi zbierać, bo i tak przecież bywa, no to las zawsze jest fantastycznym miejscem na relaks.
2: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Będziemy teraz rozmawiać o pracy ratownika medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, ale porozmawiamy też o tym, czy my, mieszkańcy Pomorza Zachodniego, potrafimy udzielić pierwszej pomocy. Jak powinniśmy się zachować w wielu sytuacjach? Spójrzmy na to z punktu widzenia zawodowca, czyli ratownika medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. W naszej audycji gościem jest dr Karolina Gil.
2: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Pani doktor, ja bym chciał zacząć od trudnych sytuacji, z którymi spotykają się ekipy wyjazdowe Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, z którymi spotykają się albo i nie. No to zaraz się okaże. Zanim dotknę sedna, to chciałbym zapytać o nieuzasadnione wezwania karetek pogotowia. Słyszałem, że to jest plaga. Jak to wygląda w województwie zachodniopomorskim?
3: Niestety, muszę się z tym zgodzić. Ludzie bardzo często nie do końca wiedzą, w jakich sytuacjach należy wezwać zespół ratownictwa medycznego, a w jakich przypadkach można się udać samodzielnie, na przykład na SOR, izbę przyjęć, bądź po prostu do lekarza pierwszego kontaktu lub do nocnej świątecznej opieki lekarskiej.
1: Czy jest dużo takich wezwań, czy umiarkowanie?
3: Wydaje mi się, że tak. Że te karetki bardzo często robią wizyty, z którymi pacjent mógłby się udać do lekarza pierwszego kontaktu.
1: Jak temu przeciwdziałać? Co zrobić? Uświadamiać, edukować?
3: Wydaje mi się, że największą rolę będzie odgrywała tutaj edukacja. To przede wszystkim przekazywanie społeczeństwu, do jakich stanów należałoby wezwać zespół ratownictwa medycznego, bo to bardzo często nie wynika z tego, że ktoś ma takie widzimisię, żeby wezwać karetkę, tylko raczej wynika albo z niewiedzy, albo z braku możliwości dostania się do
1: specjalisty, no właśnie. Pani doktor, starsi ludzie narzekają, że młodzież siedzi z nosem w telefonach komórkowych. No niestety czasem dzieje się to dosłownie, stąd też mamy wiele wypadków, na przykład na przejściach dla pieszych. Czy takie sytuacje też zdarzają się na Pomorzu Zachodnim? Pani wyjeżdżała do takich sytuacji? Do potrąceń właśnie związanych z takim zagapieniem się w telefon?
3: Może nie bardzo często, ale zdarzają się wyjazdy do osób potrąconych na przejściu. Tak jak pan słusznie zauważył, niestety osoby, które wchodzą na przejście dla pieszych, nie rozglądają się. Oczywiście kierowca ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa, ale jednak pieszy, wchodząc na jezdnię, też powinien się rozejrzeć, no bo tak naprawdę, jeżeli samochód w nas uderzy, no to tak na dobrą sprawę, to nam się stanie większa krzywda niż temu samochodowi.
1: Widziałem kiedyś taki bardzo wstrząsający filmik wyprodukowany na zlecenie bodajże policji w Szwajcarii, który jest tak wstrząsający i dotyka właśnie takiego przejścia dla pieszych. Młody człowiek ze słuchawkami, zatopiony w telefonie, wpada na przejście dla pieszych. Co się dalej dzieje, można się domyślić. Jest to tak bardzo dokładnie i brutalnie wręcz pokazane, że przyznam szczerze, na mnie zadziałało. Chociaż nie siedzę z nosem w telefonie, ale jednak do wyobraźni przemówiło i często na przejściu dla pieszych przypomina mi się ten fragment. Czy to też jest metoda, jak pani sądzi?
3: Wydaje mi się, że jest to dużo lepszy sposób, bo tak naprawdę my możemy mówić do ludzi i oni bardzo często jednym uchem wpuszczą, drugim wypuszczą, ale takie obrazowe przedstawienie sytuacji.

0: informacji, jak może wyglądać zderzenie samochodu z pieszym i co nam może grozić, wydaje mi się dużo lepszym sposobem na to, żeby gdzieś tam społeczeństwo zaczęło zwracać na to uwagę.
1: Proszę sobie wyobrazić wezwanie do pacjenta do mieszkania. Wchodzi ekipa wyjazdowa, ubrana oczywiście w pomarańczowe swoje uniformy. No i okazuje się, że drzwi otwiera ktoś z rodziny, a w środku biegają dwa duże psy luzem. No i teraz jak zadziałać, jak zareagować, skoro państwo przyjeżdżacie, żeby pomóc, no ale najpierw musicie zadbać o własne bezpieczeństwo. Te psy są agresywne, widzą obce osoby w jaskrawych kolorach, które zbliżają się. Czy takie sytuacje też się zdarzają u was na Pomorzu Zachodnim?
0: Bo takie sytuacje się zdarzają. Jak przyjeżdżamy, bardzo często ludzie mówią, że te psy są niegroźne, że one nic nie zrobią. Tylko, że jeżeli przyjeżdżamy do kogoś do mieszkania, psy faktycznie mogą być niegroźne, ale w momencie, kiedy one widzą, że na przykład coś robimy przy właścicielu, to wtedy mogą różnie zareagować. Poza tym, no ja też sama mam dwa psy, więc wchodząc do takiego mieszkania, pies może tak naprawdę na mnie wyczuć zapach moich psów i też różnie się zachować. Więc jeżeli widzimy, że psy są, albo podchodząc do drzwi jakieś miski z jedzeniem, z wodą dla zwierząt, to też na samym początku prosimy, żeby psy zostały zamknięte i dopiero wtedy wchodzimy na wizytę. Dopóki pies nie będzie zamknięty w pomieszczeniu innym, to na taką wizytę nie wejdziemy.
1: To jest chyba jedyna słuszna droga, no bo najważniejsze to zdrowy, żywy ratownik. Trzeba najpierw o siebie zadbać, żeby móc uratować kogoś.
0: Tak, zarówno w udzielaniu pierwszej pomocy, jak i medycznych czynności ratunkowych, czyli tych czynności udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego, najważniejsze na miejscu zdarzenia jest bezpieczeństwo własne. A więc dopóki nie będzie bezpiecznie, to tak naprawdę nie powinniśmy tej pomocy udzielać.
1: Pani doktor, chciałbym, żebyśmy się teraz troszeczkę przenieśli na drogi województwa zachodniopomorskiego. Pani jeździ w zespole wyjazdowym również. Chciałbym, żeby pani powiedziała z pani punktu widzenia, z obserwacji, jak wyglądają korytarze życia na drogach Pomorza Zachodniego. Mamy przecież sporo kluczowych tras, ale też tych nieco mniejszych, ale wezwania dotyczą nie tylko miejsc, którymi dojeżdżacie dużymi autostradami czy jakimiś drogami szybkiego ruchu. Ważne, żeby te drogi, jakiekolwiek by nie były, były przejezdne. Chciałbym, żeby pani powiedziała, czy kierowcy na Pomorzu Zachodnim stosują korytarz życia.
0: Wydaje mi się, że jest już dużo lepiej niż było kilka lat temu, że kierowcy są coraz bardziej uświadomieni, coraz bardziej wyedukowani i te korytarze życia tworzą. Także tutaj myślę, że nie mamy co narzekać.
1: Zostańmy jeszcze w klimacie kierowców. Chciałbym, żebyśmy się teraz przenieśli na osiedla. Nie tylko szczecińskie, mamy ich w województwie zachodniopomorskim, przecież w różnych miastach sporo, a ja chciałbym się skupić na szlabanach. Są takie osiedla, które mają zainstalowane szlabany albo kierowcy parkujący swoje samochody, mówiąc tak bardzo oględnie, gdzie się da, no tym samym utrudniają przejazd karetce pogotowia. Czy takie sytuacje również są niepokojące na Pomorzu Zachodnim?
0: Niestety tak. Najpierw chciałabym się odnieść do tych szlabanów. Widnieje na nich taka naklejka, że otwierają się na SOS, tylko bardzo często zanim one się otworzą, to chwilę trwa, więc ten cenny czas
1: upływa,
0: ucieka.
1: Tak.
0: Tak, jeżeli chodzi o stawianie samochodów w miejscach niekoniecznie do tego przeznaczonych, to tutaj też ten czas, zanim albo przejedziemy, albo dostaniemy się do pacjenta, bo okaże się, że na przykład nie możemy bliżej podjechać bloku, też uciekają cenne minuty. Moim zdaniem zawsze powinniśmy gdzieś tam z tyłu głowy mieć, że ta karetka jedzie do czyjejś rodziny. Może dzięki temu ludzie gdzieś tam zapamiętają, żeby się w odpowiedni sposób zachowywać.
1: No tak, bo przecież można sobie wyobrazić, że ta karetka pogotowia będzie pędziła być może za chwilę do mnie, do domu, albo straż pożarna przecież również w takiej sytuacji. Wystarczy sobie, tak jak pani doktor powiedziała, wyobrazić taką nieszczęśliwą sytuację.
0: No, zgadza się, bo jeżeli coś nas nie dotyczy, nie zawsze o tym myślimy, a jeżeli dana sytuacja ma dotyczyć nas czy naszych bliskich, to jednak to myślenie się zmienia i to diametralnie.
1: Była swego czasu bardzo głośna akcja w całej Polsce. Ona też trwa w różnych miejscach. Są też takie sytuacje, kiedy na moje pytanie o kopertę życia w lodówce niektórzy ludzie zdziwieni mówią, ale o co chodzi? Proszę powiedzieć, czy koperty życia w lodówce na Pomorzu Zachodnim to jest norma, czy to jest coś, co trzeba rozwijać?
0: Ja się z tym nie spotkałam. Wiem, że takie coś istnieje, ale ja osobiście się z tym nie spotkałam. Musimy pamiętać, że my jako pracownicy ochrony zdrowia nie możemy przeszukiwać mieszkań pacjentów, nie możemy grzebać po lodówkach, żeby coś znaleźć, jakąś dokumentację. Dokumentacja powinna być pozostawiona, no, najlepiej w miejscu widocznym, żebyśmy mogli bez problemu się z nią zapoznać, a nie żebyśmy musieli jej szukać.
1: Groźna temperatura, teraz o tym chciałbym chwilę porozmawiać i nie mam na myśli wyłącznie upałów, choć to przychodzi nam przede wszystkim na myśl, ale również wychłodzenie organizmu, bo przecież takie sytuacje mamy przez cały rok, albo jest wyjątkowo gorąco, słyszymy ostrzeżenia i namawiania do nawadniania, do unikania otwartych przestrzeni nasłonecznionych. To samo dotyczy okresów zimowych, kiedy pojawia się zima ostra, mroźna, śnieżna, z dużymi przymrozkami, zwłaszcza nad ranem. Proszę powiedzieć, jak zapobiegać? To są proste sprawy, ale ja bym chciał, żeby pani doktor przypomniała to.
0: Przede wszystkim powinniśmy się stosować do tego, co nam mówią, nie wiem, w wiadomościach, w radio, żeby faktycznie, czy jeżeli chodzi o wysokie temperatury, czy o niskie, w miarę możliwości nie wychodzić z mieszkania. Jeżeli chodzi o wysokie temperatury, to tutaj kluczowe jest nawadnianie, staranie się, tak jak powiedziałam przed chwilą, nie wychodzić na słońce, nosić oczywiście nakrycie głowy. Jeżeli chodzi o niskie temperatury, to odpowiedni ubiór i też to tak naprawdę dbanie o siebie i ten komfort taki termiczny.
1: Chciałbym zapytać o najczęstsze powody wyjazdów karetek pogotowia w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie i w ogóle na Pomorzu Zachodnim w ostatnich kilku latach. Czy to jest uzależnione od pory roku, a może od czegoś innego?
0: Bardzo często jeździmy i do wypadków komunikacyjnych, do urazów, do omdleń. Wydaje mi się, że poniekąd jest to troszkę związane z porą roku. Jeżeli chodzi o omdlenia, no to tutaj temperatura ma kluczowe znaczenie. Jeżeli chodzi zaś o urazy, no tutaj jednak ten sezon zimowy, gdzie bardzo często jest ślisko, chwila nieuwagi, jakieś potknięcie i nieszczęście gotowe.
1: Wspomnieliśmy kilka razy, padło takie słowo edukacja. Zauważyłem, że jesteście bardzo aktywni jako Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w mediach społecznościowych i fajnie, bo dużo się dzieje, dużo kolorowych obrazków, dużo informacji. Chciałbym zapytać, jak ludzie są tym zainteresowani? Co dają takie wydarzenia?
0: Wydaje mi się, że zainteresowanie społeczeństwa jest coraz większe, że ludzie wiedzą o tym, że się coś wydarzyć, mogą być świadkami jakiegoś zdarzenia i że tak naprawdę od nich będzie zależało to, czy dana osoba przeżyje, czy nie. Więc to, ta świadomość ludzi jest coraz większa i zauważyłam, że są zainteresowani i dorośli, ale również dzieci.
1: Doktor Karolina Gil jest ratownikiem medycznym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. 8 września przypada Ogólnopolski Dzień Ratownika Medycznego. No to świetna okazja, żeby podziękować ratownikom medycznym nie tylko w Szczecinie, nie tylko w województwie zachodniopomorskim za ich codzienną gotowość do ratowania ludzkiego życia. A ja myślę, że nie trzeba czekać specjalnie na ten jeden konkretny dzień, żeby podziękować, ale też wesprzeć i zrozumieć pracę ratownika medycznego, a przede wszystkim nie przeszkadzać im w pracy. To są zawodowcy, to są profesjonaliści, którzy pracują z pasją, z powołania, wiedzą co robią, wiedzą co i jak mają zrobić. My po prostu pozwólmy im działać, między innymi chociażby tworząc korytarze życia na naszych zachodniopomorskich drogach, żeby ułatwić przejazd karetki pogotowia. Profil wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie jest bardzo bogaty. Jest mnóstwo zdjęć, mnóstwo porad, bardzo ciekawych i praktycznych, przydatnych informacji, również dotyczących oczywiście AED, jak stosować, kiedy używać, gdzie szukać AED. Między innymi właśnie takie informacje znajdziemy na profilu wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie. Oczywiście stacja ma też swoją stronę internetową www.39.szczecin.pl.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Dziś jesteśmy w wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie. Jesteśmy wirtualnie, oczywiście łączymy się z dr Karoliną Gil, ratownikiem medycznym właśnie w wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie. Teraz będziemy rozmawiać o przekazywaniu wiedzy, o szkoleniach, o pogadankach, między innymi z dziećmi.
2: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
1: Czy dzieci podczas spotkań z wami, przy okazji różnego rodzaju eventów, spotkań, zaskakują pytaniami albo swoją dojrzałością?
0: Czy zaskakują pytaniami? No dzieci, wydaje mi się, że te swoje pytania mają takie bardzo szczere i to, co je ciekawi, to nie mają problemu, żeby o to zapytać. Teraz nie przychodzi mi na myśl żadne takie pytanie, no ale dzieci mają to do siebie, że one wszystko mówią z rozbrajającą szczerością. Dzieci są taką specyficzną bardzo grupą, ale też bardzo aktywną, bardzo zaangażowaną i no, skupiającą się na tym, co mają do zrobienia.
1: I ważne też jest to, kto i w jaki sposób pokazuje, prezentuje. Ja byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy ratownik medyczny pokazywał działanie AED dzieciom i w ogóle pierwszą pomoc, wokół niego siedziało może 20-30 dzieci. Wszystkie były bardzo pochłonięte tym, co widzą, co słyszą. Były bardzo tym zainteresowane i przyznam się szczerze, że ten widok mnie poraził wręcz, tak pozytywnie oczywiście.
0: Tak, to dużo zależy jednak od przekazu i od tego, w jaki sposób te dzieci staramy się zaangażować. No bo jednak dla dziecka taki suchy wykład, żeby powiedzieć krok po kroku, co należy zrobić, no to bardzo często nie trafi. Dziecku jednak trzeba pokazać, wytłumaczyć. Jeżeli chodzi zaś o użycie AED, ja zawsze dzieciom mówię, że to jest właśnie bajecznie proste, że wystarczy nacisnąć guzik i on wszystko powie. Jak dzieci same włączą to AED i usłyszą, jak coś do nich mówi, no to tym bardziej są zaangażowane, bo bardzo często jest tak, że pierwszy raz takie urządzenie widzą.
1: Chciałbym jeszcze poruszyć taki temat pamięci, czy też obawy. Spotkałem się z takimi głosami, jak ja to wszystko zapamiętam, co trzeba zrobić w trudnej sytuacji. Spotkałem nawet taką osobę, która u siebie w biurze na tablicy ma powieszoną grafikę, jak postępować przy pierwszej pomocy i co to jest pozycja boczna ustalona. To też jest przykład na to, że ludzie się interesują tymi sprawami jednak.
0: Tak, zgadza się. Jeżeli chodzi o zastanawianie się, czy wszystko zrobimy dobrze, tak naprawdę to, o czym powinniśmy pamiętać, to jest sprawdzenie własnego bezpieczeństwa i numer alarmowy. Jeżeli zadzwonimy na 999 bądź 112, to osoba, która odbierze, ona nas poinstruuje krok po kroku, co należy zrobić, więc tak naprawdę nie powinniśmy się obawiać, że czegoś zapomnimy, że coś pominiemy, bo ta osoba, która będzie z nami rozmawiała, wyjaśni nam, przypomni, co należy zrobić w danej sytuacji.
1: Dobrze jest włączyć tryb głośno mówiący i położyć sobie ten telefon obok poszkodowanego, który zasłabł, bo wtedy mamy ręce wolne, prawda, pani doktor?
0: Zgadza się. Jeżeli chodzi właśnie o to wzywanie pomocy, o dzwonienie, to też wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, czyli tak najważniejsza książka, która mówi nam o tym, co należy robić w sytuacji, kiedy widzimy kogoś, kto leży, to tam też zwracana jest uwaga na to, żeby jednak włączyć ten tryb głośno mówiący, bo tak jak pan zresztą słusznie zauważył, dzięki temu mamy wolne ręce i chociażby możemy sprawdzić po udrożeniu dróg oddechowych, czy dana osoba oddycha.
1: Tak, wszystko usłyszymy od koordynatora ze 112 czy z 999. Natomiast myślę sobie, że dobrze byłoby, oczywiście nie w tej chwili i nie wszyscy naraz, ale dobrze byłoby, gdybyśmy się wszyscy jako społeczeństwo, nie tylko w województwie zachodniopomorskim w ogóle, zainteresowali chociażby tym, jak prawidłowo uciskać klatkę piersiową, czyli już te takie typowo techniczne szczegóły, o których usłyszymy przez telefon od koordynatora, natomiast jak ułożyć dłonie, z jakim naciskiem przeprowadzać pierwszą pomoc, resuscytację, to myślę, że to nie jest chyba dużo dla kogoś, kto chciałby jednak mieć spokojną głowę, że w razie sytuacji trudnej sobie poradzi. Jak pani sądzi, pani doktor?
0: Wydaje mi się, że na pewno osoba, która odbierze ten telefon, która będzie z nami rozmawiała, poinstruuje nas, co mamy robić. Jeżeli chodzi o to ułożenie rąk czy uciskanie klatki piersiowej, to tutaj naprawdę nie ma dużej filozofii, bo ręce musimy ułożyć na środku klatki piersiowej i uciskać na prostych ramionach. I bardzo często będzie tak, że dyspozytor medyczny czy operator numeru 112 będzie nam liczył, z jaką częstotliwością uciskać. No raczej to już będzie dyspozytor medyczny, bo jeżeli dzwonimy na 112, operator zbiera te podstawowe informacje i tak łączy z dyspozytorem, czyli osobą, która ma to wykształcenie medyczne, więc to raczej dyspozytor będzie nas instruował, co on należy zrobić.
1: Czyli na pewno nie będziemy sami w tym wszystkim?
0: Nie, dyspozytor z nami będzie do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Więc dlatego ważne jest to, żeby nie rozłączyć się nigdy jako pierwszym. Przekazać to, co ma się do przekazania. Jeżeli dyspozytor uzna, że dowiedział się już wszystkiego, to on zakończy pierwsze połączenie, ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o nagłe zatrzymanie krążenia, to tutaj dyspozytor raczej na pewno będzie z nami do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.
1: Bardzo ważna uwaga, to podkreślmy, nie rozłączamy się pierwsi, czekamy, aż zrobi to operator, osoba z medycznym doświadczeniem. Ja bym chciał, żeby pani doktor teraz, słucha nas wiele osób z zachodniopomorskiego, żeby pani doktor teraz powiedziała, dlaczego nie powinniśmy się absolutnie bać AED i jak się zachowywać, żeby to AED użyć.
0: Przede wszystkim nie należy się bać, to jest dziecinnie proste. On nam powie krok po kroku, co mamy zrobić. Przed użyciem w ogóle AED, zanim podejdziemy do osoby, która leży, sprawdzamy własne bezpieczeństwo. Jeżeli jest bezpiecznie, podchodzimy, sprawdzamy przytomność. Jak jest nieprzytomny, dzwonimy na numer 999 bądź 112. Włączamy tryb głośnomówiący, sprawdzamy oddech, jeżeli nie oddycha, bądź ten oddech jest nieprawidłowy. Wtedy przechodzimy do uciśnięć klatki piersiowej i jeżeli jest możliwość użycia AED, jedna osoba uciska klatkę piersiową, druga idzie pod AED, włącza je i po włączeniu to urządzenie nam po kolei mówi, co dokładnie mamy zrobić. Ważne jest to, żeby nie zapomnieć o tym, że AED nie zwalnia nas z uciśnięć klatki piersiowej. To nie jest tak, że to urządzenie zastąpi te uciśnięcia. Ono jest bardzo ważne, zgadza się, ale tak samo ważne są uciśnięcia klatki piersiowej.
1: Ale to też usłyszymy z tego urządzenia, prawda?
0: Tak, tak. Ono nam powie na samym początku, żeby nakleić elektrody w miejscach, gdzie jest wyznaczone. Na elektrodach będzie rysunek, w którym miejscu trzeba je nakleić. Jeżeli będziemy mieli w danym momencie nie dotykać pacjenta, to nam też o tym powie. Jeżeli defibrylacja będzie zalecana, to usłyszymy. Jeżeli nie będzie zalecana, to też to urządzenie nam powie. Także no tutaj nie ma większej filozofii i po wykonaniu defibrylacji bądź w sytuacji, kiedy nie będzie zalecana defibrylacja, powie nam o tym, żeby z powrotem tą klatkę piersiową uciskać i po 2 minutach znowu będzie analiza rytmu serca. I tak co 2 minuty. Także to urządzenie samo będzie odliczało czas i samo będzie analizowało ten rytm serca.
1: Podkreślmy to obalenie mitu, który polega na tym, że boję się użyć AED, bo mogę zrobić krzywdę temu człowiekowi. Krzywdę chyba zrobimy wtedy, jeżeli nie użyjemy.
0: Dokładnie. Jeżeli na samym początku sprawdziliśmy przytomność, ktoś jest nieprzytomny i nie oddycha, no to tutaj większej krzywdy komuś nie możemy zrobić, możemy mu tylko pomóc. Użycie AED, jeżeli występuje rytm do defibrylacji, tak naprawdę zwiększa szanse na przeżycie danej osoby, więc no, warto jest zaznajomić się z tym, gdzie takie AED są w pobliżu naszego miejsca pracy bądź miejsca zamieszkania, żeby w razie czego wiedzieć, gdzie tego AED szukać.
1: Puentą naszej rozmowy, pani doktor, niech będzie moje ostatnie pytanie. Już kiedyś je zadałem, bo już rozmawialiśmy przecież. Zadałem pani trudne, chociaż na pozór bardzo proste pytanie i do dzisiaj pamiętam odpowiedź. Mam ją z tyłu głowy. Pani doktor, jak czuje się człowiek, który uratuje komuś życie? Jakie to jest uczucie? No to, pani to zrobiła wiele razy.
0: To jest uczucie nie do opisania.
1: Właśnie to są te słowa, które zostały w mojej głowie.
0: No bo to aż mam ciarki teraz, ale naprawdę, jeżeli raz się komuś uratuje życie, to zostaje naprawdę z tyłu głowy i ta świadomość tego, że kogoś uratowaliśmy, to jest coś, co napędza i wydaje mi się, że chyba nie ma lepszego uczucia niż świadomość tego, że kogoś się uratowało i dzięki nam ktoś może żyć. Bo tak naprawdę, to ja też zawsze powtarzam na szkoleniach, to tak najistotniejszymi osobami w tym całym systemie to są tak naprawdę świadkowie zdarzenia, bo możemy mieć najlepsze szpitale, najlepiej wyposażone, najnowocześniejsze karetki, najlepszych medyków, ale to i tak nie będzie potrzebne, jeżeli osoba, która jest świadkiem zdarzenia, jeżeli ona nie zadzwoni i nie udzieli tej pomocy, bo karetki nie jeżdżą po mieście i nie szukają pacjentów, my dostajemy wezwanie w momencie, kiedy ktoś zadzwoni, więc tak naprawdę kluczową rolę odgrywają tutaj świadkowie zdarzenia, którzy informują o danej sytuacji.
1: No tak, bo przecież nawet jeżeli zauważymy na przystanku autobusowym śpiącego człowieka, być może bezdomnego, nie wiemy tego, a jest minus 15 stopni, widzimy to z okna autobusu i zadzwonimy na 112, to prawdopodobnie uratujemy mu życie, również w taki sposób.
0: Co do wykonywania telefonów, jadąc autobusem albo samochodem, albo będąc w mieszkaniu i widząc coś z okna, oczywiście jeżeli wezwiemy, to zazwyczaj ta karetka będzie zadysponowana. Ja jednak zachęcam bardzo często ludzi, żeby poświęcili chwilę czasu i żeby sprawdzili, czy ta osoba jest przytomna i czy oddycha, bo oczywiście samo wykonanie telefonu jest ważne, ale jeżeli na przykład u danej osoby wystąpi nagłe zatrzymanie krążenia, to tutaj jest bardzo ważny czas i dobrze by było zatrzymać się, poświęcić tą chwilę. Bo tak jak mówię, jeżeli się okaże, że jest nagłe zatrzymanie krążenia, to najważniejszych jest tak naprawdę to pierwsze 5 minut, więc żeby już tutaj zacząć działać i tej osobie pomóc.
1: I znowu się czegoś nauczyłem, pani doktor, bo o tym nie pomyślałem, a to przecież jest takie, nie powiedziałbym może proste, ale tak oczywiste. Bardzo dziękuję za te słowa. Ja myślę, że nasi słuchacze na Pomorzu Zachodnim, niektórzy przynajmniej, też się nad tym zastanowią. Pięknie dziękuję za tą rozmowę, pani doktor.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Tak, każde spotkanie z dr Karoliną Gil jest nie tylko bardzo pouczające i bardzo przydatne nam wszystkim, ale również, jak słyszeliśmy, bardzo sympatyczne. Doktor Karolina Gil jest ratownikiem medycznym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Wierzę, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, bo tematów medycznych jest przecież bardzo dużo. Chciałbym jeszcze przypomnieć o dwóch miejscach. Jedno to profil Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, gdzie można pooglądać wiele, wiele zdjęć z różnych akcji, z różnych sytuacji dotyczących właśnie ratowników medycznych, ekip wyjazdowych. Jest też strona internetowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Ta strona to www. trzydziewiątki.szczecin.pl. trzydziewiątki.szczecin.pl. Na tej stronie również jest sporo informacji bardzo przydatnych. Są również dane różnego rodzaju. Wielu z nas takie informacje, takie liczby zainteresują. www.trzydziewiątkiszczecin.pl.
2: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: 3, 17, 40.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
5: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
4: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
4: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
12: Do 27 września w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie można zwiedzać wystawę Zatrzymane w locie. Autorem zdjęć jest Mariusz Mars Suwalski z Międzyzdrojów. Prawie wszystkie fotografie są wykonane techniką R2R, czyli zrobione zostały z pokładu innych statków powietrznych. Bohaterami większości zdjęć są samoloty polskiej armii i statki powietrzne sił zbrojnych państw sojuszniczych. Ula Myszkinis rozmawiała z Mariuszem Suwalskim o pasji i technice wykonywania tych unikalnych zdjęć.
11: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
13: Panie Mariuszu, kiedy zaczął pan się interesować fotografią lotniczą, a może w ogóle fotografią?
14: Znaczy fotografia lotnicza, no to tak się, może nie tyle fotografia, co zainteresowanie, to się już zaczęło jak od dzieciństwa, jak to tak się jest małym chłopcem, patrzy się w niebo i tam latają samoloty. To większość chłopców chce zostać pilotami, no jest to do zrealizowania dla nielicznych. U mnie się to potem rozwijało przez czytanie książek o lotnictwie, różnego rodzaju, po tym oczywiście etap klejenia modeli, a potem, kiedy fotografia cyfrowa już jak gdyby weszła pod strzechy, więc kiedy no, stało się to troszkę wszystko łatwiejsze, nie trzeba było klisz, no można było to, powiedzmy, tą ilość zdjęć wykonać, po prostu bardziej większą ilość zdjęć wykonać. No i pojawiły się możliwości wstępu do baz wojskowych, bo zniknęły zakazy fotografowania. No wtedy, powiedzmy, weszł ten element fotografii lotniczej do mojego życia. Do tej fotografii też zaprosił mnie mój przyjaciel Sławek Kresja-Krajniewski, który zajmował się tym troszkę wcześniej. Zaczęliśmy jeździć na pokazy.
13: I został pan jednym z założycieli Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych Air Action.
14: Czyli stowarzyszenie powstało w 2009 roku właśnie, żeby propagować tutaj troszkę fotografię lotniczą. Mając osobowość prawną, było nam łatwiej podjąć współpracę na przykład chociażby z siłami zbrojnymi, z siłami powietrznymi Rzeczpospolitej Polskiej. Mamy tak zwanych członków zwyczajnych, sympatyków. Powiedzmy, ta grupa liczy łącznie około 60 osób.
13: Fotografią zajmuje się pan od wielu lat, tak jak mogliśmy usłyszeć. Czy przekazuje pan swoją wiedzę młodszemu pokoleniu?
14: Znaczy, no nie prowadzę warsztatów jakichś fotograficznych, jeżeli to rozumiemy przez szkolenie. Natomiast no, wiele osób, wstępując do naszego stowarzyszenia, czy też nawet sympatyzując, to oczywiście też przystępują do nas, chcąc poprawić swój warsztat i to też jesteśmy w tym stowarzyszeniu po to, żeby tym młodym osobom coś podpowiedzieć, ułatwić, pomóc, naprowadzić na coś.
1: Do 27 września w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie będzie można oglądać wystawę pana zdjęć Zatrzymane w locie, a jeżeli ktoś nie trafi do Szczecina na tę wystawę, czy te zdjęcia będzie można obejrzeć gdzieś indziej, na przykład w Międzyzdrojach, gdzie pan mieszka?
14: Wystawa obejmuje 24 zdjęcia, które wykonałem no, na przestrzeni chyba ostatnich 11 lat, bo pierwsze zdjęcie pochodzi z 2015 roku. To zdecydowana większość tych zdjęć powstała podczas sesji tak zwanych air to air, czyli powietrze-powietrze, kiedy fotografuje się z samoloty, z pokładu innych samolotów, bo powiedzmy w trakcie rozwoju, nazwijmy to fotograficznym, człowiek chce więcej, więc z czasem jak gdyby fotografia z ziemi przestała wystarczyć i trzeba było wzbić się w niebo. I właśnie w 2001 roku miała miejsce pierwsza sesja typu air to air w moim wykonaniu. I oprócz jednego zdjęcia, wszystkie zdjęcia powstały w ten sposób. No, jak gdyby to było założeniem tej wystawy, bo jednak tego typu fotografie, przez to, że no, wykonanie ich jest trudno dostępne, znaczy no, może nie jest dostępne tak masowo, zawsze wzbudza większe zainteresowanie. Natomiast co do dalszych lotów wystawy, tak, no są planowane inne ekspozycje, to znaczy na pewno będzie jeszcze jedno miejsce w Szczecinie, w siedzibie Związku Polskich Artystów Fotografików. Wystawa będzie potem prezentowana jeszcze w październiku, listopadzie, termin tutaj jest ustalany. Na pewno wystawa będzie prezentowana w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świnie. Zresztą baza też jest tu jak gdyby współorganizatorem tej wystawy, bo przez wiele lat to właśnie 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdinie była takim moim lotniczym domem. Czy w Międzyzdrojach? No, być może. Kiedy ta wystawa jest, oczywiście, to już będę się starał o jakieś nowe lokalizacje, no bo skoro powstała, to już nie po to, żeby po tym leżała w garażu.
1: Oczywiście. A czy liczył pan kiedyś, ile pan zrobił zdjęć?
14: Nie, bo to jest chyba niepoliczalne praktycznie, bo no, w dobie aparatów cyfrowych, kiedy dysponuje się odpowiednio dużą kartą pamięci, ta liczba zdjęć jest olbrzymia, bo tu praktycznie no, nie jesteśmy ograniczeni liczbą 36 klatek jak na tradycyjnym filmie fotograficznym, więc podczas takich dużych, jakiejś dużej imprezy typu jak powiedzmy Air Show Radom, czy jakieś Leszno, to mówimy tu już o tysiącach zdjęć podczas jednej imprezy, tak? 5, 9 nawet tysięcy zdjęć podczas jednej imprezy, a takich imprez było dużo, więc chyba łączna suma jest nie do policzenia, ile tych zdjęć zostało wykonanych.
1: A ile czasu potem poświęca pan na to, aby te zdjęcia przejrzeć i wybrać te najważniejsze?
14: No to jest właśnie najgorsze z tym wszystkim w tej fotografii cyfrowej, bo kiedy zrobi się tyle zdjęć, trzeba je potem przejrzeć, więc to jest na pewno najtrudniejszy element, zwłaszcza, że bardzo często te zdjęcia trzeba gdzieś szybko dostarczyć, jeżeli na przykład jest jakaś sesja fotograficzna organizowana przez siły powietrzne, wiadomo, że oczekują tego materiału w miarę szybko, w miarę sprawnie, ale często się potem do tych zdjęć wraca, do tej sesji po jakimś czasie, nie są to tygodnie, nieraz miesiące, nieraz i lata, żeby coś tam jeszcze na spokojnie, bez emocji, już takich, bez tej presji czasu przejrzeć, tak? Ale powiedzmy po takiej jakiejś imprezie, no to wiadomo, no jeszcze jest dom, jeszcze jest praca, ale wykorzystuje się każdą chwilę wolną, no to i tak powiedzmy to jest kwestia tygodnia, żeby przejrzeć, żeby te zdjęcia troszkę przygotować do publikacji.
1: A co dla pana jest najpiękniejsze właśnie w takich sesjach z pokładu samolotu robionych i jakie emocje temu towarzyszą?
14: Emocje są bardzo duże. Ten poziom adrenaliny i dopaminy no na pewno jest na bardzo wysokim poziomie. Emocje to chyba bardziej przychodzą po sesji, bo w trakcie sesji jednak człowiek jest bardzo skupiony na tym, co wykonuje. Tak? Bardzo ważne są względy bezpieczeństwa, więc tutaj przed sesją trzeba przygotować odpowiednio sprzęt, przygotować siebie, zabezpieczenia, jak gdyby sprawdzić, czy to wszystko jest na pewno tak, jak powinno być. I człowiek, i tutaj trzeba się naprawdę skupić, bo przy tego typu fotografii to nie ma jak gdyby miejsca na pomyłkę, tak? A kiedy ta sesja się już zaczyna, człowiek jest jak gdyby skupiony na wykonaniu zadania, mówiąc po wojskowemu, czyli na zrobieniu jak najlepszego materiału. Choć nie ukrywam, że czasem, kiedy ta modelka, ten samolot za nami jest dłuższy jakiś czas, już powiedzmy duża ilość zdjęć została zrobiona, no to nadchodzi ten moment, że troszkę ten aparat się od oka opuszcza i tylko się człowiek tak delektuje widokiem, który ma przed sobą.
1: I jeszcze może banalne pytanie, ale czy ma pan ulubione zdjęcie? Takie, które kocha pan najbardziej, albo które kosztowało najwięcej tej adrenaliny, o której pan mówił?
14: Znaczy nie, jednego takiego zdjęcia nie ma, tak? Bo to zdjęcie na wystawie jest tylko cząstka tych zdjęć. Nie ukrywam, że wybór zdjęć na wystawę tylko 24 był bardzo ciężkim wyborem. Praktycznie każde z tych zdjęć ma dla mnie olbrzymi bagaż emocji, przeżyć i praktycznie o każdym z tych zdjęć mógłbym długo opowiadać i emocje różne, od bardzo pozytywnych po powiedzmy nawet smutne, tak, bo takie też się zdarzają, chociażby jak na wystawie zdjęcie z roku 2023 jest zdjęcie z treningu majora Macieja Slaba Krakowiana, a dwa lata później podczas treningu zginął w katastrofie lotniczej, rozbił się w zeszłym roku, więc to są wyszły nam wspaniałe zdjęcia wcześniej i czasem do nich się wraca, ale to są emocje w takiej euforii, że udało się zrobić tak wspaniałe zdjęcia pomieszane z głębokim smutkiem, że już więcej takich zdjęć nie zrobimy, tak? Ale w większości są to jednak pozytywne emocje, tak.
1: Czy ma pan jakieś marzenie związane z samolotem, którego zdjęcia jeszcze pan nie robił?
14: Z samolotem są takie samoloty, dla których by człowiek pojechał na drugi koniec świata, bo zresztą nie ukrywam, że nasze stowarzyszenie jeździ po Kazach i po Europie i po świecie, więc jest na pewno F-117 amerykański, czy gdyby jakiś egzemplarz znalazł się zdatny do lotu i zaczął latać na pokazach, to podobno ma się zdarzyć kultowy F-14, czyli ten samolot z pierwszej serii Top Guna, to chyba mnie nie powstrzymało, żeby do tej Ameryki nie pojechać, tak? Natomiast chyba takie najbardziej wymarzone to jest miejsce, z którego bym chciał jeszcze zdjęcia móc zrobić, choć jest to marzenie, nie wiem, czy wykonalne, czyli znaleźć się na pokładzie lotniskowca, tak?
1: Jeszcze życzę na koniec jak najwięcej tych startów, no i tyle samo startów, co lądowań. Nie wiem, czy tak się życzy pilotom.
14: Ale nam też, tak, to pilotom, ale też. Nam też, tak, oczywiście. Że tak. Dziękuję bardzo.
12: Ula Myszkiniz rozmawiała z Mariuszem Suwalskim z Międzyzdrojów, autorem zdjęć, które są pokazane na wystawie Zatrzymane w locie w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Tą wystawę można zwiedzać do 27 września.
11: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
12: A teraz o nadstawienie ucha proszę wszystkie panie. Nina Kaczmarek jest założycielką szczecińskiego klubu kobiet. Kobietowo opowie o pewnym ważnym wydarzeniu.
11: Co słychać na Pomorzu Zachodnim?
10: Nasze najbliższe spotkanie jest 18 września teraz. Nazywa się Kobiece Inspiracje pod tytułem Babskie Sprawy i tam mamy spotkanie z naszą przewodniczką szczecińską, Małgosią Dudą, i ona opowie o Sedonia i Sedina, o dwóch babkach ze Szczecina, więc myślę, że te korzenie mogą bardzo fajnie pokazać, jak się zmieniło postrzeganie kobiecości i jej roli społecznej na przestrzeni lat, ale będziemy miały też takie spojrzenie na nowoczesną kobietę, bo mamy naszą szczecińską raperkę Julię Suchy, Queen Cute, która będzie ze swoją mamą i jej mama opowie, jak to jest wspierać córkę w takim dorastaniu i wejściu w rynek show biznesu, a sama Julia zrobi występ i będzie Sylwia Matcza, która opowie o kobiecej stronie biznesu. biznesu. Ona opowie o tym, jak to wygląda w biznesie ze strony kobiety. I tam z tymi paniami można się spotkać, bezpośrednio porozmawiać, zapytać, się śmieje dotknąć, tak zmaterializować sobie, że o wow, to jest prawdziwa kobieta, która gdzieś tam kiedyś miała marzenia i ona te marzenia spełnia, bo... I tutaj możemy się dowiedzieć, dlaczego i jak to przełożyć na własne życie. To jest 18 września 2026 roku. Wydarzenie nazywa się Kobiece Inspiracje, edycja 9. Można sobie wygooglować albo u nas na stronie znaleźć. Bardzo szczecińscy goście i myślę, że to jest też takie wsparcie dla tych naszych prelegentek, które będą, bo jak one zobaczą, że inne kobiety przyjdą je zobaczyć, to one też wyjdą z tego wydarzenia z poczuciem o, well done, powinnam robić to dalej.
12: A zapraszała i zachęcała Nina Kaczmarek, założycielka szczecińskiego klubu kobiet Kobietowo.
11: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
12: I w naszym magazynie jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Szczecin jest pierwszym dużym miastem, gdzie we wszystkich autobusach i tramwajach będą defibrylatory. Do pojazdów komunikacji miejskiej trafi ponad 270 takich urządzeń, mówi zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski.
15: W 274 pojazdach pojawią się właśnie urządzenia ratujące na co dzień życie. Jeżeli chodzi o duże miasta w Polsce, będziemy mieli największe to pokrycie, jeżeli chodzi o transport publiczny.
12: A pieniądze na defibrylatory pochodzą z rządowego budżetu na cele obrony cywilnej. Przypomnę, Szczecin to pierwsze duże miasto, gdzie we wszystkich autobusach i tramwajach będą defibrylatory, czyli urządzenia ratujące życie, zwane również AED. W sumie takich urządzeń, które trafią do pojazdów komunikacji miejskiej w Szczecinie, będzie 270, a te urządzenia pojawią się w pojazdach jeszcze w tym roku.
11: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
12: A teraz w naszym magazynie spotkanie ze znanym szczecińskim muzykiem, liderem zespołu szantowego Stary Szmugler, który jest nie tylko muzykiem, ale też podróżnikiem, spinaczem i pasjonatem gór. Kuba Knobloch. Zapraszam na spotkanie, w którym porozmawiamy o tym, jak rozwijać pasję do gór w terenie, w którym gór nie ma, czyli na Pomorzu Zachodnim.
11: Z mikrofonem przez Pomorze Zachodnie.
12: Kuba, kiedy zakochałeś się w górach? Ty, który jesteś przecież z Pomorza Zachodniego, a tam gór nie ma.
16: No właśnie, chyba tak to działa. Ponieważ ich nie ma, to ich za młodu nie widziałem. W latach 80. to ciężko było gdzieś dalej sobie wyjechać. Do morza bliżej, a w góry daleko. Więc w te góry trafiłem dopiero pierwszy raz, jak miałem 14 lat, będąc harcerzem. I chyba wtedy się to zaczęło. Ja do dziś pamiętam, jak z moim kolegą jechaliśmy całą drużyną, ale twarz mojego kolegi, że to moja, wyglądała podobnie, jak z otwartymi ustami patrzyliśmy na pierwsze nasze góry, można powiedzieć w cudzysłowie, bo to była Jura Krakowsko-Częstochowska i tą wysokością, tymi skałkami wapiennymi byliśmy tak zaskoczeni, że to w ogóle można coś wyżej niż płasko, że tak powiem, pochodzić sobie. To była wielka niespodzianka. Ja do dzisiaj pamiętam jego wyraz twarzy i pamiętam swoje emocje. Tak, miałem 14 lat i chyba to, że jesteśmy tak daleko od tych gór, powoduje, że można, że tak powiem, te swoje pasje i te zainteresowania, upodobania miksować. Trochę morza, trochę gór. Myślę, że Mariusz Zaruski byłby idealnym przykładem, wybitny nasz polski żeglarz, a jednocześnie założyciel Topru, wybitny taternik, także uważam, że takich połączeń moglibyśmy znaleźć bardzo dużo.
12: Zdecydowanie tak. Natomiast planowanie wypadów w góry, przyznasz, z Pomorza Zachodniego na południe Polski, to jest jednak przynajmniej kilkanaście godzin plus.
16: Jest kawał drogi, to prawda. Ale za tych harcerskich czasów, tak jak wspominałem, to z wielką chęcią wszyscy wjeżdżaliśmy nocnym barbakanem w stronę Krakowa, żeby potem dostać się gdzieś w Bieszczady, na tą Jurę wspomnianą, Tatry czy Beskidy i nikt nie wspominał tej drogi jako uciążliwej. Zawsze fajnie było jechać sobie w góry.
12: A powiedz, co sprawiło, że zdecydowałeś się poznać też góry znacznie wyższe? To tylko pozornie banalne pytanie, bo myślę, że fajnie byłoby, gdyby słuchacze usłyszeli od ciebie takie wyjaśnienie, czy też przepis na to, że można być cały czas fanem, miłośnikiem naszych rodzimych gór, ale też poznawać inne.
16: No super to ująłeś, Bogdan, przyznam, bo właśnie często jak z kimś rozmawiam, ktoś opowiada mi, o, pojechałem sobie w Karkonosze na przykład, a dla ciebie to są za małe góry pewnie. To jest w ogóle totalna nieprawda. Ja uwielbiam nasze polskie góry, uwielbiam niskie, małe górki, każde uwielbiam tak naprawdę. Kiedy teren jest zróżnicowany, podoba mi się to, lubię spędzać w nich czas, niezależnie czy są wysokie, czy niskie. A w jaki sposób to przejście nastąpiło? To pamiętam, że tak znikąd całkiem przyszło. Z kolegą szukałem jakiegoś takiego pomysłu na coś, żeby tak zrobić coś, powiedzmy w cudzysłowie, szalonego. I wtedy padliśmy na pomysł, że tak totalnie z parteru prawie, że no wiadomo, że się przygotujemy trochę, ale bez doświadczenia żadnego pojedziemy zdobyć najwyższy szczyt Europy, czyli wybraliśmy się na Mont Blanc. Zobaczyliśmy, że można, że to nie jest takie straszne, jakby mogło się wydawać z opowieści czy ze zdjęć. I potem już tylko chcieliśmy dalej próbować. I to zaczęło być tak, że umówiliśmy się, że raz w roku w jakieś góry pojedziemy i faktycznie nieprzerwanie od 2015 roku to trwa i staramy się, do pewnego czasu staraliśmy się coraz wyżej i wyżej, a teraz staramy się szukać jakichś zróżnicowanych miejsc, ale ta przygoda, tak jak wspominałem, wciąż trwa i wciąż staram się zawsze obrać jakiś cel, żeby mieć do czego dążyć.
17: Jak walczysz o kondycję na płaskim terenie, jakim jest niewątpliwie Pomorze Zachodnie?
16: Z szacunku do własnego ciała i z racji bezpieczeństwa powinniśmy oczywiście się przygotować do każdego wypadu w góry. Nie powinno być w górach sytuacji, kiedy idziemy przez jakiś może niebezpieczny moment i jesteśmy zbyt bardzo zmęczeni, nie wiem, nogi nam się chwieją, nie do końca jesteśmy na przykład pewni swoich ruchów z racji właśnie nieprzygotowania. Do takich sytuacji nie powinno dochodzić, bo może się źle skończyć. Trzeba pamiętać, że w górach wszystko się zmienia wraz z porą dnia, z pogodą. W ciągu chwili tak naprawdę wspaniałe warunki mogą się przerodzić w totalne piekło, więc w góry jeździmy przygotowani. Druga rzecz, co do wypłaszczenia tutaj miejsca, w którym żyjemy teraz, czyli w Szczecinie czy w okolicy. Tu nie do końca tak jest. Mamy wspaniałą Puszczę Bukową i Puszczę Wkrzańską. Puszcza Bukowa to wygląda jak podgórze Bieszczadów, więc można się wczuć, że jesteśmy właśnie tam i poćwiczyć sobie, więc jeżeli byśmy biegali tak po lasach, co polecam, z plecakiem, czy szybkie chody, na przykład z kigami trekkingowymi, z obciążonym plecakiem, to jak najbardziej mamy gdzie tutaj trenować. Właśnie takie przejścia góra-dół, robienie aerobów tak zwanych, to wszystko zwiększa naszą kondycję. Ja lubię ćwiczyć kondycję, jeżeli mówimy o samej kondycji, a nie sile na basenie. Na basenie, kiedy nierównomiernie się oddycha, kiedy czasem wstrzymuje wręcz się ten oddech, w zależności od stylu pływania, bardzo szybko budujemy tam kondycję i bardzo chyba najbardziej polecam tą wersję i akurat ona bardzo fajnie współgra z wypłaszczeniem. Woda potrzebuje płaskiego miejsca, żeby stworzyć swój zbiornik i to jest bardzo fajny sposób. Ale mówię, nie traktujmy po macoszemu naszych gór bukowych, które mamy tutaj, czy gór w Puszczy Wkrzańskiej, bo są naprawdę wspaniałe do trenowania. Zarówno na rowerze, jak i na nogach płaskich.
17: Świetne, świetne propozycje. Zresztą doskonale wiemy, że takich miejsc jest bardzo dużo i rzeczywiście można zadbać o kondycję właśnie w każdym miejscu Pomorza Zachodniego. Chciałbym jeszcze wrócić do tych wyższych od najwyższego szczytu Europy gór. Gdzie byłeś najwyżej? Chociaż wiem, że to nie jest przecież wyścig i to nie jest jakiś cel sam sobie, prawda?
16: No to właśnie o to chodzi, że często jest tak i tu w tym wypadku moim chyba będzie też, że miejsce, w którym byłem najwyżej, nie było najtrudniejszym miejscem, w którym byłem w rzeczywistości, tak? Bo najwyżej udało mi się wejść na szczyt Piku Lenina, to jest ponad 7100 metrów. Na bardzo podobnej wysokości również byłem w Himalajach, w Pakistanie, próbując wejść na swój pierwszy ośmiotysięcznik, próbowałem wejść na Gasherbrum 2. Nie udało mi się wtedy, ale też doszedłem ponad 7000 metrów. Na tej wysokości już skończyłem, że tak powiem, moją akcję górską, więc to były te najwyższe miejsca, w których byłem w życiu, ale trudniejsze znajdowały się czasem gdzieś niżej. Do takich szczytów mógłbym zaliczyć ostatnio zdobyty szczyt Denali, czyli najwyższy szczyt Ameryki Północnej, albo dla przykładu Matterhorn, który ma tylko, albo aż oczywiście 4400 metrów, ale jest technicznie trudną górą, jest górą typowo wspinaczkową. Nigdy nie byłem tak zmęczony jak po wspinaczce na Matterhorn i z powrotem.
17: No tak, pasję do gór można rozwijać również na Pomorzu Zachodnim, w Szczecinie, w okolicach. Zresztą sam, Kuba, o tym mówiłeś. Odległość chyba nie jest problemem.
16: Odległość tu się nie liczy. Teraz tak naprawdę skrócił nam się świat trochę do Karpacza. Na przykład ze Szczecina mamy tylko 3,5 godziny drogi. To przestało już być daleko. Możemy być tak naprawdę w niedługim czasie w górach, nawet jadąc z Pomorza.
17: O swojej pasji do gór opowiadał znany szczeciński muzyk, lider zespołu szantowego Stary Szmugler, Kuba Knobloch.
11: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przeceny na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 12 września minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Reklama.
3: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
4: To specjalne wydanie programu Cała Muzyka, w którym przypominamy najciekawsze nasze radiowe spotkania z artystami lat 80. i 90. Czasami też odwiedzamy inne dekady. Grzegorz Kupczyk, którego znamy doskonale choćby z takich zespołów jak Turbo, nagrał jakiś czas temu niezwykłą płytę. O tej płycie też udało nam się porozmawiać.
3: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
4: Moi drodzy, dzisiaj fantastyczni goście w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda, bo przecież razem śpiewaliśmy, no i pewnie od czasu do czasu sobie nucimy dorosłe dzieci. Grzegorz Kupczyk, dzień dobry, dobry wieczór.
5: Witam bardzo serdecznie.
4: Ja podejrzewam, że dzisiaj na pewno sobie urządzimy małą podróż w czasie, między innymi do lat 80. Ale na początek o nowościach, czyli płyta, której no pewnie nikt się nie spodziewał, bo to zupełnie inna płyta, że tak zgrabnie wplotę jej tytuł. Akustyczne wersje największych rockowych klasyków. Każda historia ma jakiś początek, więc muszę zadać to pytanie, skąd pomysł?
5: Przyznam, że to był troszeczkę zbieg okoliczności, ponieważ po ostatniej płycie, którą nagrałem, firmowaną moim nazwiskiem, miałem dość sporo czasu i jak to bywa, z nadmiarem czasu przychodzą różne myśli do głowy. I postanowiłem, że skoro mam rok czasu, bo następna płyta tak była przewidziana na przyszły rok, no to może by było dobrze coś pokazać, wydać, żeby była ciągłość. I wpadłem właśnie na taki pomysł, aby zrobić tego typu płytę. Przy czym taką już totalną, prawdziwą inspiracją był fakt nagrania trzech utworów zespołu Turbo i tych aranżacji, które się tam znalazły. No to tak zadziałało bardzo, że postanowiłem, że dobrze by to zrobić. Pierwotnie miało być tylko 5 utworów. No, ale okazało się, że w moich szufladach, jak ja to nazywam, czyli w moich archiwach, tych piosenek jest więcej. No i powyciągałem i mamy już teraz chyba 11 czy 12 piosenek na płycie.
4: Mm-hmm. Płyta pod tytułem zupełnie inna płyta, czyli akustyczne wersje największych światowych i polskich rockowych klasyków. Ja podejrzewam, że akustycznie nigdy jeszcze poza tobą nie porwał się na kompozycję Trooper z repertuaru Iron Maiden.
5: Tak mi się wydaje. Nie chciałem sobie czegoś dodawać, ale wydaje mi się, że faktycznie jeszcze chyba nikt nie poszedł w ten rejon.
4: Absolutnie fantastyczne brzmienie. Grzegorz Kupczyk dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pewnie porozmawiamy o tych wszystkich latach spędzonych na scenie, bo świat od lat 80. zmienił się nie do poznania. Czy w erze streamingu i social mediów czujesz, że muzyka rockowa ma się dobrze?
5: Myślę, że tak. Kwestia też podejścia do tego wszystkiego, bo no, czasy są niezwykłe. Dla nas, szczególnie tych muzyków, nazwijmy to klasycznych, przygotowanie czy przyzwyczajenie się do tego, co się w tej chwili dzieje, nie jest łatwe. Ale im człowiek jest bardziej elastyczny, bardziej potrafi ogarnąć swoje otoczenie, tym lepiej. W erze właśnie streamingów ja prowadzę politykę, że tak się brzydko wyrażę, dość ostrożną, czyli gdy wypuszczam płytę na rynek, do sieci trafiają śladowe ilości utworów z tej płyty. Wychodzę z założenia, że kto chce tą płytę nabyć, to ją nabędzie. Po roku, kiedy już wiem, że nakład płyty sprzedał się przyzwoicie, że ludzie go nabyli, wtedy można sobie pozwolić na stopniowe wrzucanie takich utworów do streamingu. Ale uogólniając temat i także go reasumując, uważam, że nie jest źle. Wszystko jest wyłącznie kwestią podejścia do tematu.
4: Czyli szklanka jest do połowy pełna i to mi się bardzo podoba.
5: Tak jest.
4: Ja się nad jednym zastanawiam i to już od dłuższego czasu, nad fenomenem artystów, których korzenie sięgają lat 70., 80. Na czym polega ten fenomen? Bo podejrzewam, że artystów, którzy dzisiaj debiutują, nikt za 4 dekady nie będzie pamiętał. Grzegorz Stróżniak, kiedy go to zapytałem, odparł, że trzeba po prostu lubić, co się robi.
5: Oj, Grzesiu ma zawsze bardzo trafne opinie, tak. My i oni, że tak się wyrażę, czyli wszyscy ci mega artyści, twórcy, instrumentaliści, w ogóle jakkolwiek to ujmiemy, myśmy robili to z potrzeby serca, z ducha.

0: nikt nie grał, nie tworzył wtedy pod hasłem typu tak się już nie gra, albo co ludzie powiedzą. Otwartość wypowiedzi muzycznej była wtedy nieprawdopodobna i gdy lata minęły, jak to właśnie powiedzieliśmy przed chwilą, dekady, okazało się, że to wszystko jest ciągle młode. Mhm. Ciągle daje jakąś taką nieprawdopodobną energię. To nawet trudno określić, ale myślę, że jest, może tak bym powiedział, w tych rowkach płyt, czy pomiędzy nutami, oprócz oczywiście tego, co tam jest zawarte dźwiękowo, są ujęte czy wgrane emocje. I one w jakiś magiczny sposób przetrwały czas i nadal atakują w sposób bardzo pozytywny.
1: No a dzisiaj emocji jak najbardziej pozytywnych na pewno nie zabraknie w programie Cała Muzyka. Bardzo dawno nie widzieliśmy się z naszym dzisiejszym gościem. Grzegorz Kupczyk, przed laty zespół Turbo. A rozmawiamy dzisiaj o nowym albumie pod tytułem Zupełnie inna płyta. Porozmawiamy o marzeniach. Czy jest ktoś, z kim chciałbyś coś nagrać, ale nigdy nie było okazji?
0: Tak, tak. Są tacy ludzie w naszej branży. Szczególnie będę tutaj mówił o wokalistach. I tutaj zaskoczę wielu ludzi. Oczywiście chciałbym kiedykolwiek nagrać coś z Robertem Plentem, moim ukochanym, ale to pewnie nigdy nie dojdzie do skutku. Natomiast marzy mi się śpiewane wspólnie z divami polskiej piosenki, z gwiazdorami. Nie udało mi się, nie zdążyłem niestety z Wodeckim, ale bardzo chciałbym nagrać coś z Majewską, bardzo chciałbym nagrać coś z Helą Frąckowiak, bo dla mnie te wokalistki, wokaliści tego okresu są o tyle fenomenalni, są fenomenami, bo zwróć uwagę, oni wszyscy śpiewają czyściutko, ze wspaniałą techniką, z ogromną kulturą i dla mnie, kiedy ja po latach spotykam tych ludzi, kiedy mogę z nimi rozmawiać, kiedy mogę z nimi pośpiewać, dla mnie to jest największa nagroda. I kiedy na przykład właśnie parę dni temu śpiewałem również w towarzystwie Mietka Jureckiego, który niezwykle cenię i się przyjaźnimy, to kiedyś to była, wiesz, góra lodowa nie do osiągnięcia. Teraz jesteśmy przyjaciółmi, rozmawiamy o muzyce, nagrywamy razem. Tak. To są rzeczy nieprzeliczalne na żadne pieniądze, na pewno najcenniejsze.
1: Tak. A propos marzeń, to ja pamiętam, jak panowie zespołu Mysłowic mi opowiadali taką historię, jak to spotkali za kulisami jednego z festiwali swojego idola, Jimmy'ego Page'a. Mieli w planach długą rozmowę, a zdobyli się jedynie na krótkie haj i odeszli spłoszeni. Jak reagujesz na młodych muzyków, którzy mówią ci, że wychowali się na twojej muzyce?
0: Powiem ci, że staram się zminimalizować dystans zawsze. W każdej sytuacji, nawet jeżeli ów muzyk ma, powiedzmy, Boże, powiedzmy 20 lat, to proszę, żeby mówił do mnie po imieniu. To powoduje, że zaczynamy być już bardzo blisko siebie, bardzo fajnymi kolegami. Dlaczego tak robię? Dlatego, że pamiętam sytuację, kiedy po raz pierwszy poznałem Czesława Niemena po koncercie w Poznańskiej Arenie. Poprosiłem go o autograf, a ręce mi się tak trzęsły, że nie mogłem utrzymać długopisu. Potem po latach, kiedy go zapraszałem na płytę, sytuacja była taka sama. On też właśnie bardzo minimalizował dystans, był prześwietnym człowiekiem. Ja zawsze też wychodzę z założenia, że przecież kiedyś też stałem przed sceną, w związku z czym stwarzanie takiej bariery niedostępności jest dla mnie bardzo nienaturalne. Wolę jednak być bliżej tych ludzi, rozmawiać z nimi, śmiać się z nimi, a jeżeli to będzie możliwe, to również się zaprzyjaźnić.
1: Na koniec porozmawiamy o zjawisku, które trochę rozśmiesza, trochę przeraża, czyli o AI. Czy jako artysta traktujesz to jako szansę, czy jako zagrożenie? Bo tak, z jednej strony na pewno potrafi pomóc w pracy, ale z drugiej strony potrafi tę pracę zabrać.
0: No tak, to jest rzeczywiście bardzo specyficzna sytuacja na świecie, bo to nie tylko muzyki dotyczy przecież, a wielu, wielu innych spraw. Ostatnio gitarzysta, z którym współpracuję, mój przyjaciel Paweł Ganses Oziabło, powiedział do mnie coś, co mnie bardzo zastanowiło, a mianowicie mówi: Grzegorz, wiesz co, trzeba współpracować z tą sztuczną inteligencją, nie żeby ją wykorzystywać i się nią wypierać, że tak powiem, ale moim zdaniem powiedział, ten, kto nie zauważy, co się dzieje, przepadnie. Mhm. I coś w tym jest. To tak jak, wiesz, kiedyś ze wzmacniaczami i gitarami. Nagle się to wszystko zaczęło zmieniać, nagle zaczęły powstawać coraz lepsze wzmacniacze, coraz lepsze gitary. Koniec końców się okazuje, że gitarzyści, instrumentaliści wychodzą z procesorami na scenę. I teraz wyobraź sobie, że taki gitarzysta, jeden, drugi, trzeci, mówi nie i koniec. No to prawdopodobnie w niejednej imprezie, podczas niejednej imprezy, prawdopodobnie by przepadł. Uważam, że ta sztuczna inteligencja może być, tak jak powiedziałeś, bardzo pomocna, ale wszystko jest dla ludzi z umiarem. O, tak bym określił.
1: No, jak gdzieś czytałem a propos jeszcze sztucznej inteligencji, że jeden z serwisów streamingowych usunął jakieś miliony utworów, które były wytworem nieistniejących artystów. Co ciekawe.
0: Słyszałem o tym, tak. Słyszałem nawet o jakichś setkach tysięcy wejść na jakąś kapelę, która w ogóle nie istniała, bo wszystko było robione przez AI. No są to na pewno ogromne zagrożenia. Zacytuję tutaj fragment tekstu z filmu Stawka większa niż życie. Są momenty przełomowe w życiu każdego oficera i biada temu, kto nie dostrzeże ich w porę.
1: Bardzo ładne, bardzo ładne. Jak brzmi twoja definicja rock'n'rolla w 2025 roku?
0: Wesoło, na luzie, bez spięć i przede wszystkim naturalność.
1: Przede wszystkim naturalność. Słuchaj, gdybyś mógł jednym zdaniem podsumować swoją muzyczną drogę, jakby ono brzmiało?
0: Piękny okres mojego życia, nie zamieniłbym się ani razu. Natomiast początek tej drogi był cięższy niż kompania karna w wojsku. To na pewno.
1: Czy Grzegorz Kupczyk po tylu latach kariery jest artystą spełnionym?
0: Tak, stanowczo tak. Uważam się za artystę spełnionego.
1: Piękne podsumowanie, drogie panie i panowie. Czegoś takiego jeszcze nie słyszeliście i nie ma się co dziwić, bo to zupełnie inna płyta. Akustyczne wersje największych rockowych klasyków i nie tylko, od Purple przez Iron Maiden po Eltona Johna, Skaldów i Beatlesów, w wykonaniu prawdziwej legendy, czyli Grzegorza Kupczyka. Czy Grzegorz Kupczyk czuje się legendą?
0: Wiesz co, w jakimś stopniu tak, bo ciągle mi się to powtarza. Ale jakby to powiedzieć, powiedzmy, że jestem częścią tego świata w takiej postaci i ten tytuł najbardziej mi odpowiada.
1: A propos legend, no to artyści mają bardzo różne podejście do tego słowa, no bo tak Romuald Lipko, kiedy go tak nazwałem, powiedział, że przez grzeczność nie zaprzeczy. Krzysztof Krawczyk powiedział: Tomek, daj spokój. A Maryla Rodowicz powiedziała: jak nie ja, to kto?
0: No i miała rację. Wiesz, dla mnie legendą jest również Czesław Niemen i tak jak powiedziałem, wielu artystów z tamtego okresu, zresztą nie tylko z tamtego. Legenda jest i będzie. Kwestia tylko w tym, kto daną osobę czy daną sytuację w życiu lub inaczej cokolwiek określi mianem legendy i czy to się przyjmie i to wszystko. Mhm.
1: Mam nadzieję, że będziemy się widywać zdecydowanie częściej. Grzegorz Kupczyk dzisiaj w Radiu Złote Przyboje. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo mi było miło i jestem też przy nadziei, że będziemy się spotykać.
1: Grzegorz Kupczyk dzisiaj w Radiu Złote Przyboje. Teraz artystka, którą po latach doskonale pamiętamy chyba najbardziej z piosenki Dmuchawce, Latawce Wiatr. Ale jak się przekonacie, w duszy Urszuli gra czasami zdecydowanie ostrzejsza muzyka.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
1: Moi drodzy, czas już na strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj jedna z najwspanialszych polskich wokalistek, czyli Urszula. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Jakże się cieszę, że tu jestem.
1: Ładnie zaczęliście,
3: ładne przywitanie, Boże.
1: Ja pamiętam, bo spotykamy się po raz drugi w krótkim, że tak powiem, odstępie czasu. Kiedyś jak szukałem informacji o tobie, natknąłem się na taką opowieść z lat 80. Jak to po jakimś koncercie imprezowaliście i Papa Dance został zamknięty na 48 godzin.
3: No tak było.
1: Tak było.
3: Tak było wtedy. Tak zamykali. To był ten czas. 85. Szósty rok.
1: No właśnie, a propos imprezowania, to jesteśmy w takim wieku, że zaczyna obowiązywać moje ulubione przysłowie: im fajniej wieczorem, tym gorzej rano.
3: Tak jest, absolutnie. Tak jest. Tak.
1: Dzisiaj pewnie będziemy zanurzeni w muzyce z lat 80. No właśnie, czy moda na lata 80. wraca, twoim zdaniem?
3: Tak nie zupełnie 80. Na pewno dużo czerpiemy z lat 80. ciągle, z każdej dekady, myślę. To jest zawsze zmienione trochę i nie tak jak było. I dobrze, że nie tak jak było, bo przecież trochę się rozwijamy, cały czas idziemy do przodu. Ale czerpiemy z przeszłości na pewno.
1: Mhm. A propos mód wszelakich, ja nie tak dawno rozmawiałem z kilkoma polskimi artystami i chyba zapanowała jakaś taka nowa moda na pozbywanie się z domu telewizora. Kiedyś w latach 80. marzyliśmy o tym, żeby mieć telewizor, a teraz się go pozbywamy. Czy ty też się pozbyłaś telewizora?
3: Nie, mam telewizor.
1: Masz telewizor?
3: Mam. Nie mam już w łazience, kiedyś miałam. I teraz nie mam, rzeczywiście. To już jest postęp. W kuchni nie mam, a miałam. Aha. Ale w livingu jeszcze jest.
1: Czyli kąpciałaś i sobie oglądałaś
3: telewizor? Ja uwielbiam filmy w ogóle. Ja jestem takim kinomanem, też chodzić na filmy, aha, do kina, oglądać filmy w ogóle. U mnie jest 30 w górę, czyli tam od cinema, czy tam od HBO do góry. Lubię. Nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć jakby, nie móc obejrzeć filmu na dużym ekranie, na przykład w domu.
1: Mm-hmm. A jeżeli chodzi o inne media, nie wiem, na przykład internet, czy ty lubisz sobie tak siąść wieczorem i tak sobie posurfować w nieznane?
3: Nie, raczej nie.
1: Nie?
3: Nie, interesuje mi do przepisów, na przykład jakiś gotuję coś, jadłonomia, coś skomplikowanego, wiesz, to tak. Mhm. Wiadomo, Facebook, gdzieś tam maile, które muszą być przeczytane, trzeba odpowiedzieć, ale nie, żeby gdzieś tam...
1: A zdarza ci się szukać artykułów na swój temat?
3: Nie.
1: Nie?
3: Nie, już jakby wyrosłam z tego chyba, a poza tym chyba mało piszą.
1: Oj, tam piszą.
3: Nie trafiłam jakoś za bardzo ostatnio.
1: A jak miałaś ten okres, że zdarzało ci się szukać, to jaka była najdziwniejsza plotka, nieprawdziwa na twój temat, jaką udało ci się znaleźć? Było coś takiego?
3: Chyba nie. Znaczy, strasznie mnie rozśmieszały takie rzeczy typu Urszula maluje płot swój u siebie. Nie, tam sprawdzam farbę, ja uwielbiam takie rzeczy, ale mnie to akurat zupełnie mi to nie stanowi, bo ja to lubię robić na przykład. Nie wymaluję całego płotu, który ma kilkadziesiąt metrów, wiadomo, jest rzeczą, ale gdzieś tam tego rodzaju właśnie przyłapane gdzieś tam właśnie i historie to bawią mnie bardziej niż męczą.
1: Ale gdzieś przeczytałem, że część osób, które pojawiają się na twoich koncertach, a znają twój repertuar z radia, no przede wszystkim, nie wiem, dmuchawce, latawce, są kompletnie zaskoczeni, jak słyszą na przykład, no nie wiem, Millennium albo Lewiatana. Po prostu oczy im się otwierają, tak, zwłaszcza jeżeli chodzi o młode pokolenia. Mm-hmm,
3: tak było. Graliśmy trasę 20-lecia płyty Biała Droga i graliśmy w klubach. I tam rzeczywiście, no wiadomo, przychodzą młodsi słuchacze. Mm-hmm. I rzeczywiście mieli takie miny zaskoczone bardzo poważnie. Jak wchodziliśmy z Millennium czy z Lewiatanem, to bardzo zadziwione, ale w taki dobry, pozytywny sposób. Mm-hmm. Bo rzeczywiście kojarzą z najmocniejszych rzeczy z tamtych czasów, to jest Konik dla nich, mm-hmm, bo to leci gdzieś tam w radiu, słyszą i znają. Natomiast ani Lewiatana czy Millennium nie słyszeli. Mm-hmm. Wielu z nich oczywiście. Albo, no wiesz, 10 lat dla człowieka młodego to jest po prostu kawał szmat czasu. No.
1: Czy są jakieś rzeczy, które chciałabyś zrobić inaczej?
3: Nie wiem, czy bym dała radę. Może zagrać coś w jakimś filmie, może inaczej. Mhm. To chociaż nie, już zaczynam akceptować to, co robiłam. W sensie, jak grałam, czy jak śpiewałam, jak wyglądałam, te teledyski i tak dalej. Już jest akceptacja. Już
1: które
3: jest...
1: nie miały scenariusza. Kiedyś o tym tam rozmawialiśmy.
3: Tak, że wchodzisz i mówię, proszę bardzo, wpuszczają piosenkę i musisz, nie wiem, no śpiewać po prostu. Ale już jest, mam taką zgodę na te wszystkie rzeczy, które były po 80.
1: Czyli pogodziłaś się?
3: Tak, pogodziłam się, akceptuję tą dziewczynkę, która tam jest. I tą obecną. Nie, spoko. Chyba jest okej.
1: Okay. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o twojej, że tak powiem, amerykańskiej karierze.
3: Odsłonie.
1: Czy ty się zastanawiałaś, co by było, gdybyś na przykład nie wróciła do Polski?
3: Nie, bo raczej nie było takiej szansy, nie było takiego myślenia w ogóle, żeby nie wrócić. Nie nadaje się na człowieka, który daleko jest poza domem. Mm. Od rodziny, w oderwaniu, od korzeni, czy od mamy, taty, o takie historie wtedy i teraz mają znaczenie dla mnie. Ciężko by mi było, za ciężko. Pojechaliśmy z świadomością, że idziemy na jakiś czas, bo tu było ciężko dla nas, nie było pracy, więc wyjechaliśmy, żeby grać gdzie indziej, ale jak tylko była szansa, okazało się, że możemy wrócić, bo zaczyna się jakby godnie ten zawód prezentować w Polsce, bardziej finansowo. No to rzeczywiście od razu, bo wiesz, spakowaliśmy się i wracaliśmy.
1: A propos rzeczy, które można znaleźć o tobie w internecie, pogrzebałem, poszperałem, no i znalazłem taką informację, może to potwierdzenie jako u źródła, że ty masz w garażu malucha.
3: Nie w garażu.
1: Nie w garażu.
3: A proszę, zawsze troszkę musi być.
1: Przekręcą.
3: Stoi na dworze.
1: Aha.
3: Ale jest taki maluszek fajny, żółty.
1: Czy on jeździ jeszcze? Odpalasz go?
3: Jeździ. Troszkę to wygląda jak w filmie Nic Śmiesznego, jak pazura odpala swojego maluszka i tam stoi. Jest to ciężka sprawa i ta cała rura wydechowa, która, wiesz, lata. Ale nie, on jeździ. Młodszy syn czasami go przestawia, jeździ całym kwartałem naszym tutaj po lesie, w Józefowie, nie po ulicach, ale po tych leśnych dróżkach. I cóż, no taka pamiątka.
1: Skoro już o motoryzacji rozmawiamy, idealny samochód to dla mnie? Jakie cechy powinien mieć?
3: Który nie wymaga napraw, który nie sprawia żadnych technicznych problemów. Może nie ma, no ale to taki jest idealny.
1: Obiecałem, że porozmawiamy o najsłynniejszym twoim złotym przeboju, czyli o dmuchawcach, latawcach. Właściwie to o teledysku porozmawiamy, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że piękna łąka w tym teledysku to tak naprawdę jest lotnisko. Słuchaj, poważnie, lądowały tam samoloty?
3: Tak, w Radawcu. Nie wiem, czy... Nie, był malutkie. Malutkie. To wojskowe jest lotnisko. Nawet tam gdzieś mam jakieś zdjęcie z planu dmuchawców w jakimś takim kukurdzniku. Ale to rzeczywiście była łąka. Takie miejsce do lądowania, lądowisko.
1: A sama piosenka była nagrywana, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, w zimie.
3: Tak, w Warszawie na Długiej. I nie wiem właśnie, czy ty opowiadałam już o tym, na pewno już opowiadałam o tym wcześniej, że nagrywałam tę piosenkę rzeczywiście w chłodnym studio, gdzie trzeba było sobie wyobrazić, że jestem na łące. I
1: śpiewamy, obudzimy się w tuleni.
3: Tak. No jeszcze z nogą na krześle rzeczywiście, bo miałam skręconą w kostce nogą, więc to takie było i ten, kojarzę Romka za szybą, tylko miał właśnie taki uśmiech, gorąco uśmiech i ty tak się cieszysz tym, jest dość, no. No to, ale...
1: A dzieci w tym teledysku? Wszystkie dzieci nasze są, a ty skąd?
3: Dzieci i kamerzysty. Ty, ale nie wiem, czy dwóch kamerzystów właśnie, czy jednego kamerzysty, dwójka, dwie dziewczynki. Stały tak właśnie tak z boku, takie w tych sukieneczkach, mam, mówi, chodźcie tu na kocyk, posiedzimy, będziemy razem. No i w ogóle się wpisały ładnie. To, że też się spaliły z jednej strony, bo słoneczko grzało mocno i takie były mocno opalone, to tusiu, tak się opaliłam.
1: No i tak oto kolejna historia sprzed lat ujrzała światło dzienne w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, czy ty pamiętasz, czego słuchałaś, będąc małą dziewczynką?
3: Małą. Na pewno dużo muzyki słuchałam, a najwięcej, jak byłam na wakacjach, bo to tak zazwyczaj wtedy człowiek ma czas i od rana do wieczora jest na przykład nad jeziorkiem, tym moim podlubelskim, ulubionym, gdzie zawsze spędzałam wakacje, jak byłam mała. I tam, no cóż, było Lato z radiem. Nie było raczej wyboru specjalnie. I to jedyna dobra strona, że wszyscy słuchali tego samego. Nie było jakiejś tam zawieruchy nad jeziorem, że jeden słucha tego, drugi tego, komuś przeszkadza. Wszyscy słuchali Lato z radiem. I najczęściej, no to była na pewno ABBA.
1: ABBA jednak.
3: No i nasi polscy wykonawcy.
1: Dzisiaj Urszula w Radiu Złote Przeboje, w programie Cała Muzyka. Słuchaj, a gdybyś tak hipotetycznie, gdybyś była zmuszona mieszkać w innym kraju, jaki kraj byś wybrała?
3: Chyba bliżej niż Stany jednak. Bo to zawsze był ten problem, że nie wsiądziesz do samochodu i nie przyjedziesz, tylko no trzeba jednak jechać. Może Anglia.
1: Spodziewałem się odpowiedzi Nowa Zelandia, bo najczęściej pada.
3: Nowa Zelandia? Daleko.
1: Daleko.
3: Troszkę, no ale pięknie, na pewno najpiękniej.
1: Słuchaj, ostatnio sprzedawałem swój leciwy samochód z 1999 roku i znalazłem blankiet ubezpieczenia właśnie z zeszłego wieku. I to mnie po prostu przeraziło. Ty miałaś takie myśli, że któregoś dnia się obudziłaś i pomyślałaś sobie, o matko, kiedy to minęło?
3: Tak, kiedyś znalazłam legitymację uprawniającą mnie do wykonywania zawodu. Aha. Wydaną przez ministerstwo. I to był ten czas właśnie, który mnie tu zniechęcił. I tu, dlatego też między innymi stąd wyjechałam na chwilę. Ale to były te egzaminy ministerialne, to gdzie każdy artysta musiał, oczywiście jeśli miałeś maturę, bo jeżeli nie miałeś matury, to w ogóle nie mogłeś podchodzić do tego egzaminu. Hołdys powiedział, no nie podejdę, bo przecież ja bez matury jestem. No więc jak ktoś miał maturę, mógł startować, stanąć na scenie, odpowiedzieć na ileś tam pytań. Komisja skryta w takim cieniu na widowni.
1: Czyli to wyglądało dokładnie tak samo jak u Małgorzaty Ostrowskiej, która opowiadała, że po prostu to było straszliwe przeżycie.
3: To było straszliwe przeżycie. Dla mnie tym bardziej, bo byłam chyba w 9 miesiącu ciąży i stałam na tej scenie, bo wtedy mówiłam, nie wiem, co ja to robię w ogóle, do widzenia, nawet gdybym miała nie śpiewać więcej. Przecież wiecie, generalnie jak śpiewam, będą chcieli ludzie przychodzić na moje koncerty, to będą przychodzić. Mhm. Czy ja mam weryfikację, czy nie mam, czy... To było straszne, rzeczywiście taka... Koniec bata tej komuny. Tak już końcówka bicza.
1: Powiedz mi, lubisz eksperymenty?
3: Nie, zależy.
1: Nie,
3: to zależy.
1: Niegroźne.
3: Tak.
1: Okej, co innego mogłabyś robić, albo inaczej, co chciałabyś robić w życiu, gdyby nie muzyka?
3: Miałam takie pomysły, że będę archeologiem na początku. Potem chciałam być bibliotekarką, jak już się nauczyłam czytać i zaczęło mi to sprawiać przyjemność. Po lekturze Dzieci z Bullerbyn po prostu chodziłam do biblioteki jak zwariowana i chciałam tam zamieszkać. Kiedyś mówiłam, że będę chyba panią bibliotekarką.
1: Doczytałaś do końca Dzieci z Bullerbyn?
3: Tak, ile razy. Potem już tak w dorosłym życiu niemalże już miałam być nauczycielką muzyki, bo studiowałam na UMCS-ie.
1: Ja gdzieś znalazłem wywiad z tobą, w którym przyznałaś, że nie myślałaś poważnie o śpiewaniu, nawet czułaś lekką niechęć do śpiewu. To były czasy...
3: A niechęć występowała u mnie po Opolu, pamiętam, w 1978 roku, kiedy troszkę jakoś tak nabrałam takiej niechęci, może przez to, że w ostatniej chwili zmieniono mi piosenkę.
1: Z rozdzielnika dostałam.
3: Z rozdzielnika dostałam jakąś taką poważną, nie nauczyłam się jej do końca, była dla mnie za poważna. Nie wiem, wydawało mi się, że to nie jest moja droga tak do końca, że nie potrafię się przepychać łokciami, że nie dostanę tej najlepszej szansy, bo nie umiem walczyć o nią po prostu.
1: Słuchaj, czyli co, możemy chyba zaryzykować stwierdzenie, że gdybyś na przykład nie spotkała panów z Budki Suflera, to teraz robiłabyś coś zupełnie innego?
3: Ja myślę, że mogłoby tak być, że po prostu uczę dzieci do tej pory muzyki na przykład, chociaż chyba nie wydaje mi się to możliwe, ale faktem jest, że to dzięki temu, że Budka Suflera nagrała ze mną pierwsze piosenki, to w ogóle zaczęłam poważnie myśleć o śpiewaniu.
1: Dzisiaj trochę eksperymentujemy z moim gościem, Urszula dzisiaj w programie Cała Muzyka. Powiedz mi, czy gdybyś zaczynała teraz, skorzystałabyś raczej z programu typu Idol, czy publikowałabyś na przykład na YouTubie swoje piosenki?
3: Prędzej chyba na YouTubie, bo to robi się samemu gdzieś
1: w
3: domu w zaciszu, a Idol to jest nie dla mnie. Ja w ogóle nie nadaję się do takich występów typu festiwal, gdzie mam wyjść na jedną piosenkę, pokazać 100% co potrafię i zejść. Zawsze coś spalę.
1: Czyli długo się rozgrzewasz, innymi
3: słowy. Długo się rozgrzewam, jestem bardzo emocjonalna i nieśmiała, a przy okazji to zostało mi jednak do tej pory.
1: Powiedz mi, czy są jakieś miasta, w których lubisz bardziej się pojawiać niż w innych? Jakieś ukochane miejsca?
3: Lubię Wielkopolskę. Tam mam bardzo wielu fanów w ogóle, bardzo fajnych. Tam jest zawsze bardzo dobre jedzenie. I bardzo dobry klimat, jeśli chodzi o koncerty. Bardzo fajnie się gra też na południu. No nie wiem, czy są takie miejsca, które lubię mniej, ale chyba ten Poznań i okolice najbardziej.
1: Urszula, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje rozmawialiśmy przed momentem o Idolu. Porozmawiajmy o idolach przez tych kilka dekad, a może nawet nieco więcej. Kto cię muzycznie fascynował?
3: Wcześniej to była na przykład rodzima Budka Suflera. Chodziłam na ich koncerty i byłam ich fanką. ale pamiętam te napisy zespołów, nazwy na torbach, które nosiliśmy na ramionach, takie jakby elektrycy nosili takie torby z takiej świńskiej skóry i tam się wypisywało długopisami na różne nazwy, Deep Purple na przykład, pan Uriah Heep i ten człowiek, który miał takie wielkie afro, nie Hendrix, ale O-T-Rex właśnie, tego typu historie. A potem oczywiście to zielone jabłuszko, pamiętam płytę i Beatlesi.
1: Urszula, i to na dzisiaj wszystko w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. Miłego weekendu.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Radio Złote Przeboje.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.
13: 12 dzień września, słuchacie Radia Złote Przeboje. W sobotę już po 8 zapraszamy na wiadomości.
14: Skutki kolejowego protestu, utrudnienia jeszcze dziś rano. Polska chce mieć własnego Starlinka, zapowiada premier. Polscy siatkarze wracają do gry na Mistrzostwach Europy. O 15:00 mecz z Izraelem. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jeszcze dziś rano pasażerowie kolei mogą być narażeni na opóźnienia. To skutek wczorajszego protestu maszynistów. Protestowali po tragicznym wypadku pod Radomiem, gdzie pociąg zderzył się z ciężarówką. W katastrofie zginęła pasażerka, a maszynista odniósł ciężkie obrażenia. Mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
15: My z tymi sprawami śmierci obcujemy na co dzień.
14: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapewnia, że projekt nowych przepisów pojawi się lada dzień.
16: Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
14: Kierowca, który zignoruje czerwone światło, ma stracić prawo jazdy na 3 miesiące. W Trójmieście odbyły się manewry ratownicze Pomerania. Na terenie stacji SKM w Gdyni zainscenizowano zderzenie pociągów.
17: Mamy poszkodowanego, prowadzimy NZK. Potrzeba go ewakuować do szpitala.
18: To jest doskonalenie współpracy pomiędzy ratownikami Polskiego Czerwonego Krzyża a służbami zawodowymi i ochotniczymi strażami pożarnymi.
19: Coś innego, żeby tam puchlizna trochę zeszła, nie?
18: I zgranie tego i zrozumienie, jak kto pracuje, jaka jest czasochłonność pewnych czynności, pozwala lepiej zarządzać akcją ratowniczą.
14: Bo różne służby mają różne zadania w czasie wypadków. Polska będzie budować własny system komunikacji satelitarnej na wzór amerykańskiego Starlinka. Zapowiedział to w Kielcach premier Donald Tusk. Ma powstać na bazie współpracy między Polską Grupą Zbrojeniową a polsko-fińską firmą, która już zbudowała dla wojska małe satelity.
20: Polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
14: To aluzja premiera do Ilona Maska, którego Starlinki zapewniają komunikację internetową także wojskom walczącym na Ukrainie. Budowa polskiego systemu, jak mówił premier, miałaby zająć kilka lat. Polscy siatkarze szykują się do drugiego meczu na Mistrzostwach Europy. Po wygranej z Portugalią dziś w Sofii zmierzą się z Izraelem. Początek spotkania o godzinie 15:00. W naszej grupie są jeszcze Macedonia Północna, Ukraina i Bułgaria.
21: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: Najcieplej na północy do 21 stopni, tyle też w Wielkopolsce. 19 w centrum, 14 na Podkarpaciu, tam i na wschodzie kraju możliwy deszcz, a tak słonecznie. Kacper Sosnowski, witam. No trochę chłodniej nam się zrobiło, ale dobrze, że słońce cały czas się będzie do nas uśmiechać. Ja też się będę uśmiechał. Witam pięknie.
22: Radio Złote Przeboje.
13: I wpadniemy za chwilę jeszcze raz na urodziny Freddiego Mercurego, który obchodził tydzień temu. No i Queen na dobry początek.

Alize w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej także Queen. Tydzień temu urodziny obchodziłby Freddie Mercury 80. W Montreux one są obchodzone zresztą hucznie zawsze, a od 2003 roku w tej szwajcarskiej miejscowości obchodzone są także dni Freddiego Mercurego. No i z tej okazji, słuchajcie, były ostatnio koncerty, panele dyskusyjne, a w sobotę wieczorem siostra Mercurego, Kashmira Bulsara, pokroiła tort urodzinowy. O proszę. A na miejscu atrakcji dla fanów jest zawsze dużo, bo tam i muzeum Queen, można popatrzeć na gadżety, rekwizyty, te wszystkie przedmioty. Tam zespół 6 płyt nagrywał w tym studiu nagraniowym, które też jest otwarte do zwiedzania i leży m.in. gra w Scrabble, bo to w nią najczęściej Queen grał podczas tworzenia muzyki. Ale ten tort pokrojony przez Kashmirę, chyba atrakcja numer jeden. A to Depeche Mode.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja.
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak?
16: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
18: Reklama.
19: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Maknil w Radiu Złote Przeboje. Dziś dzień milkshake'a czekoladowego. Takie rozpuszczone lody dobre na deser będą. 22 4 4 3 0. Agata zadzwoniła. Agata, co tam się dzieje?
1: W dniu dzisiejszym obchodzę okrągłutkie urodziny. Spędzam je oczywiście w Towarzystwie Przebojów Radia Złote Przeboje.
0: Dobrze.
1: Ale dziś też świętuje Maciej Żurawski, były reprezentant w piłce nożnej kadry narodowej. Urodził się dokładnie tego samego dnia, miesiąca i roku co ja. 100 lat, panie Macieju. Pozdrawiam. 100 lat.
0: No to i dla Agaty, i dla Macieja Żurawskiego fajnie, że słuchaczka pamiętała. Sprawdziłem sobie. Okrągła 50. No to na 50 coś specjalnego dla was. No, takie poważne nagranie na 50. urodziny. Perfekt i autobiografia z najlepszymi życzeniami od Radia Złote Przeboje dla dzisiejszych jubilatów i solenizantów.

0: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tomek, pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe. Mhm.
4: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL. Rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Niecały kwadrans i będzie dziewiąta. Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A w Las Vegas znakomite przedstawienie Jackson One jest wystawiane, a siedząc w sali w Teatrze Mandalay Bay dźwięk przebojów idzie fanom w uszy, tak to trzeba powiedzieć. Dlatego, że każdy z 1800 foteli na sali ma, słuchajcie, takie trzy specjalne zamontowane prywatne głośniki, lewy, prawy i środkowy, no tak, żeby przeżycia z oglądania musicalu były najlepsze. I łatwo policzyć, że to 5400 takich prywatnych głośników w fotelach daje, a są jeszcze takie ogólne. No chętnie bym przetestował, ja tu w radiu mam dwa głośniki i sobie z nich też pięknie gram. To Kylie Minogue oczywiście.

Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 9, pora śniadaniowa, może deserowa, dlatego w naszych wiadomościach będzie o jedzącym gofra Robercie Lewandowskim. Jak to brzmi? O szczegóły w tej sprawie za chwilę.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
8: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
12: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
11: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
11: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
12: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl. W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
13: Tu Radio Złote Przeboje, Agnieszka gotowa, bo 9 minęła. Zapraszamy na wiadomości.
14: To jeszcze nie koniec podwyżek cen paliw, przekonamy się w przyszłym tygodniu. Maszyniści sparaliżowali pół dnia na kolei, rząd zapowiada zmiany. Robert Lewandowski, jedzący gofra, ma zachęcić turystów do odwiedzenia Polski. Sprawdzamy reakcję Polaków. Agnieszka Trojanowska, BIS. Podwyżki na stacjach benzynowych. Kierowcy już mocno odczuwają, ale to jeszcze nie koniec w tej serii. W przyszłym tygodniu średnia cena oleju napędowego może dobić do 9 zł za litr. Ale jak uspokaja analityk biura Reflex Urszula Cieślak, benzyna 95 raczej nie przebije w najbliższych dniach granicy 8 zł.
15: Sytuacja na krajowym rynku paliw po poziomach cen, jakie w tym tygodniu zobaczyliśmy na stacjach, nie napawa optymistycznie i wszyscy zastanawiają się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
14: Ropa na światowych rynkach obecnie notuje spadek, ale baryłka utrzymuje się powyżej 100 dolarów. Będą zmiany w polskich przepisach, które zwiększą bezpieczeństwo maszynistów, zapewnił wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
16: W Ministerstwie Infrastruktury są podejmowane działania zmierzające do tego, żeby poprawiać sytuację na przejazdach drogowo-kolejowych.
14: Wczoraj przez 12 godzin kolejarze w ramach protestu zwalniali na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowodowało ogromne opóźnienia w całym kraju. Maszyniści walczą o większe bezpieczeństwo, zwłaszcza po śladowym wypadku koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Pociąg zderzył się tam na przejeździe z ciężarówką, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a trzy, w tym maszynista, są w ciężkim stanie. Jedną ze zmian zaproponowanych przez ministerstwo jest zatrzymywanie prawa jazdy na 3 miesiące kierowcom, którzy bezprawnie wjeżdżają na przejazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej dementuje plotki o mobilizacji wojskowej. W internecie pojawiła się rosyjska dezinformacja z ilustracjami podrabianymi przez sztuczną inteligencję. MON apeluje, by ostrożnie podchodzić do takich treści i szukać potwierdzenia w oficjalnych źródłach. Mikołaj Kopernik nad zachmurzonym polskim morzem, do tego Lewandowski z Eisenbergiem, jedzący gofry w Sopocie i cała masa krótkich przebitek z Gdańska. To nowy spot po warszawskim, promujący nasz kraj na świecie.
0: Wartość wizualna super. Podobało mi się. Kopernikusa najwięcej.
17: Ale Wałęsy nie ma. A jest! To ułamek sekundy.
18: Ja po prostu jestem ogromnym fanem Roberta Lewandowskiego. Zawsze jak go widzę poza sytuacjami boiskowymi, to mi się cieszy Micha.
14: W polskiej sieci spot wywołał jednak burzę z powodu chaotyczności i sztuczności. Polska Organizacja Turystyczna zamierza wkrótce wypuścić trzeci spot. Tym razem główną rolę będzie grał Kraków.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: Deszcz w najbliższym czasie na Podkarpaciu i w Lublinie. Po południu się już przejaśni. 19-20 stopni w Koszalinie, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu. Tam najcieplej. 18 w Warszawie. 17 w Katowicach, Krakowie. 15 w Lublinie. Jak to było, że diesel po 9 zł ma być w tym tygodniu?
20: Nie!
13: No pewnie, że nie. Zatrzymamy te ceny. Zatrzymamy. No tak, diesel po 9 zł, ale będzie u nas piękna historia pewnej Laury, 12-latki z Rublina, która znalazła portfel na ulicy z kilkoma tysiącami złotych. Co się stało w tej historii? Zostańcie z nami, a na pewno się przekonacie. A dla wszystkich zdenerwowanych cenami paliw, Elton John w Radiu Złote Przeboje.

0: Kto rano wstaje, ten Spice Girls w Radiu Złote Przeboje dostaje. If you wanna be my lover. Na rozbudzenie, bo 10 minut już prawie po 9. A teraz u nas legenda polskiej sceny muzycznej, Beata Kozidrak. Legenda, mogę tak chyba spokojnie powiedzieć.
1: Legenda to znaczy, że artysta już bardzo dużo rzeczy zrobił w show biznesie, prawda? Jest legendą, bo mnóstwo przebojów nagrał, mnóstwo koncertów, zaznaczył się. I myślę, że z tego powodu mogę być nazywana legendą.
0: No to doszliśmy do porozumienia, czyli legenda polskiej muzyki Beata Kozidrak i legendarna piosenka o braku wody?
2: Nie.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Reklama.
3: Nareszcie weekend.
4: Nareszcie sobota.
3: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Samantha Fox. W Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Czasem mam wrażenie, że wszystko, co najlepsze w muzyce, to już było. Zresztą współcześni artyści chętnie z archiwów muzyki korzystają i przerabiają piosenki, których no, słuchamy od 30-40 lat. Rockowy zespół The Rasmus nagrał własną wersję Forever Young grupy Alphaville. No rockowo się zrobiło. Może kogoś dobudziłem. Jak tak, to bardzo dobrze. A dodam, że The Rasmus na początku przyszłego roku odwiedzą Gdańsk, Poznań, Wrocław i Kraków. Także rockowo pewnie będzie. A jak ktoś z utęsknieniem wspomina wakacje, to Juanes nam tu błękitne morze, parawany, wiatr i przelotne opady nad Bałtykiem przypomni.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
11: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
10: Stokrotka.
12: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: 3,17,41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8,11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
19: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
21: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
22: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Enigma w Radiu Złote Przeboje. A teraz uwaga, brawa dla 12-letniej Laury z Lublina. Brawa, brawa. Okej, może być. No to kochani, to było tak. Laura szła ulicą Krochmalną w Lublinie. Znalazła portfel wypchany pieniędzmi. I było tam kilka... Było tam kilka tysięcy złotych. No i co zrobiła Laura? Mogła iść oczywiście do sklepu i kupić sobie za to 320 czekolad. Ale Laura poszła wprost na posterunek policji i oddała ten portfel dzielnicowemu. Także brawa dla Laury. I no cóż, takie będą Rzeczpospolite, jak i ich młodzieży chowanie. Po tej historii sobota od razu robi się lepsza, prawda? Ja dla Laury jeszcze coś mam. Może nie portfel, ale OMD. Dla Laury i jej rodziców za wychowanie.

Earth, Wind & Fire w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o kolejnej eksplozji i pożarze w magazynie broni w Bułgarii. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Każdą sobotę. Ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Reklama. 12 września w kalendarzu, sobota, 10 na zegarach, Radio Złote Przeboje w głośnikach i wiadomości mamy dla was.
8: Blok mieszkalny wśród celów porannego ataku Rosji na południe Ukrainy. Eksplozja i pożar w magazynie broni w Bułgarii. Jedynka z ósemką, tak wygląda finał US Open, ten jutro męski, a dziś zmierzą się panie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosjanie nad ranem przeprowadzili atak rakietowy na ukraińską Odessę. Jeden z pociągów uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
9: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych.
8: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych, zdecydowanych sankcji na Moskwę. Projekt silnych amerykańskich restrykcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów. Niespokojnie także w Bułgarii. Do eksplozji i pożaru doszło w nocy w magazynie broni w środkowej Bułgarii. Nie ma ofiar, ale ogień nie został jeszcze opanowany, a przenosi się z magazynu na magazyn. W sierpniu do eksplozji doszło w innym obiekcie należącym do tej samej firmy. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Poza obowiązkowymi bilansami zdrowia u pediatry i szczepieniami warto regularnie wykonywać dziecku podstawowe badania jak poziom cukru czy ciśnienie krwi, radzi ordynator oddziału pediatrii i kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy Iwona Bolewicz-Planucci.
10: To są bardzo proste, nieinwazyjne badania, które dają spojrzenie na to, co się z nami dzieje, tak? Czy jesteśmy zdrowi, czy nie?
8: Wczoraj z tej formy profilaktyki mogli skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Zadbaj o zdrowy start. A do zdrowia prowadzi sport. W jutrzejszym finale US Open mężczyzn spotkają się najwyżej rozstawiony Niemiec Alexander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton. Zverev w półfinale pokonał Rosjanina Karena Khachanova. Z kolei Shelton wygrał ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe. Po drodze w drugiej rundzie wyeliminował także Huberta Hurkacza, a w ćwierćfinale broniącego tytułu Hiszpana Carlosa Alcaraza. A jeszcze dziś w nocy w finale rywalizacji kobiet zmierzą się dwie najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka z Białorusi i Jelena Rybakina z Kazachstanu.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Dziś największe zachmurzenie na południu kraju i w Lubelskiem. Tam też do południa może przelotnie popadać. Temperatury maksymalne w dzień od 17 do 20 stopni. Najcieplej na zachodzie i północy kraju. Wiatr przyjemny i leniwy. 3 po 10. W tej godzinie przepis na wszystko: myjącą domową pastę do kuchni czy łazienki, ale będzie też pewna koncertowa historia Iglesiasa. Radio Złote Przeboje.
12: Zaprasza Kacper Sosnowski.
7: Skorpion, które słychać w tle, odwołuje zaplanowane na wrzesień koncerty. U nas na szczęście muzyczna szafa gra bez problemów.

Marquez w Radiu Złote Przeboje, a teraz z cyklu Domowe Laboratorium i triki na weekendowe porządki. Prezentujemy cudowną pastę oczyszczającą, którą można zrobić sobie samemu. Wystarczy, uwaga, soda oczyszczona, płyn do naczyń i cukier. Te składniki trzeba połączyć i, drodzy panowie, zaskoczycie swoje panie skuteczną walką z tłuszczem w sobotę, z brudem, z zaschniętymi osadami, z tymi garami, które tam w zlewie pewnie leżą, ale można też płytki od razu żonie przetrzeć i sobie w kuchni. Garnki, patelnie, no wszystko. A ja tylko dodam, że podczas pracy najlepiej słuchać Radia Złote Przeboje. To już sam dołożyłem do przepisu, bo wtedy robota idzie z uśmiechem na twarzy. Jak ktoś ma dzisiaj inną robotę, to też proszę z nami spróbować. Dusty Springfield już teraz, 11 minut po 10.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

10.30 David Bowie w Radiu Złote Przeboje. Dzwoniła niedawno do nas słuchaczka Agata, chwaliła się, że ma 50 dziś, tak jak zresztą piłkarz Maciej Żurawski. A dziś świętuje też, słuchajcie, Mylène Farmer, kanadyjska piosenkarka. No ona akurat 65. urodziny. I z tej okazji przygotowała nową płytę, która ukaże się pod koniec października. Jak będzie jakaś nowa jej piosenka, to na pewno kawałek zaprezentuje. No to fani francuskiego grania na pewno się ucieszą, chociaż inni fani akurat to są smutni, bo właśnie się okazało, że wrześniowy warszawski koncert odwołała Vanessa Paradis. Przyczyny tej decyzji nie są znane, ale jak nie wiadomo, o co chodzi, to pewnie chodzi o... Nie, no na pewno nie o problemy z taksi. Ale momencik, bo ja miałem jubilatkę zagrać teraz. Jest i ona. Désenchanté.

0: Program. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
3: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
2: Stokrotka.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
0: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
0: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
0: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, która nagrywa nowe piosenki. Natomiast Enrique Iglesias koncertuje. Ostatnio występował w Kazachstanie na stadionie w Astanie i podczas tego występu wziął kubek z pewnym złocistym napojem od jednego z fanów, napił się, przekazał, że dobre, podziękował i oddał. No nie dość, że z drogich biletów sporą sumkę zgarnie, to jeszcze piwo fanom podpija. Ach, ci artyści.

0: UB40 w Radiu Złote Przeboje, 5 minut i będzie 11 w naszych wiadomościach o wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych w Irlandii. Poważna wizyta, będzie grał w golfa.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz? Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę zbliża się godzina 11:00. Zapraszamy na wiadomości.
15: Niespełna półroczne dziecko wśród rannych po kolejnym ataku Rosjan. Amerykański przywódca w Irlandii w planach, poważne rozmowy i partyka golfa. Ponad dwutygodniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie. Pierwsze takie od ponad 4 lat. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę.
16: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
17: Ukrainę proti людей.
15: W wyniku dzisiejszego ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął 2-dniową wizytę w Irlandii.
16: Czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami, więc zapowiada się bardzo interesujący czas.
15: Zapowiadał Trump przed wylotem do Irlandii, w której spędzi 2 dni. Oprócz oficjalnych rozmów z najważniejszymi krajowymi politykami, zaplanowana jest też prywatna część pobytu prezydenta na wyspie w należącym do niego ośrodku golfowym nad Atlantykiem. W święto wojsk lądowych wicepremier, szef MON Władysław Kośniak-Kamysz podziękował żołnierzom za wysiłek, który każdego dnia podejmują. Minister podziękował także rodzinom żołnierzy. Wojska lądowe są najliczniejszym komponentem Sił Zbrojnych RP i stanowią trzon obrony kraju. Święto Wojsk Lądowych obchodzone jest w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem. Aż 16-dniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie, pierwsze takie od ponad 4 lat, zaplanowała polska reprezentacja zbiórka 21 września. W tym czasie polska drużyna rozegra 4 mecze drugiej dywizji Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie 25 września, 3 dni później ze Szwecją w Sztokholmie, a 2 października z Rumunią ponownie w Warszawie, a po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami, Żenicy. Pozostałe 2 spotkania w swojej grupie dywizji B rozegrają w listopadzie na wyjeździe z Rumunią i 3 dni później we Wrocławiu ze Szwecją.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
14: Jak na środek września, na pogodę nie ma co narzekać. Dziś nawet do 21 stopni w Gdańsku, Poznaniu i Szczecinie. Na zachodzie i w centrum źle nie będzie. Chmury i pokapać może na Podlasiu, w Lublinie czy w Rzeszowie. W tych dwóch ostatnich miastach chłodniej. Witam pięknie. Już 3 minuty po 11, a od 12 u nas Marzena Rogalska. Niebawem sprawdzimy sobie, kto dzisiaj będzie jej gościem. Radio Złote Przeboje. Kto się wyspał, temu mówię dzień dobry.
0: Zaprasza Kacper Sosnowski.
14: A zapraszam razem z Pet Shop Boys i idziemy na zachód. Go West!

0: Tu Radio Złote Przeboje, Cyndi Lauper już za nami, a za 50 minut południe, wtedy weekend jak marzenie. Kto dziś gościem u Marzeny?
1: Maria Dębska. Słuchajcie, zapraszam was bardzo serdecznie na spotkanie, bo już niebawem premiera Lalki. I ona nam wszystko powie, jak to w tej lalce było i czemu ten Wokulski, a może w tej wersji Wokulski się zakocha?
2: Moim zdaniem trzeba iść do kina i sprawdzić, bo będą zaskoczenia.
0: Będą zaskoczenia także dzisiaj po południu, weekendzie jak marzenie. Panie w dobrym humorze. Zapraszamy też na naszego Instagrama. Tam można sprawdzić, jak wyglądają. Proszę nas od razu polubić i zasubskrybować.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
6: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
5: Czy to konieczne?
6: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.go.
8: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
15: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Ależ duet w Radiu Złote Przeboje, Sting i Szep Mami. A Sting gra koncerty w Ameryce Północnej i przypomniał właśnie na swych mediach społecznościowych piosenkę, którą nagrał 6 lat temu z Cukero. Bo to była piosenka o wrześniu. Bardzo proszę, mam akurat. Piękne nagranie również po włosku. To oczywiście Cukero tak pięknie po włosku śpiewa. A ja dodam, że teledysk nakręcono w willi Stinga w Toskanii. Jakby ktoś chciał zobaczyć, jak Sting sobie tam mieszka, no to można na wideo sprawdzić. Lubił Sting tę kooperację, bo przecież i z Tiną Turner nagrywał, i z Shagim, i z Anną Marią Jopek. No nie wymienię teraz wszystkich, bo w dziesiątkach. W dziesiątkach, oj, w dużych dziesiątkach trzeba te duety Stinga liczyć. Nawet kiedyś taki album Sting duety wydał. Fantastyczne wydawnictwo. A to fantastyczna Barbara Streisand.

0: oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Jeśli chcesz dobrze spać, to

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Wygenerowano z AI.

Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz. Reklama. Słuchasz radia Złote Przeboje.

87 rok w muzyce Whitney Houston, tak to brzmiało I Wanna Dance With Somebody. Zawsze jak słyszę tę piosenkę, to myślę sobie, że Sylwester jest blisko, bo ona u mnie często na Sylwestra leci. Muzyka takie wspomnienia wywołuje często, prawda? Nagranie, które teraz też wywołuje wspomnienie, bo jak ktoś był na warszawskim koncercie Pet Shop Boys, już to było kilka dobrych lat temu, to rozgrzewając się do koncertu usłyszał w głośnikach na warszawskim Torwarze i wszyscy tak pięknie się do tego kiwali. Broński Beat, Small Town Boy.

0: Radio Złote Przeboje, chwilę przed południem w naszych wiadomościach o problemach z toaletami w Gliwicach, a właściwie o problemach z wandalami. Wiadomości w południe, a zaraz potem weekend jak marzenie. Przypomnę gościem Maria Dębska.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: kształty promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
5: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm. 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
15: Nowy sezon. Nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
0: Wybiła 12. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Ważne rozmowy w Irlandii. Przywódca USA poleciał tam w interesach. Wandale w Gliwicach upodobali sobie niszczenie miejskich toalet. Polskie uzdrowiska bez pieniędzy. NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii. O oficjalnych planach amerykańskiego przywódcy Cezary Jaszczyk.
17: Trump ma dziś w planach serię oficjalnych spotkań. Jak zapowiadał jeszcze przed wylotem, czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami. Jak donoszą irlandzkie media, wizycie Trumpa towarzyszy wyjątkowa nerwowość. Z jednej strony służb, które muszą czuwać nad jego bezpieczeństwem, a z drugiej miejscowych polityków. Obawy dotyczą spotkania Trumpa z krytyczną wobec niego prezydent Irlandii Catherine Connolly. Ta jeszcze zanim objęła stanowisko, opisywała go jako niestabilnego i nieprzewidywalnego człowieka, zachowującego się jako siłek. W czasie wizyty w grę mają wejść też interesy. Według Irish Timesa Trump będzie naciskał na Dublin, by ten kupował amerykański skroplony gaz ziemny.
16: Donald Trump zamierza także w Irlandii odpocząć w należącym do siebie ośrodku golfowym nad Atlantykiem. Wyrwane drzwi i klamki, zniszczone sedesy, tak wyglądają miejskie toalety w Gliwicach, które mają problem z wandalami. Jak mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, do zniszczeń dochodzi praktycznie codziennie.
18: Mimo monitoringu i czujek ruchu regularnie dochodzi do dewastacji. Na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do napraw miejskich toalet wydano już ponad 12 tysięcy złotych. To pieniądze, które zamiast na rozwój i doposażenie miejskiej przestrzeni muszą być przeznaczane na usuwanie skutków wandalizmu.
16: Gliwice apelują do świadków, by zgłaszali sprawców na policję lub do straży miejskiej. Status uzdrowiska w Polsce bardziej kosztuje niż daje zarobić, alarmują samorządowcy, a NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia w finansowaniu lecznictwa. Chodzi o dziesiątki milionów złotych, które uzdrowiskowe spółki będą musiały szukać same. W czym tkwi problem, tłumaczy naczelny lekarz uzdrowisk podkarpackich Sławomir Szczepaniak.
19: Co się wiąże w skali całego kraju do
10: do zmniejszenia finansowania lecznictwa uzdrowiskowego o 118 milionów złotych.
16: A bez tych pieniędzy dogonienie standardów, jakie panują w uzdrowiskach na zachodzie Europy, będzie niemożliwe. Obecnie w Polsce mamy 48 uzdrowisk. Dla porównania, we Francji jest ich ponad 100, a w Niemczech ponad 350.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Pogoda.

0: To jest Weekend jak marzenia, z nami Maria Dębska, na drugie jej Kazimiera. Nie to taki żarcik, oczywiście, jak masz na drugie?
1: Teresa, po babci.
0: Ja też Teresa.
1: O, matko, Teresko.
0: No Teresko,
1: Tereski
0: kocha,
1: są
0: cześć
1: fajne,
0: Tereska.
1: Cześć Tereska.
0: O, to. Będzie pięknie, obiecujemy, będzie o lalce, ale oczywiście nie tylko.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Maria Dębska. Ja zawsze się tak zastanawiam, jak zacząć rozmowę, ale rozmawiałyśmy z koleżanką mi bliską o tobie i ona mówi tak, ale masz gościa, ale będziesz miała gościa. Ładna.
2: Tak powiedziała?
1: Zdolna. Bogata.
2: Oh.
1: I ja mówię do niej, i wiesz, i ona jeszcze jest fajna, i fajna. Czyli w ogóle cały pakiet.
2: Nie wiem, kto to ci powiedział, ale przesadza.
1: Ja nie wiem, jak ja to zniosę.
2: Słuchaj, to są pomówienia.
1: A jak ty, Maria, znosisz swoje sukcesy i to, że masz fajne życie, takie, wiesz, że tam wszystko się zgadza?
2: Nie, jest tak, że się wszystko zgadza i naprawdę to tak może wygląda. Wiesz dobrze, że tak jest. Że tam jest zawsze druga strona, ale zdarzają się super rzeczy i mam, jestem teraz bardzo szczęśliwą osobą, muszę powiedzieć. Rzadko to w życiu tak mogłam powiedzieć, że jestem szczęśliwa, a teraz mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa.
1: I to są te momenty, które trzeba trzymać, nie? I się nimi cieszyć.
2: Ale kurczę, no teraz się czuję super, ale jeszcze tam parę miesięcy temu to miałam taki czas dołkowy, więc też ja uważam, że trzeba o tym mówić, że komuś się wydaje, że o, dużo pracy, dużo premier teraz, bo faktycznie jest dużo premier, ale że jest też życie normalne i też są problemy i jest... Ja jestem blisko ziemi dość.
1: Tak.
2: Więc umiem się cieszyć i lubię odlecieć na chwilę, ale ja naprawdę jednak wracam do ziemi często, więc jest super, ale wiesz.
1: Ale wiem, życie znam i ci pięknie zagram. Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Wracamy za chwilę.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Maria Dębska z nami. Plejada gwiazd razem z tobą zagrała w Lalce. Masz jeszcze jakiś stresik?
2: Już nie mam stresu, chyba jeśli chodzi o wielkie nazwiska, z którym pracuję. Cieszę się, że już prawie go nie mam, bo to paraliżuje trochę. Ja się troszeczkę naśmiewałam, być może żeby się troszeczkę rozluźnić na tym planie, że to jest troszeczkę tanie z gwiazdami. Albo gwiazdy tańczą na lodzie.
3: To śliczne.
2: Ale faktycznie no to było wspaniale.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Cześć, sąsiedzi!
1: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko-mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
6: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da
8: Desnoran.
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Droga Mario, oczywiście nieustająca z nami Maria Dębska, gdybyś ty miała dzisiaj szansę usiąść z nimi gdzieś w jakiejś kawiarni na Nowym Świecie przy stole, znaczy z nimi, Izabelą Łęcką i Kazimierą Wąsowską, to jak myślisz, która by ci miała więcej do powiedzenia?
2: Błagam, no ja to, bo ja, Kazia.
3: Kazia. Łęcka nie ma najlepszego PR-u, ta bohaterka.
1: No nie ma.
3: Ale też uważam, że można w niej znaleźć wspaniałe rzeczy i u nas jest wspaniała Łęcka.
1: Czy Łęcka, twoim zdaniem, Izabela, czy to jest postać, która rokuje, żeby stać się taką Kazią?
3: One się przyjaźnią i ta przyjaźń jest oparta na kontrastach. Izabela boi się wejść w jakąkolwiek relację, żeby się przypadkiem nie pomylić, a ta Kazia tak żyje na stówę. Ona ma pieniądze,
1: jest niezależna.
3: Więc w tamtych czasach jakby kobieta, która nie mogła studiować, właściwie kobieta z arystokracji nie mogła pracować. U nas w filmie też to się pojawia, że Łęcka chciałaby studiować, chciałaby, ale nie może. I jeżeli, że tak powiem, finanse podupadają jak u Łęckich, no to zaczyna się problem, bo ona jest bardzo zależna od tego, za kogo wyjdzie. A Wąsowska jest niezależna. Bardzo dużo czasu spędziła w Paryżu, o którym marzy Izabela, i ona się woli 8 razy przejechać i sobie wybić zęby, ale żyć. A Izabela jest przeciwieństwem tego. Więc nie wiem, czy ona rokuje na to, żeby że to jest jednak konstrukcja inna.
1: Może tak być. Może tak być. No cóż, czas na muzykę. Czerwone gitary, kwiaty we włosach. Dla ciebie i dla naszych słuchaczy.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Mario, Maria Dębska z nami. Czy twoja postać z lalki, Kazimiera Wąsowska, zwana pieszczotliwie przez ciebie Kazią, zostawiła coś w tobie?
2: No tak, dużo zostawia jazdę konno. Na przykład musiałam się nauczyć jeździć konno. Otworzyłam scenariusz, kiedy dostałam tę propozycję i patrzę, Wąsowska ściga się z Wokulskim i wygrywa. Ja mówię, okej.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
4: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
3: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
3: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wracamy razem z moją gościnią Marią Dębską do lalki i do Kazimiery Wąsowskiej granej przez ciebie. Czy Kazia w tobie coś otworzyła? Chociaż ty mi się nie wydajesz jakąś zamkniętą.
2: Bywam bardzo też introwertyczna, bardzo. I ja trochę miałam tak, bardzo jestem jej wdzięczna za to, ale przede wszystkim Maćkowi Kawalskiemu, reżyserowi filmu, że mi tę rolę zaproponował z producentem, z Radkiem, z Drabikiem. Bo ja trochę po Kalinie Jędrusik miałam coś takiego, że...
1: Zrobią ci z ciebie seksbombę.
2: I trochę tak się stało, bo i super, ale dostawałam bardzo podobne propozycje i tak trochę zagryzłam zęby i odmawiałam tych propozycji, bo nie chciałam grać tego samego. Po pierwsze dlatego, że nie chciałam w tej szufladzie zostać, tylko zaryzykować, bo uznałam, że to jest na to moment, a po drugie trochę mnie to nudzi, po prostu granie tego samego. No to jest jakieś takie, no już mówię, znowu ta kreska na oku. No, kocham Kalinę, ale...
1: Znaczy, proszę cię, twoja Kalina była jakimś cudem, totalem.
2: I wiesz, i potem tak chodziłam, mówię, kurczę, muszę zagrać coś totalnie, chciałabym zagrać coś totalnie innego, bez makijażu i w ogóle być po prostu dziewczyną w dżinsach. I to się udało i zrobiłam serial Kiedy ślub i potem przyszły właśnie takie rzeczy, różne kryminały i grałam przez dwa lata takie bohaterki raczej pochowane emocjonalnie i przyszła Kazia, ja mówię, dobra, mogę wrócić, już czas. Więc to było, miałam z tego już taką super przyjemność.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z Marią Dębską, aktorką, i będzie o tym, dlaczego Maria porzuciła fortepian dla aktorstwa i jak to jest całować się w filmie czy w serialu. Bądźcie z nami.

0: Cześć, kochanie.
1: Co chcecie na obiad?
2: Cebulański rek.
3: Pierogi z serem.
4: Makaron carbonara.
5: Fasolka po bretońsku.
1: Kochani, to nie jest restauracja.
5: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
1: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
5: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak?
9: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Reklama. Jest 13:00. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Paliwa podrożają, Arabia Saudyjska zamyka strategiczny rurociąg. Ukraiński prezydent gotowy spotkać się z Putinem w Miami. Zrobili hałas na zakończenie sezonu motocyklowego. Głośna parada przejechała ulicami Poznania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest kolejny powód, dla którego ceny paliwa na świecie mogą znów wzrosnąć. Po ataku dronowym Arabia Saudyjska zamknęła strategiczny rurociąg wschód-zachód. Jak ta decyzja wpłynie na rynek ropy? Odpowiedzi szuka Cezary Jaszczyk.
17: Instalacja odpowiada za przesył ropy naftowej znad Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone. Władze w Riyadzie zdradziły więcej szczegółów dotyczących ataku. Okazuje się, że doprowadziły do niego drony wystrzelone z Iraku. W regionie mamy do czynienia z coraz trudniejszą sytuacją, bo oprócz uszkodzonego rurociągu trwa skuteczna ofensywa proirańskich rebeliantów w Jemenie. Huti zajęli już ważny port na zachodzie kraju i wyspę Perim, co może umożliwić im skuteczną blokadę cieśniny Bab al-Mandab, alternatywnej do cieśniny Ormus trasy eksportu bliskowschodniej ropy.
16: Tymczasem już teraz średnia cena diesla na stacjach w Polsce sięgnęła 8,80 zł. Do 8 zł zbliża się też cena benzyny 95. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabiega o zakończenie konfliktu, który rozpętała Rosja. Przywódca Ukrainy ocenił w rozmowie z niemieckim nadawcą Deutsche Welle, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji oraz zadeklarował, że jest gotów spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami. Zełenski i Putin nie spotkali się osobiście od lutego 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Hałaśliwe zakończenie sezonu motocyklowego w Poznaniu. Zjechali tam kierowcy jednośladów z całej Polski, by przejechać w paradzie po ulicach miasta. Meta i start na słynnym torze Poznań. To nieprzypadkowe miejsce, tłumaczy organizator imprezy Jacek Markowski.
18: Obiekt ma tradycję, bo to jest obiekt sportowy do wyścigów motocyklowych i samochodów. I oni nas goszczą tutaj tyle lat już.
19: Jest miejsce bezpieczne, bezkolizyjne. Ci, którzy zaczynają przygodę z motocyklem, mogą ją rozpocząć.
20: Wszyscy, co chcą sobie udoskonalić jakąś jazdę albo sprawdzić się również na torze, niekoniecznie wyścigać się na ulicach, to właśnie na tor.
16: Dodawali motocykliści Szymon i Marek. Poznański tor wyścigowy jest jedynym obiektem w kraju, na którym mogą odbywać się mistrzostwa krajowe i międzynarodowe w motorsporcie.
21: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
22: Pogoda.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Dzień dobry, nazywam się Maria Dębska i mam przyjemność spotkać się z Państwem i z Marzeną Rogalską w programie Weekend jak marzenie. Bądźcie z nami.
2: Kochani, moja 30. już premiera Lalki. Jest o czym pogadać, bo mięsista i wspaniała postać Kazimiera Wąsowska, grana przez Marię.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Maria Dębska z nami. Czy to, że się jest z filmowego domu, to jest dla ciebie bardziej obciążające, czy to ci jednak pomaga?
2: Ja nie czuję się z filmowego domu osobą, dlatego, że wiesz co, mój tata w ogóle nie ma nic wspólnego z filmem. Mój ojczym już ma, ale on się pojawił w moim życiu, jak ja miałam 16 lat, ale moja mama się zajmowała czymś zupełnie innym. Moja mama była dziennikarką i poszła do szkoły filmowej, kiedy ja miałam 13 czy 14 lat.
1: To jest też w ogóle cudna historia.
2: Ale w ogóle super, że można zmieniać w prostu sposób
1: na życie. Właśnie to o to chodzi, żeby nie być niewolnikiem.
2: Tak, i ja też to potem zrobiłam, też zmieniłam, bo ja grałam na fortepianie całe życie i to był jakby mój świat. I moja mama skończyła szkołę i kiedy ja miałam chyba 19 lat, ona zrobiła taki mały swój pierwszy film, debiut. Ale tak naprawdę ja czuję, że moja mama stała się taką reżyserką na pełną skalę, kiedy ja już byłam w szkole teatralnej, więc trochę słyszę to często, że właśnie filmowa rodzina, a ja czuję, że my trochę zaczynałyśmy w tym samym czasie, a ja wciąż słyszałam przez te lata, że a, to z mamą pracujesz i miałam taki moment kilka lat temu, że tak się zawzięłam, że ja sama teraz wszystko, bo nikt mi nie będzie mówił, bo jestem Zosią Samosią, ale myślę, teraz już się zupełnie z tego wyleczyłam, że mam totalny luz, jakby niech sobie mówią, co chcą. Ja nie pracowałam z mamą i już teraz tęsknię za pracą z nią.
1: I to jest bardzo dobry objaw. Czekamy na efekty waszej wspólnej pracy, a tymczasem zagram wam Paula Abdul, Rush, Rush.

0: Maria Dębska z nami. Mario, dlaczego porzuciłaś fortepian dla aktorstwa?
1: Bo od pewnego czasu ja już byłam na Akademii Muzycznej, na Wydziale Fortepianu i no już od jakichś, myślę, 2 lat wcześniej po prostu czułam, że mnie to trochę zżera, w sensie, że ten stres mnie naprawdę wykańcza na scenie, bo to były już duże konkursy, duże koncerty bardzo.
0: Mówi osoba, która występuje na scenie.
1: Tak, ale jest to zupełnie inny stres.
0: Tak?
1: Z podstawowego powodu po prostu, że w teatrze nie jestem to ja, tylko moja postać, ja się zastanawiam.

0: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Reklama. Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Maria Dębska, Marysiu, podobno do szkoły teatralnej zdawałaś przez przypadek. Moja przyjaciółka, Zuzia zresztą, zdawała do szkoły teatralnej i mój chłopak, z którym byłam w liceum i później też zdawał i oni tak gadali o tym aktorstwie, gadali. Ja mówię, kurczę, może ja zdałam wszystkie egzaminy, zdałam z fortepianu, zdałam...

0: Czy to szczęśliwy zbieg okoliczności, czy przypadek, że w Lalce Maria Dębska, grasz na fortepianie?
1: Ja się zawsze zgłaszam przy jakimkolwiek projekcie. Mówię, słuchajcie, jakby trzeba było zagrać na jakimś instrumencie, to na fortepianie ja. I tutaj, no, zrobili mi niezłe jajo, bo najpierw Maciek Kowalski zapytał, czy zagram pieśń i zaśpiewam i tam z innymi zaśpiewam. Mówię, dobra, zaczęłam się tego uczyć. Nie znałam jej. Ale nie pamiętam, jak to się nazywa.
0: No.
1: A potem do mnie dzwoni i mówi, a zagrabiś jeszcze jeden utwór? Ja mówię, jaki? Etiudę rewolucyjną. Ja mówię, nie grałam tego, jak grałam na fortepianie. On mówi, no ale masz 2 miesiące.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm. Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
21: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Nieustająco z nami Maria Dębska. Mario, gdzie jest więcej improwizacji? Czy w fortepianie, w muzyce, czy w graniu, na scenie, w aktorstwie?
2: Ja grałam na fortepianie klasycznym i tam obok nas byli jazzmeni i my im tak to posłuchaliśmy. Trochę zazdrościliśmy, ale no, nas nie uczyli improwizacji i jazzu. Ja ubolewam trochę nad tym. Ja też dlatego zostałam aktorką, bo w aktorstwie ja czuję dużo więcej wolności. No po prostu. Możesz sobie wymyślić dużo rzeczy. Jak to ma być, co to za postać, jaka to scena, ale przychodzisz, patrzysz w oczy, wiesz, partnerowi swojemu i on ci gra inaczej. Ty mówisz, kurde.
1: Się całujesz.
2: No i się całujesz na końcu. Ale...
1: A się lubisz całować w filmie?
2: Nie, no trudne to jest.
1: Kurczę, no ja myślę. No.
2: Trudne to jest bardzo, ale... że tak powiem, mam szczęście do partnerów bardzo...
1: Co się dobrze
2: wychowanych, bardzo też takich, wiesz, bo to... Kurczę, no, żeby to naprawdę bywa trudne.
1: Ja wiem, a jeszcze nie daj Boże ze swoim partnerem potem to oglądać. Boże, no, bo nie muszą się czuć. Nie, ja im nie zazdroszczę.
2: No ja też.
1: Chociaż powiem ci, wtrącę tylko, że jakiś czas temu się spotkałam...
2: Czy to ja wtrącam, ty mówisz?
1: Z Borysem Szycem i z Justyną, jego wspaniałą żoną. I ona, bo ja grałam żonę Borysa, jak robiliśmy Piłsudskiego. Mhm. I Justyna mówi, słuchaj, ze wszystkich żon mojego męża to chyba ciebie najbardziej.

0: Już za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z aktorką Marią Dębską i będzie o urodzie, byciu pięknym, co to znaczy, jak również o dobrostanie. Czym dla Marii jest dobrostan?
1: Radio Złote Przeboje!
2: Radio Złote Przeboje!

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Prawda? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Reklama.
13: Wybiła 14, zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Prezydent Ukrainy apeluje do USA o natychmiastowe sankcje na Moskwę. Będzie więcej kontroli na torach, pasażerowie skracają drogę. Trwa wielkie liczenie żurawi, czasu jest niewiele, bo niebawem te ptaki nas opuszczą. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W nocy jeden z rosyjskich pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Ryzykowne zachowania w okolicach torów to już plaga w całym kraju. Pasażerowie często skracają sobie drogę i przechodzą przez tory kolejowe. Straż Ochrony Kolei zapowiada więcej patroli na nowym przystanku kolejowym Bydgoszcz-Stary Fordon. O czym Agnieszka Wynarska.
15: W ubiegłym roku w wyniku przechodzenia przez tory kolejowe w niedozwolonym miejscu w Polsce zginęło 171 osób, a 27 zostało ciężko rannych. Często do wypadków dochodzi na dzikich przejściach, mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei.
16: Tego typu zjawisk jest dużo. My reagujemy na to, natomiast nie jesteśmy w stanie też reagować na każdą sytuację, która jest nam zgłaszana.
15: Za wykroczenie można zostać pouczonym albo dostać mandat do 500 zł, a w Starym Fordonie w Bydgoszczy ma być więcej patroli Straży Ochrony Kolei.
14: Trwają obchody Święta Wojsk Lądowych. Już 30. taka uroczystość w naszym kraju. W Kielcach uroczysty apel połączony ze złożeniem wieńców pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. W liście do uczestników obchodów prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że Wojska Lądowe stanowią trzon naszej armii. Dwóch lekarzy z Polski przygotowuje się do wyjazdu do Afryki. Będą tam leczyć mieszkańców Sierra Leone, jednego z najuboższych regionów świata. W misji pod hasłem Przez Uśmiech do Serca biorą udział kardiolog i stomatolog. To duet nieprzypadkowy, tłumaczy dentysta Andrzej Chmielecki.
17: Uzębienie jest źródłem różnych infekcji bakteryjnych. Bakterie mogą zainfekować wtórnie w serce, czyli część serca.
14: Lekarze zabierają ze sobą przenośne echo serca i fotel dentystyczny z całym osprzętowaniem. Wylatują w przyszłym miesiącu. Coroczne liczenie żurawi rozpoczęło się i potrwa przez cały weekend w Poleskim Parku Narodowym na Lubelszczyźnie. Jest tam około 2000 tych ptaków. Obecnie żurawie przygotowują się do jesiennych odlotów do cieplejszych krajów, m.in. Francji, Hiszpanii, Włoch czy Algierii. Żurawie gromadzą się przed odlotem na rozlewisku w Zastawiu przy ścieżce Czachary. Wśród nich są ptaki migrujące nie tylko z Polski, ale też z krajów nadbałtyckich.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Pogoda.
2: Sobota upływa nam z zachmurzeniem, przeważnie umiarkowanym. Dziś jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 17 do 20, miejscami 21 stopni. Jutro już na ogół bez opadów albo z jedynie przelotnym deszczem i z temperaturą znów maksymalnie do 20 stopni.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Mario, tak? Czy często masz wolne weekendy? Ostatnio miewałam często. No ale ty bardzo jesteś zapracowana.
2: Często jest teatr wieczorami. Aha. Gram wieczorami, ale lubię wolne weekendy i walczę o nie do upadłego.
1: No a my się dowiemy, jakie małe rzeczy Maria też lubi. Nie tylko wolne weekendy, ale jakie są jej ukochane rytuały. Wszystko to w tej godzinie. Bądźcie z nami.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Mario Dębska, przeczytałam w jednym z twoich ostatnich wywiadów, że taki właśnie masz dobry moment, czujesz się dobrze ze sobą. Co to znaczy, że czujesz się dobrze ze sobą?
2: Czuję się spokojniejsza. Czuję się bezpieczniej, jakby w ogóle w życiu i sama ze sobą i z ludźmi bliskimi, ale też ci powiem, że sobie więcej wybaczam. Jestem mniej dla siebie okrutna. Sobie tak dowalałam, wiesz, że sobie nie mogłam, kurczę, wiesz, no nie wiem, no zarysowałam wczoraj samochód na przykład, nie? Masakra, no po prostu głupio bardzo. I miałam taką chwilę, jesteś tak, nie powiem tego, nie powiem jaka jesteś, i wróciłam do domu, przeczytałam jakieś wiadomości straszne i mówię, czym ty się przejmujesz, dziewczyno? Jakby tyle gorszych rzeczy mogło się zdarzyć.
1: Tak.
2: Daj spokój.
1: Tak.
2: Po prostu uważaj bardziej, bądź skupiona.

0: Byłabym zupełnie zapomniała Mario Dębska. Grasz Kazimierę Wąsowską w Lalce. Czy ty w ogóle miałaś lalkę jako lekturę w szkole? Bo przecież ty jesteś młodsza ode mnie.
1: To była moja lektura. Ja byłam w dość takim lekko odjechanym liceum, gdzie mieliśmy też szalone lektury i takie, których nie było w kanonie, takim podstawowym. Ale lalka była jedną z moich ulubionych lektur, a Wąsowska była moją ukochaną postacią, więc jak się dowiedziałam, że...
0: To aż tak?
1: Nie, no to jest naprawdę już grubymi nićmi uszyte.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Mario Dębska, miła, muszę ci coś wyznać. Na poważnie. Ja jestem w takim zachwycie, jeśli chodzi o twoje fizis. Ty należysz do takich kobiet, które są obiektywnie piękne. Czy ty to w ogóle doceniasz?
2: Słuchaj, to jest tak obiektywne, subiektywne jednak, ja uważam, że naprawdę...
1: Przecież ja przed chwilą powiedziałam.
2: Słuchaj, uczę się też przyjmować komplementy. Więc przyjmuję go, dziękuję. Mam dni, że się czuję super piękna. I po prostu...
1: I pławisz się w tym.
2: Nie, i po prostu
1: ale ty nie
2: czuję się... Ale no. Zazwyczaj ma to totalnie związek z moim nastrojem i z jakim momentem w życiu. I dla mnie to, jak ja mam błysk w oku, to ja się wtedy mogę poczuć naprawdę pięknie ze sobą.
1: No mam, fajnie, żeby ten środek
2: mam
1: się sprawdzał.
2: Mam momenty, jest ich wiele, że się totalnie do siebie doczepiam. I cały czas mam dużo kompleksów.
1: Nie doczepiaj się do siebie. Słuchaj.

0: Droga Mario, a gdybyś tak miała wymienić cztery cechy, które cię określają?
1: Niecierpliwa, chaotyczna, wrażliwa i uśmiechnięta.
0: To z uśmiechem za chwilę nam opowiesz o małych rzeczach, które sprawiają ci wielką radość.

0: prądni, dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 12 września minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
11: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: też.
1: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
2: Cześć, sąsiedzi! Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
4: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Mario Dębska, twoje ukochane rytuały takie małe, co to są pod ręką, co to są często za darmo, a które dają, wiesz, takie ukojenie i radość. Co to jest?
2: Słuchaj, na pewno jest to czas z moim psem i rano spacer z psem.
3: Boże.
2: I taki mój wymarzony poranek to jest, że ja kocham śniadania jeść i robić. Nie umiem gotować, ale śniadania umiem.
1: Z moim starym byście się dogadali.
2: No, kocham to po prostu. Aha. I kocham robić śniadania w ogóle.
1: Dobrze, ładnie komponujesz, podajesz.
2: Uwielbiam, tak, no, uwielbiam. Sport bardzo lubię i bardzo mi to w głowie ustawia dobrze wszystko.
1: Ale sport, że jest jakiś tu konkret, proszę pani, czy jest łyżwa, czy jest narta?
2: Jest siłownia, polubiłam przy przygotowaniach do filmów różnych, bo też no, w zeszłym roku, półtora roku temu robiłam film, który zresztą na festiwalu w Gdyni będzie miał premierę, Przez ścianę.
1: Gdzie do pierwszej... Ale Lanka nam tu zdominowała spotkanie.
2: Zdominowała.
1: Pani wybaczy.
2: A wybaczy. Ale
1: proszę wybaczyć.
2: Serce ma mi tu i to.
1: Teraz nasze serca niech otworzą się w kierunku Eweliny Flinty, która pięknie zaśpiewa swój wielki przebój Żałuję.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
1: Ja też dziękuję bardzo.
0: A wy, ludeczkowie, pamiętajcie, że o 15 wskakuje cały podcast, także możecie jeszcze raz się spotkać z Marią Dębską i pędźcie 30.
1: Premiera.
2: Premiera lalki 30.
0: Tak, 30. A o reszcie porozmawiamy sobie, moja
1: tak
0: droga,
1: jest.
0: Niebawem. Umówmy się już, obiecajmy sobie spotkanie.
1: Umówmy się, bo akurat w tym miesiącu bardzo jest o czym mówić tej jesieni. Także.
0: Tak jest. Ta jesień jest sponsorowana przez Marię Dębską. Przez rolę Marii Dębskiej. Seriale, spektakle, teatry, stand-upy i piosenki.
1: Zapraszamy.
0: Zapraszamy. Radio Złote
3: Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
9: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
8: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
8: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
1: Reklama.
12: To już 15 na zegarach. Popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Europie brakuje rakiet na braki, wskazuje były szef ukraińskiego MSZ. Wielka Brytania reaguje na słowa Trumpa o zjednoczeniu Irlandii. Polscy siatkarze właśnie rozpoczynają mecz, ale na mocnego rywala na Mistrzostwach Europy jeszcze poczekają. Agnieszka Trojanowska-Bis. Były szef MSZ Ukrainy Dmytro Kuleba ostrzegł, że europejska obrona powietrzna jest pogrążona w głębokim kryzysie, a w razie ataku państwa Europy zużyłyby swoje zapasy rakiet w tydzień. A po nocnym rosyjskim ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W wyniku ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, w tym niemowlę. Prezydent USA Donald Trump zadeklarował dziś w Dublinie, że chciałby zjednoczenia Irlandii i ocenił, że prędzej czy później do niego dojdzie. Trwa dwudniowa wizyta prezydenta USA w tym kraju, a rząd Wielkiej Brytanii, który kontroluje Irlandię Północną, odpowiedział, że nie ma podstaw do organizacji referendum w sprawie zjednoczenia. Republika Irlandii ze stolicą w Dublinie oddzielona jest granicą od Irlandii Północnej, która wraz z Anglią, Walią i Szkocją tworzy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ze stolicą w Londynie. Polscy siatkarze właśnie rozpoczynają mecz z Izraelem na Mistrzostwach Europy. Nasi są faworytami tego spotkania. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Faza grupowa dla Polaków może być co najwyżej rozgrzewką przed walką o medale. Michał Waszkiewicz.
14: Mecz z Portugalią trwał 80 minut. Polacy wygrali do 12, 18 i 20. Miało być łatwo i było, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
15: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale tak, mówię, najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
14: Być może kolejne mecze to szansa głównie dla zmienników, bo Nikola Grbicz wysłał do boju swoje największe gwiazdy. A czy z Izraelem, czy w niedzielę z Macedonią Północną nie będzie takiej potrzeby. Nieco trudniej będzie pewnie we wtorek z Ukrainą, a poważne granie czeka nas dzień później z Bułgarią, gdzie stawką meczu będzie zapewne pierwsze miejsce w grupie.
13: Współgospodarze turnieju to jedna z ledwie kilku drużyn w Europie, które mogą rzucić wyzwanie Polakom.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Do końca dnia na południe, a także na północy kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz o 14 najchłodniej jest w Gdańsku 18 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry, tam nawet do 22. Trzy minuty po godzinie 15 to zaczynamy, panie i panowie, tą przyjemną część tego sobotniego popołudnia, czyli najpiękniejsze gwiazdy muzyki lat 80. i 90. zagoszczą w waszych domach, w waszych samochodach albo tam, gdzie spędzacie to sobotnie popołudnie. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, a na dobry początek Stevie Wonder.

Podobno na początku się broniła, ale potem zgodziła się podpisać kontrakt reklamowy na umieszczeniu swojej podobizny na opakowaniu sprayu do włosów. To Sandra w radiu Złote Przeboje, a już za moment pojawi się zespół, który na samym początku istnienia, słuchajcie, planował grać tylko i wyłącznie punk rocka, jednak po paru miesiącach stwierdzili, że jak nagramy takiego punk rocka, no to nikt nie będzie chciał ich grać w stacjach radiowych. No i coś chyba było w drugiej połowie lat 80. To już teraz przed wami zespół Duran, a my gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
17: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
16: Czy to konieczne?
17: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
18: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
19: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.

0: Takie dźwięki zachęcają do tego, żeby położyć się na swojej ulubionej sofie, zamknąć oczy i zapomnieć o tym, co dzieje się za naszymi oknami. Bill Withers, Grover Washington Jr., no i genialny kawałek Just the Two of Us. To był rok 81, a w latach 90. ten numer zaśpiewał razem ze swoim synem Will Smith. Tu Radio Złote Przeboje, w to sobotnie popołudnie za 27 minut 16, no to pora rozpocząć naszą popołudniowo-weekendową zabawę.
1: Kawałek po kawałku.
0: W każdą sobotę parę minut po godzinie 15 biorę na tapetę jeden złoty kawałek, tnego na trzy kawałki. Jeden kawałek ma 2 sekundy, drugi 4, drugi 6. No, a wy musicie rozszyfrować, co to za piosenka. A przed 17 finał naszej zabawy, przed 18 finał naszej zabawy. No i zagram wam ten magiczny kawałek wtedy w całości. A do wygrania dziś termos i biały kubek, oczywiście z logo Radia Złote Przeboje. No to teraz, kochani, pełne skupienie. 2 sekundy tej piosenki. Jeśli już będziecie wiedzieli, co to za numer, no to dzwońcie. 22 4 4 i 3 0. Jeśli nie, no to za godzinę pojawi się kolejna podpowiedź muzyczna. Tym razem dłuższa, bo 4-sekundowa. No to co? Wsłuchujemy się w ten 2-sekundowy kawałek. No jeśli już wiecie, no to dzwońcie 22 4 4 i 3 0, a jak nie, to za godzinę wszystko się wyjaśni.
1: Kawałek po kawałku.

0: bo teraz w Auchan wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze. I ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie. A co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.

pierwsze przeboje pisał dla niej tata, a także brat, i tak jak Robbie Williams, słuchajcie, wierzy w istoty pozaziemskie. To Kim Wilde w radiu Złote Przeboje, a my gramy dla was przez całą dobę te największe kawałki lat 80. i 90. To teraz pora na pioniera muzyki elektronicznej końca lat 70., chociaż swoje te największe kawałki tworzył także w latach 80. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Kraftwerk.

0: no po prostu magia dźwięków, a po 16 będę was zaskakiwał kolejnymi cudownymi dźwiękami z lat 80. i 90. Zatem koniecznie zostańcie z Radiem Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie,
3: jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
5: Codziennie.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
16: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
17: Trwa atak Rosji na Ukrainę. RCB ostrzega mieszkańców wschodniej Polski. Straszył szkoły alarmami bombowymi. Trafił do aresztu. Dostawy ropy realizowane bez zakłóceń, zapewnia Orlen. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, zapewnia polski koncern naftowy. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Cezary Jaszczyk.
18: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant. Rurociąg wschód-zachód to jedna z kluczowych instalacji, która do tej pory pozwalała omijać blokadę morską cieśniny Ormus. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uważa, że za atak prawdopodobnie odpowiada Iran. Riad twierdzi, że drony zostały wystrzelone z terytorium Iraku, gdzie działają proirańskie oddziały milicji. Uszkodzenie instalacji zwiększyło niepokoje na rynkach. Ceny ropy utrzymują się na poziomie powyżej $100 za baryłkę.
17: Wyłączona obecnie instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Krakowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. Kilkaset osób wzięło udział w biegach OncoRun w Supraślu koło Białegostoku. To pacjenci, byli pacjenci, ich bliscy, medycy, przedstawiciele władz i organizacji na rzecz walki z rakiem. Imprezę, która odbyła się po raz 8, zorganizowało Białostockie Centrum Onkologii wspólnie ze Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
5: Pogoda.
16: Do końca dnia na południu i na północy proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz nad samym morzem. W Kołobrzegu termometry pokazują zaledwie do 17, a najcieplej w Zielonej Górze 21.
13: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
16: 4 minuty po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk z wielką radością i z wielką energią zapraszam Was na tą kolejną godzinę sobotniego popołudnia do Radia Złote Przeboje, w której już niebawem odkryję przed Wami kolejny fragment złotego przeboju w naszej zabawie. Kawałek po kawałku. No a teraz pora na gwiazdę, która ostatnio jest naprawdę bardzo zapracowana. Godzinami siedzi w studiu nagraniowym, żeby pod koniec roku swoim fanom przedstawić nową płytę. Przed Wami Mariah Carey.

Zanim pochłonęła ją muzyka, od 6 roku życia trenowała wyczynowo lekko atletykę. Mowa o Sonic, jej wielkim przeboju Sky, a do dziś można ją także spotkać w londyńskich klubach muzycznych, gdzie wciela się w rolę DJ-ki, a w grudniu pojawi się na koncercie w Polsce. To już prawie 13 minut po godzinie 16. Tu radio Złote Przeboje i największe kawałki lat 80. i 90. To teraz pora na artystę, który na przełomie lat 80. i 90. zdecydował się na świadome wycofanie się z blasku. Fleszy został niezwykle cenionym, no wprost rozchwytywanym autorem tekstów i kompozytorem, co czyni do dziś. Przed wami już teraz, jak dla mnie, trochę mało doceniana gwiazda tamtych lat, ale za to w Radiu Złote Przeboje możemy słuchać jego kawałków przez całą dobę. To Nick Kershaw.

0: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Nowy sezon. Ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
18: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
19: Elektryk? Pewnie drogi.
18: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
19: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
19: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
19: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

0: The Lion Sleeps Tonight w radiu Złote Przeboje na zegarach punktualnie 16:30.
1: Kawałek po kawałku.
0: Każde sobotnie popołudnie biorę na tapetę, kochani, Złoty Przebój Tnego na 3 kawałki. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni ma 6 sekund. No a waszym zadaniem jest to ładnie poukładać i zrobić z tego jeden piękny, złoty przebój, a po godzinie 17 zadzwonić po 2244430, no i powiedzieć, jaki dzisiaj kawałek chciałem was pociąłem na kawałki. Dobrze, trochę się zamieszałem w tym wszystkim, ale emocji nie brakuje, bo już dzwonicie, chociaż nie padają do końca prawidłowe odpowiedzi. No to teraz pora na kolejną podpowiedź. Drugą to będzie kawałek 4-sekundowy. No i mam nadzieję, że tym kawałkiem pomału, pomału dobijamy do brzegu. Jeśli wiecie, kto to śpiewa, jaki jest tytuł tego numeru, to dzwońcie 22 4 4 i 3 0, a do wygrania dzisiaj termos i nasz cudowny biały kubek 22 4 4 i 3 0. A po 17 finał naszej zabawy i ostatni, trzeci kawałek.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.

Mam nadzieję, że przy tej piosence posłuchaliście bicia waszego serca. To zespół Roxette, Listen to Your Heart w Radiu Złote Przeboje z genialnej zresztą płyty zatytułowanej Look Sharp. To już prawie za 10 minut będzie 17, no to teraz pora na francuskiego producenta muzycznego i zarazem DJ-a. Jest ona do dziś najważniejszą postacią muzyki house, nadal komponuje, nadal nagrywa, no i już niebawem rozpoczyna takie krótkie tournée po Francji. Przed wami Bob Sinclair. We'll be right back.

To on na początku lat 90. w Wielkiej Brytanii bardzo mocno promował muzykę reggae. Maxi Priest i jego Close to You w radiu Złote Przeboje. A już po 17 u nas finał zabawy kawałek po kawałku. Emocji na pewno nie zabraknie, zatem zostańcie z nami.

0: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 12 września minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frosta kupiłeś?
8: Proszę, się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
21: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
20: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
22: Skoda. Reklama.
23: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 17, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
24: Rosja atakuje zachodnią Ukrainę. W Polsce RCB rozesłało alert. Dostawy ropy naftowej przebiegają bez problemu, zapewnia Orlen. Nie było zaskoczenia w meczu polskich siatkarzy z Izraelem. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainie w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Jednocześnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. W rosyjskich atakach w nocy i poranku na 10 ukraińskich regionów Ukrainy 4 osoby zginęły, a kilkadziesiąt jest rannych. Głównym celem rosyjskiego ataku był kompleks hutniczy. Nie ma obecnie problemu z dostawami ropy naftowej, zapewnia Orlen po informacji o wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Jak uspokaja polski koncern naftowy, dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Niepokoje, jakie wywołała ta informacja w Polsce, wynikają z faktu, że Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wywołał serię fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych. 41-latek usłyszał zarzut i trafił tymczasowo do aresztu. Mieszkańcowi Ostrowa Wielkopolskiego grozi do 15 lat więzienia. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112, mówi Ewa Golińska-Jurasz z ostrowskiej policji.
0: Informując o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych na terenie szkół podstawowych w Ostrowie Wielkopolskim. Następnego dnia wpłynęła kolejna informacja. Tym razem mężczyzna poinformował o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych w szkołach podstawowych na terenie całego kraju.
24: Policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy i tego samego dnia zatrzymali mężczyznę. Policja przypomina, że każde zgłoszenie jest traktowane poważnie i często wiąże się z zaangażowaniem wielu służb. Polscy siatkarze wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostwa Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, jutro zmierzą się z Macedonią Północną. To drugie zwycięstwo biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej Polacy pokonali Portugalię również 3-0, a w drugim dzisiejszym spotkaniu grupy B Bułgaria gra z Ukrainą.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
23: Do końca dnia dużo w pogodzie nam się nie zmieni. Nadal na północy, a także na południu proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej o 17 było w Suwałkach 15 stopni, a najcieplej w Poznaniu 21. 3 minuty po godzinie 17 zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut finał naszej zabawy, kawałek po kawałku, no ale wcześniej jeszcze zagram Wam ten najdłuższy kawałek 6-sekundowy. Bądźcie czujni, nagrody czekają na Was, między innymi termos i biały kubek, oczywiście z logo Radia Złote Przeboje. Ale do dobry początek, coś prosto z filmu Cztery Wesela i Pogrzeb, no i zespół Wet.

0: Mimo genialnego słuchu i wielkiej wrażliwości muzycznej był całkowitym samoukiem. Nigdy nie ukończył żadnej szkoły muzycznej. Andrzej Zaucha, Byłaś serce biciem. Uwielbiam was rozpieszczać i zaskakiwać takimi cudownymi polskimi numerami w radiu. Złote przeboje przez całą dobę gramy dla was. Te największe kawałki lat 80. i 90. To już prawie 12 minut po godzinie 17. No to pora najwyższa na ostatnią odsłonę naszej zabawy.
1: Kawałek po kawałku w radiu Złote Przeboje.
0: Biorę na tapetę jeden kawałek złoty, tnę go na trzy części. Jeden na część ma 2 sekundy, druga 4, na ta ostatnia ma 6 sekund. No to bardzo proszę, odsłona trzecia. Kto śpiewa ten numer? No i mam nadzieję, że chyba wszystko będzie już teraz jasne. 22, 4, 4 i 3, 0. Jeśli wiecie, jaki jest tytuł tej piosenki i kto go wykonuje, to dzwońcie. 22, 4, 4 i 3, 0. Do wygrania przypomnę termos i nasz biały kubek. A w radiu Złote Przeboje już teraz oscarowa piosenka. To Irene Cara.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów. Super cena! Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
11: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
21: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
22: Dźgnął ją kilkanaście razy.
23: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbiorek.
20: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
24: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
20: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
25: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
26: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
27: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.

0: nasza wyjątkowa złota gwiazda Beata Kozidrak. Siedzę i myślę w radiu Złote Przeboje. To jest idealny moment na finał naszej zabawy.
1: Kawałek po kawałku.
0: Co godzinę od 15 grałem wam fragment pewnej piosenki pociętej na trzy części. Pierwszy miał 2 sekundy, drugi miał 4 sekundy, no i ten ostatni miał 6 sekund. Jako pierwsza dodzwoniła się do nas Agnieszka. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Gdzie cię dziewczyną złapałem o tej porze? Co tam porabiasz, powiedz?
2: W samochodzie. Pędzę do babci na Mazury.
0: Do babci na Mazury, no to będzie pewnie jutro przepyszny niedzielny obiad, rozumiem.
2: Oj tak, babcia robi pyszne żeberka, także miam, miam.
0: Ach, no to narobiłaś nam smaka w to sobotnie późne popołudnie. Agnieszko, droga, ty co godzinę z tych trzech fragmentów składałaś je skrupulatnie, no i okazuje się, że jest to przebój, ale jeszcze na razie nie mówimy, bo chciałbym, żebyśmy jeszcze wspólnie posłuchali tego ostatniego fragmentu piosenki, tego sześciosekundowego. Więc bardzo proszę. Agnieszko, droga, no to teraz powiedz całej Polsce, o jaki to przebój chodziło, jak złożyłaś tych trzech kawałków jeden przebój, jaki ci wyszedł, powiedz.
2: Alphaville, Forever Young.
0: Sprawdzamy. Agnieszka, no nie mogło być inaczej. Oczywiście, że tak. Alphaville, Forever Young. W takim razie termos i nasz cudowny biały kubek już teraz wędruje w twoje ręce. W takim razie uściskaj od nas babcia, ja życzę ci szerokiej, bezpiecznej drogi. No i gramy specjalnie dla ciebie w całości ten numer. Alphaville, Forever Young. Dzięki serdeczne.
2: Dziękuję bardzo się cieszę.
1: Kawałek po kawałku.

0: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
0: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Cześć, sąsiedzi!
10: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
16: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamik i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.

0: A w ogień puknął z tego numeru z rockowym pazurem zespół R.E.M. w radiu Złote Przeboje, a po godzinie 18 na pewno nie zabraknie takich mocnych dźwięków gitar i nie tylko, bo już niebawem rusza program Czas Gwiazd. No a my dzisiaj wybierzemy się do naszego rodzimego podwórka razem z Mariuszem Stelmaszczykiem. Będzie dużo polskiej muzyki.
1: Ależ pięknie to zapowiedziałeś. Tak będzie dzisiaj po godzinie 18, a więc opowiem wam dzisiaj o Republice, o zespole Lady Punk, no i będzie między innymi o tym, że kiedyś właśnie Republikę wzięli za mafię, tak jest, za prawdziwą mafię członków tego zespołu, oraz też grupa Lady Punk kiedyś występowała niby jako amerykański zespół, ale więcej anegdot to wieczorem.
0: Zapowiedzią narobiłeś nam takiego smaka, że na waszym miejscu, kochani, nie odchodziłbym od radia Złote Przeboje nawet na sekundę. Wojtek Babiarczyk, zatem cudownego wieczoru wam życzę, a ode mnie na koniec Łem.

0: złote przeboje Madonna, American Pie. My dobijamy do godziny 18 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. A potem czas gwiazd i dzisiaj mnóstwo anegdot i ciekawostek związanych z Lady Punk, a także Republiką.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
19: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
20: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
22: Godzina 18, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
23: Polski śmigłowiec poderwany w związku z atakiem Rosji na zachód Ukrainy. Niemal setka Polaków kandyduje w wyborach w Szwecji. Muzeum Instrumentów Muzycznych zaprasza na swoje 80. urodziny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wojskowy śmigłowiec operuje w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. W związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. To już kolejny atak. Nad ranem Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Odessę. Jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny 16 14 osób zostało rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
1: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych. Trzeba położyć kres rosyjskim zbrodniom, mówi prezydent Ukrainy. Wołodymir Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom. Projekt silnych amerykańskich sankcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów.
23: Ponad 90 Polaków kandyduje w jutrzejszych wyborach do parlamentu i lokalnych samorządów w Szwecji. Najwięcej polskich nazwisk można znaleźć na listach partii liberalno-konserwatywnych, a także skrajnej prawicy. Tradycyjnie jak co 4 lata analizy polskości list wyborczych dokonała polonijna Nowa Gazeta Polska. W Szwecji mieszka co najmniej 100 tysięcy Polaków, ale osoby bez obywatelstwa szwedzkiego mogą głosować jedynie w wyborach do rad regionów i gmin. Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu świętuje 80-lecie działalności. Przez cały weekend odbywają się w nim z okazji święta m.in. koncerty, warsztaty czy oprowadzenia kuratorskie. Chętni mogą zajrzeć także do pracowni lutniczej i zobaczyć, jak wygląda konserwacja instrumentów.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to spodziewajcie się deszczu praktycznie w całym kraju. Natomiast najpogodniej jutro na wschodzie, a także na południu. W niedzielę około 19 stopni w Trójmieście, w centrum 20, na południu 21. Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Minęła, Mariusz Stelmaszczyk ze sterami Radia Złote Przeboje i jak co tydzień w sobotę po 18:00 czas gwiazd. Dzisiaj historia zespołu Lady Punk, a także Republiki, więc będzie mnóstwo anegdot i też mnóstwo świetnej muzyki, ale wcześniej wylicz people.

0: Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika.
1: Gdzie oni są?
0: Republika powstała w Toruniu w 1981 roku. W podstawowym składzie znaleźli się Grzegorz Ciechowski, Sławomir Ciesielski, Zbigniew Krzywański, a także Paweł Kuczyński. Szara rzeczywistość, brak perspektyw na życie sprawiało, że młodzi ludzie szukali wówczas alternatywy. Stąd ogromne zainteresowanie nową falą i rockiem, a zespół Ciechowskiego od razu wyróżniał się zarówno muzyką, tekstami, jak i wyglądem. Czarno-białe stroje, charakterystyczne pasy i niemal nieruchoma postawa muzyków sprawiły, że ówczesna młoda inteligencja pokochała grupę z Torunia. A szczególne sentymenty do Republiki ma aktor Michał Milowicz.
2: Republika wtedy był podział na poppersów i punków. Ja Lady Punk też słuchałem, ale natomiast pamiętam, że miałem grzywę taką, blond grzywę i słuchałem. To mnie porywało bardzo. Była mocna muzyka, która, no tak, to były czasy w ogóle, że te zespoły no, śpiewały piosenkę no, mocno polityczną, można by powiedzieć, albo anty nawet polityczną. Też w ciekawy sposób inteligentny i przekazywały te treści właśnie słuchaczom i młodzieży.
3: Bo tam trzeba było pomyśleć przy tych kawałkach, tam nie było odpowiedzi.
2: Tak. To było takie ze znakiem zapytania, słuchajcie, młodzie, zastanówcie się i dla władzy też zobaczcie, co robicie. Też taki paluszek ze znakiem zapytania. Także to była też muzyka buntu, bym to tak nazwał.
0: No to posłuchajmy. Biała flaga już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Czas gwiazd.
1: Dziś w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika. Zanim Janusz Panasewicz został wokalistą Lady Punk, trafił tam, gdzie nie chciał się znaleźć.
2: Ja pochodzę z Mazur, wiesz, nie miałem żadnych znajomości, żadnych, wiesz, jakichś ludzi, którzy... Bo wiedziałem, że wielu moich kolegów jakoś sobie radziło z tym i nie szli do wojska, mimo że byli zdrowi absolutnie, nie? A dostawali tam kategorię, jakoś sobie załatwiali. Ja nie miałem takich możliwości. No i się nie wymiksowałem. Nie było to fajne, bo z tego powodu jeszcze trafiłem później do aresztu, bo mnie aresztowano i skazano mnie wyrokiem za odmowę służby wojskowej, do której i tak mnie wcielono później na siłę, ale parę miesięcy musiałem przesiedzieć gdzieś tam w Giżycku w areszcie, także nie miałem wesoło z tym wojskiem.
1: Jednak marzeń o karierze nie porzucił i z czasem wiele się zmieniło.
2: Pamiętam, że zadzwonił Andrzej Mogilnicki gdzieś w hotelu, chyba w Katowicach mieszkałem w hotelu i w Krakowie niedaleko, więc Andrzej mówi: słuchaj, a zerwij się z tego hotelu, przecież nie jesteś za bramą, jesteś w normalnym, cywilnym hotelu, przyjedź do Krakowa, spróbujemy coś nagrać. I ja pamiętam, w nocy wyjechałem, Jacek Mastykarz, świetny realizator dźwięku, maluchem, pamiętam, na dworzec w Krakowie przyjechał, zabrał mnie z tego pociągu, wszystko w dużej konspiracji, żeby ktoś mnie tam gdzieś wywieźli do tego studia i tam się zaczęło. Tam poznałem tak naprawdę Janka. Chociaż nie, Janka poznałem wcześniej w Warszawie, ale już tam jakby muzycznie, w sensie, że był w studio Janek, był Andrzej Mogilnicki, no i cała ta produkcja tego. Tam minus 10 w Rio zacząłem śpiewać, no i to tak się zaczęło.
1: A w Radiu Złote Przeboje już teraz piosenka, do której to tekst, co ciekawe, napisał Grzegorz Ciechowski z Republiki. A więc zostawcie Tytanika.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
0: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Co za dzień.
5: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
13: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika. Grzegorz Ciechowski to jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci w polskiej muzyce, którego twórczość wpływała także na innych muzyków, o czym opowiada Kuba Sienkiewicz z Elektrycznych Gitar.
2: W tym tkwiła moim zdaniem siła utworów Republiki i Grzegorza Ciechowskiego w eksperymencie literackim, który tam słyszeliśmy i obserwowaliśmy. To był bardzo dobry eksperyment literacki i dobra poezja, jednocześnie z dobrą muzyką. I ta muzyka też troszeczkę nawiązywała do nowej fali, ale do amerykańskiej, takiej jak chociażby Talking Heads. A Talking Heads to jest z kolei moja ulubiona kapela. Uważam się za pokolenie Stop Making Sense zespołu Talking Heads z roku 80. No a Republika świetnie nawiązywała do tego brzmienia i dlatego ich też tutaj pozdrawiam jako taką twórczość, jako takich autorów i tych muzyków, którzy na mnie bardzo pozytywne wrażenie nie tylko pozytywne wrażenie wywarli, ale również jakoś tam ukierunkowali.
1: Jednym z symboli Republiki stała się Mamona. To utwór, który w latach 90. brzmiał wyjątkowo aktualnie. Ciechowski śpiewał o pieniądzach, o konsumpcji, zdecydowanie puszczał oko do tych, którzy ślepo uwierzyli w kapitalizm. Zresztą ten utwór wspomina aktor Zbigniew Zamachowski.
3: Ludzie Republika i Grzesiu Ciechowski. Pracowaliśmy razem, śpiewałem jego piosenki w Wiedźminie filmowym i telewizyjnym. Ale wcześniej, nim go poznałem osobiście, miałem wielką przyjemność, będąc na studiach, wybrać się na spektakl Republika do Teatru Wielkiego w Łodzi, gdzie panowie grali na żywo swoją muzykę, między innymi utwór Mamona. To jest taka cudowna przewrotność, którą raczył nas Grzegorz, pisząc swoje utwory.
1: My jednak wracamy do początków Republiki. Kawałek ukazał się w 1982 roku, ale na płytę zespołu trafił na początku lat 90. Telefon.

0: Autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Reklama.
8: Dzisiaj programa Czas Gwiazd i mnóstwo anegdot związanych z Republiką i też Lady Punk. Dowiecie się m.in. jak kiedyś zespół Lady Punk występował jako zespół rodem z Ameryki. Ale szczegóły za parę chwil teraz w Lemon Tree.

0: Historia Lady Punk zaczyna się w 1981 roku, kiedy to gitarzysta i kompozytor Jan Borysewicz postanowił stworzyć własny zespół. Borysewicz miał już wtedy doświadczenie. Wcześniej grał m.in. z Budką Suflera. Ważną postacią od samego początku był również Andrzej Mogielnicki, autor tekstów. Dwa lata później, też w 1983 roku, ukazała się pierwsza płyta zatytułowana po prostu Lady Punk i trudno było sobie wymarzyć lepszy debiut. Album zawierał m.in. Mniej niż zero, Fabrykę małp, czy też Kryzysową narzeczoną, które do dzisiaj ludzie śpiewają na koncertach, o czym Jan Borysewicz.
1: Ja widzę, co się dzieje na koncertach Lady Punk do tej pory. To jest coś niesamowitego. No, my jesteśmy kapelą, mówię tu o Lady Punk, no, która po prostu będzie zawsze istniała. No, to jest taka jakby ponadczasowa, prawda, że trzecie pokolenie nam dochodzi.
0: Ale kiedy zespół zaczynał, bywało różnie. Owszem, zespół Lady Punk koncertował w Stanach Zjednoczonych, gdzie odmówił supportu Madonnie, ale z kolei za naszą wschodnią granicą działy się rzeczy, w które dziś ciężko byłoby uwierzyć.
1: To był zaraz przyjazd po promocji płyty amerykańskiej w Stanach.
0: Tak.
1: I myśmy wrócili i dostaliśmy propozycję, żeby zagrać trasę taką w Rosji. I pojechaliśmy, to pamiętam, to chyba była miejscowość Błagowieszczeńsk. To było w ogóle jakoś na granicy z Chinami. No, byliśmy w szoku, bo jak wjechaliśmy do tego miasteczka, czy tam miasta, to wszędzie były plakaty w ogóle zespół z USA. I myśmy zgłupieli, o co chodzi, wiesz, a oni nagle mówią, że żeby więcej ludzi przyszło, to oni zrobili taką reklamę. Uh-huh. Więc słuchaj, cały stadion był ludzi, ale zrobili coś takiego, że postawili nam scenę, kilka kolumn, uh-huh, i ta płyta była puszczana w ogóle z magnetofonu. To był jakiś kosmos, słuchaj. Musieliśmy udawać, że mówimy po angielsku, że jesteśmy Amerykanami, że palimy Marlboro, żuliśmy gumę.
2: Uh-huh. I know, understand.
1: Yes, yes, yes, we have Marlboro, yes. Uh-huh. Nie, no to był jakiś kocioł, wiesz, no. Myśmy się tylko z tego śmiali, tak, no bo co zrobić, no.
0: A my słuchamy w Radiu Złote Przepoje, Lady Punk, sztuka latania.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika.
1: W końcu powiem ci, co myślę. Tak prosto w twarz.
0: Grzegorz Ciechowski to nie tylko Republika. Udzielał się także jako producent. Współpracował m.in. z Kają, Kasią Kowalską, Justyną Steczkowską. Stworzył też muzykę do Wiedźmina, serialu, nie gry. Ale wcześniej, bo w 1986 roku, kiedy to na kilka lat Republika de facto zawiesiła swoją działalność, rozpoczął nowy rozdział jako obywatel GC, o którym to wspomina Tomek Organek.
2: Republika to kolektyw oczywiście, a obywatel GC no to Grzegorz Ciechowski, który postanowił się spełnić w inny sposób. Oba te twory są bardzo, bardzo silnie naznaczone liderem.
0: I właśnie wtedy w życiu Ciechowskiego pojawia się Leszek Biolik, którego poznał podczas festiwalu Fama w Świnoujściu. Proponuje mu wspólne granie w Obywatelu, a na początku lat 90. zaprasza do Republiki w miejsce basisty Pawła Kuczyńskiego. Mówi Leszek Biolik.
3: W tej chwili, po latach, właściwie pamiętam tylko dobre rzeczy, ale pamiętam też taki swój lekko punkowy opór zawsze przed jakimiś takimi decyzjami, które podejmował samodzielnie i bezdyskusyjnie. No to wiadomo, że ja w tym momencie zawsze się jeżyłem, ale z drugiej strony podejmował słuszne decyzje, powiedzmy w 90% czy tam. I był bardzo dobrym liderem, był fajnym kompanem, wzbudzał szacunek nawet, kiedy byłeś z nim blisko. Był takim psem alfa w tym stadzie, absolutnie. Natomiast był bardzo dobrym przyjacielem, był niezwykle lojalny. Ja pamiętam nawet takie sytuacje, kiedyś ktoś mnie zaatakował na... Graliśmy jakiś zespół, coś tam, rock dla AIDS, czy coś takiego na Torwarze. I pamiętam, że schodziłem z gitarami ze sceny i jakiś koleś podleciał, mnie zaatakował i chyba uderzył. I ja w ogóle tak patrzyłem na to na zasadzie jakiegoś takiego kosmosu w ogóle, o co chodzi. Natomiast pamiętam, że jak Grzesiek się tym dowiedział, to chciał tego człowieka znaleźć i po prostu natychmiast stawał w obronie. Ja obserwowałem to i ja zawsze mówiłem: Grzesiek, wyluzuj, po prostu jeżeli będę chciał, zrobię to sam, ale najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić, żebyś to ty robił. Ale on był taki.
0: Ale wracając, jako obywatel GC Grzegorz Ciechowski nagrał m.in. takie przeboje jak Nie pytaj o Polskę, czy też Tak, tak, to ja. Słuchamy.
1: Co

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
13: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
12: Czy to konieczne?
13: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
14: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika. Jan Borysewicz, zanim stał się jednym z najbardziej znanych polskich gitarzystów, grał na perkusji, tak jak jego ojciec, który występował w zespole jazzowym.
1: Ja zacząłem grać na perkusji, jak usłyszałem Hendrixa, Band of Gypsy. Po prostu ja oszalałem na punkcie sekcji, która tam grała. W zasadzie to mnie najbardziej kręciło i po prostu w pewnym momencie mój brat starszy ode mnie nauczył mnie grać Dom Schodzącego Słońca na gitarze. I potem jakby przeskoczyłem na gitarę, no, natomiast perkusja zawsze była moim takim jakby no, pierwszym instrumentem, który myślę, że dla każdego gitarzysty, czy to basowego, czy solowego, bardzo wielu znakomitych gitarzystów gra na perkusji i to bardzo dobrze. Więc wydaje mi się, że takie poczucie rytmu i granie w ogóle na bębnach bardzo dużo pomaga w graniu na gitarze.
0: A ta wieloletnia praktyka zaowocowała tym, że Jan Borysewicz miał okazję poznać takich profesjonalistów w swoim fachu, jak chociażby Mark Knopfler z Dire Straits.
2: Bo ja mu dałem gitarę w prezencie taką, poprosiłem Marka tak. Witkowskiego, który robi gitary, wiesz, i też dba o moje gitary, wiesz, ale też nie tylko o moje. Poprosiłem, żeby zrobił takiego mini Stratocastera, wiesz, tak, bo Knopfler przyjechał do Polski, chyba w klubie Lokomotywa grał. Tydzień wcześniej był Banjowi, tydzień później był Knopfler i on zagrał 5 czy 6 utworów w ogóle i to był taki przedsmak trasy, którą miał za chwilę zagrać w Polsce. No i ja mu dałem tą gitarę w prezencie, on tak spojrzał i mówi, o, mówi Jan, thank you, ale jak się na tym gra? Ja wziąłem tą gitarę, mówię, ja ci pokażę i zacząłem grać w Sultani Swingu na gitarze. On mówi, o, nie znam tego numeru. Ja mówię, Mark, nie możesz znać, bo to jest moja nowa kompozycja.
0: A my wracamy do Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. Czas na kawałek Na co komu dziś.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Czas płynie szybko i naprawdę przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. Minęła godzina 20 i przypominam, że trwa Czas Gwiazd. Dziś mnóstwo anegdot i ciekawostek związanych z Republiką, a także Lady Punk, ale wcześniej na pobudzenie i rozbudzenie. ABBA.

0: Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika. Republika przeszła drogę od toruńskiego zespołu nowofalowego do jednej z największych polskich grup rockowych. Sprzedała setki tysięcy płyt, miała własny, natychmiast rozpoznawalny styl. Jej koncerty przyciągały tłumy, a Grzegorz Ciechowski stał się jednym z najważniejszych autorów polskiej muzyki, który nie był obojętny także Maćkowi Maleńczukowi.
1: Jak go poznałem, okazał się fajnym, sympatycznym, grał solówki na fortepianie, grał na flecie, że to chodzi, wykształcony gość. To było wybitne w dalszym ciągu. Jakby w momencie, kiedy leci Republika w radio, to większość publiki robi głośniej, nie? To są utwory na tyle oryginalne, na tyle różniące się, że nikt nie ma wątpliwości, kto to gra. Nie
0: myśli, no. Zdarzało się jednak, że charakterystyczny, choć też minimalistyczny wizerunek muzyków nie tylko na scenie, nie zawsze był odczytywany we właściwy sposób, o czym opowiada basista Republiki Leszek Biolik.
2: Czas w Polsce, że tak powiem, świeża wolność, dosyć dużo takich...
0: Agenci?
2: Wiesz co, ja myślę, że bardziej mafia. Wjechaliśmy na stację benzynową i to rzeczywiście jest tak. Wszyscy byśmy brali na czarno, wszyscy mieliśmy słoneczne okulary. To była trasa koncertowa, nie wymienię nazwy, ale trwała. To było 12 koncertów czy 14 koncertów dzień po dniu. Mieliśmy swoją bazę w Słupsku. Jechaliśmy na koncert gdzieś do innej, jakiejś innej miejscowości i byliśmy nieukrócie, byłem tak w środku trasy też lekko zmęczeni i pamiętam, że jak wysiedliśmy z samochodu, to rzeczywiście Tak po prostu jak na filmie, po prostu letnia sukienka dziewczynki wciąż powiewała za zamkniętych, lekko niedomkniętych drzwi uciekającego samochodu. Zostawili kanapki, wszystko po prostu. No, tak. I uciekli, zrobiło nam się przykro. Spojrzeliśmy po sobie i pomyśleliśmy sobie, że no w sumie wcale się nie dzieje, wcale się nie dziwi.
0: Ale Grzegorz Ciechowski potrafił pisać także o miłości. Oczywiście w swój typowo, nieco chłodny sposób. Zapytaj mnie, czy cię kocham. Republika w Radiu Złote Przeboje.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika.
2: Czy to już tak zawsze ma pozostać? Czuję się jak rysunkowa postać.
1: Szczególny sentyment do twórczości zespołu Lady Punk ma aktor Maciej Sztur.
3: Był to zespół, jest wciąż zespół, po pierwsze mający wielką rękę do świetnych przebojów, mający szczęście do świetnych instrumentalistów. Jan Borysewicz ma zasłużoną renomę jednego z najlepszych gitarzystów rockowych w polskiej muzyce. My jako dzieciaki też, muszę powiedzieć, najlepszy soundtrack w historii, może oprócz Króla Lwa, to o dwóch takich, co ukradli księżyc i Marchewkowe pole oczywiście. No i takie miłe bardzo wspomnienia.
1: A z kolei aktorka i artystka kabaretowa Kasia Pakosińska dodaje...
4: Za moich czasów, jak jeszcze byłam w szkole podstawowej, to była wojna między punkami a popersami. Więc ja jako fanka Republiki byłam jakby na kontrze do Lady Punk, chociaż oczywiście Lady zespołu i muzyki piosenek Lady Punk słuchałam na okrągło, jakby słuchało się tego równocześnie, ale byłam bliżej do Ciechowskiego może niż tu.
1: Wojna Republika kontra Lady Punk była w dużej mierze wojną fanów, a nie muzyków. Co więcej, z czasem okazało się, że członkowie obu obozów byli sobie naprawdę bliscy, o czym opowiada basista Republiki Leszek Biolik.
5: I Janek Borysewicz i po prostu Panas, po prostu tak naprawdę to są bliscy przyjaciele i to w ogóle jest jakaś, no, znaczy ja szczerze mówiąc też nie uczestniczyłem w tym najgorętszym okresie, kiedy tam się fani się zwalczali, ale myślę, że to powstało jak wszystkie tego rodzaju rzeczy z jakiejś prostej sytuacji.
1: Jan Borysewicz.
6: Grzesiu Ciechowski, mój przyjaciel, z którym bardzo dużo czasu spędzaliśmy. Wydaje mi się, że gdyby Grzegorz żył, na pewno byśmy razem współpracowali, bo wiele razy to robiliśmy wspólnie. Czasami ja nagrywałem z Grzegorzem, Grzegorz pisał mi teksty do utworów Lady Punk, także wyjątkowa postać, bardzo fajnie się z nim rozmawiało, pracowało, bardzo wesoły, pogodny. No, brakuje go bardzo.
1: A my posłuchajmy w Radiu Złote Przeboje, już teraz Lady Punk, Tacy Sami.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika.
1: Odchodząc zabierz mnie, odchodząc zabierz mnie.
0: 2001 rok okazał się tragiczny. Grzegorz Ciechowski w grudniu trafił do warszawskiego szpitala z powodu tętniaka serca. Konieczna była natychmiastowa, skomplikowana operacja. Niestety 22 grudnia 2001 roku Grzegorz Ciechowski umiera, mając zaledwie 44 lata. Aktor Krzysztof Tyniec.
2: Jakże mi go brak, Ciechowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, ilekroć odzywa się to w moim samochodowym radio, zawsze wracają pewne wspomnienia z najpiękniejszych rockowych piosenek patriotycznych, jakie znam. To jest autorstwa Grześka Ciechowskiego. Nie pytaj mnie, dlaczego sypiam z nią. Nie pytaj mnie. Ja pamiętam, to był rok 86. Ja wtedy wyjeżdżałem na tournée do Moskwy z teatrem i ja cały czas śpiewałem tę piosenkę. Jest tak piękna, że wielokrotnie sam sobie ją podśpiewuję, a ilekroć słyszę ją w radio, to doznaję wzruszeń. A jeżeli doznaję wzruszeń, to znaczy, że mam do czynienia i obcuję z prawdziwą sztuką.
0: Z kolei Urszula dodaje.
3: Nie pytaj o Polskę. Miałam wielki zaszczyt zaśpiewać podczas obchodów właśnie dni Grzegorza i no duże przeżycie, powiem ci, naprawdę. W troszkę zmienionej aranżacji, ale no nogi mi się ugięły, powiem ci. Śpiewając i w ogóle przygotowując się do tego, już czułam dopiero ciężar tej piosenki. Naprawdę poważna moc. Zresztą każda piosenka, którą zrobił Grzegorz, uważam, jest po prostu świetna.
0: A my w takim razie w Radiu Złote Przeboje już teraz słuchamy Nie pytaj o Polskę, obywatel GC, Mariusz Stelmaszczyk. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia.

0: Pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
6: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
5: Czy to konieczne?
6: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.
13: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
14: Bogdan Widawka, bardzo ciepło witam w naszym magazynie. Przed nami kilka bardzo ważnych, ale również ciekawych spraw, które chciałbym poruszyć. Już za moment porozmawiamy o elektrycznych hulajnogach i o korytarzu życia.
15: No myślę, że jeszcze nie można tego nazwać problemem, natomiast można nazwać tę sytuację, że tych hulajnóg jest coraz więcej i prędkości są przekraczane podczas podróży tymi jednośladami jako wyzwanie dla policjantów.
14: W tej godzinie spotkamy się też z osobą, która reprezentuje chyba najbardziej sympatyczny zawód w Polsce.
16: Ja zawsze żartuję, bo to szczególnie u starszych ludzi było takie przeświadczenie: bądź grzeczny, bo przyjdzie kominiarz i cię zabierze.
14: I już wiadomo, o jaki zawód chodzi. To oczywiście żart, ale poważne i bardzo ciekawe sprawy związane z pracą kominiarza jeszcze w tej godzinie w naszym magazynie.
13: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
14: A teraz porozmawiamy o bezpieczeństwie nie tylko na drogach, ale też niestety na chodnikach. Wszystko się zaraz wyjaśni. Podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie, jest naszym pierwszym gościem w magazynie.
13: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
14: Korytarz życia. To jest temat, który wypływa co roku dość szeroko. Niektórzy kierowcy stosują się do korytarza życia, niektórzy no chyba jeszcze do końca nie rozumieją, na czym to polega. Czy kierowcy na Pomorzu Zachodnim stosują się do tej zasady?
15: Z moich obserwacji jako kierującego, który no często porusza się po drogach szybkiego ruchu na terenie Pomorza Zachodniego, mogę śmiało powiedzieć, że przypadki niestosowania się do przepisów dotyczących utworzenia korytarza życia, który no bez wątpienia toruje drogę dla służb w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, na przykład podczas wypadku drogowego. Raczej są to incydentalne przypadki, że kierujący się do tego nie stosują. Nie pamiętam w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu miesięcy, żebym, czy ja prywatnie, czy też policjanci, którzy pełnią służbę na drodze, informowali o tego typu sytuacji. Natomiast wiemy, że ten korytarz życia jest korytarzem, który tak naprawdę w momencie, kiedy byłby zagrodzony przez jeden lub zespół pojazdów, no przełożyłby na szale być może czyjeś życie i zdrowie. Dlatego tutaj oczywiście mogę śmiało chwalić kierujących, którzy poruszają się po naszych drogach, że stosują się do przepisu i ten korytarz życia w przypadku sytuacji newralgicznej jest stworzony.
14: Hulajnogi elektryczne, nie mogę nie zapytać o to, czy to jest poważny problem na Pomorzu Zachodnim. Mówię o przypadkach jazdy chodnikiem, między pieszymi, potrącenia, czy nawet pozostawianie hulajnóg na środku chodnika, no i w związku z tym jednak też powodowanie jakiegoś niebezpieczeństwa dla pieszych.
15: Panie rektorze, hulajnogi elektryczne to jest wynalazek, który no, miał się przysłużyć przede wszystkim transportowi, szybszemu transportowi osób, ale czy aż tak szybkiemu, no to już możemy sobie zadać pytanie sami jako osoby, które obserwują. No myślę, że jeszcze nie można tego nazwać problemem, natomiast można nazwać te sytuacje, że tych hulajnóg jest coraz więcej i prędkości są przekraczane podczas podróży tymi jednośladami jako wyzwanie dla policjantów. Szanowni Państwo, musimy mieć na uwadze jedną rzecz. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i swoich najbliższych. Mówię tutaj konkretnie o dzieciach. Jeżeli chcemy zrobić komuś prezent na święta, na komunię czy z okazji urodzin, zastanówmy się kilka razy, czy osoba, dla której taki prezent w postaci hulajnogi elektrycznej miałby być wręczony, ma odpowiednią korespondencję z wiekiem. My jako policjanci bardzo często obserwujemy bazowe wykroczenie, czyli poruszanie się dwóch osób na hulajnodze na przykład miejskiej. Mówię tutaj o dużych aglomeracjach, Szczecin, bądź też duże miasto Koszalin czy Stargard. Proszę Państwa, to jest wykroczenie i na hulajnodze możemy poruszać się wyłącznie jako my kierujący bez pasażera. To jest pierwsza sprawa. Pamiętajmy też o kaskach. Nie dla wszystkich te kaski są obowiązkowe, natomiast jeżeli już decydujemy się na taki pojazd, w którym środek ciężkości jest w specyficzny, zupełnie inny sposób umiejscowiony niż na przykład podczas jazdy rowerem czy motocyklem, załóżmy kask. Taka wywrotka może kosztować nas nie tylko utratę zdrowia, połamanie kończyn, różnego rodzaju otarcia, ale też utratę życia. To jest jeden aspekt sprawy związanej z jednośladami elektrycznymi, natomiast tutaj widzimy obecnie dużo większe wyzwanie dla nas, czyli pojazdy, które przypominają swoją konstrukcją motocykl lub motorower. Są to pojazdy, które coraz częściej są nabywane przez użytkowników kilkunastoletnich. No, zapewne też są zakupowane przez rodziców. Natomiast, szanowni Państwo, żeby takim pojazdem się poruszać, w większości przypadków potrzebne są uprawnienia w postaci co najmniej prawa jazdy kategorii AM, czyli dawnej karty motorowerowej. Ten pojazd, aby mógł się poruszać po jezdni, nie po chodniku, nie po ścieżce rowerowej, powinien być również zarejestrowany, posiadać tablicę rejestracyjną i obowiązkowe ubezpieczenie OC. Tylko w takim przypadku użytkownik tego pojazdu, który nim kieruje, powinien mieć również na głowie kask i poruszać się po jezdni, tak jak motorower czy motocykl.
14: O korytarzach życia, ale też o hulajnogach elektrycznych mówił podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie.
13: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
14: Czy zapraszałem już dzisiaj do lasu? Chyba jeszcze nie. Ale tam się teraz wybierzemy. Na grzyby. Ewa Simonowicz-Woźniewicz jest rzeczniczką nadleśnictwa RESCO, starszym specjalistą służby leśnej. Zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. No to co? Na grzyby.
13: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
14: Ja chciałem panią zapytać o pani ulubione grzyby, czy też jeden gatunek grzyba.
0: Tak, jest taki gatunek grzyba, jest to kania, inaczej sowa. Nie wszyscy je zbierają, natomiast ja je uwielbiam. Potrafię rozpoznawać, zresztą z mężem bardzo chętnie zbieramy, potem smażymy na patelni i się nimi zajadamy. Mąż nauczył zbierać mnie na przykład lejkowce dęte. Jest to grzyb, który jest bardzo charakterystyczny, ma fioletowy kolor, jest bardzo smaczny, ale też nie wszyscy potrafią je rozpoznawać. Także to zależy, kto jak się nauczył w dzieciństwie, jak mu rodzice pokazali. Jest mnóstwo grzybów, które naprawdę są bardzo smaczne, ale trzeba je umieć rozpoznawać.
14: No właśnie, ja między innymi dlatego nie wybieram się nigdy na grzyby, chociaż las uwielbiam i bardzo często zapuszczam się do lasu właśnie po to, żeby się zrelaksować. Natomiast na grzyby nie chodzę, dlatego że ja się po prostu boję, że zbiorę nie to, co trzeba. Czy takie obawy są jednak jednostkowe, czy spotyka się pani z takimi obawami właśnie szerzej?
0: Tak, ludzie mają obawy i z tego też powodu nie zbierają. To słyszymy często od ludzi odwiedzających lasy. Ale to jest bardzo dobre podejście, bo jeśli nie wiem, nie znam, po prostu nie zbieram grzybów. Grzyby można kupić w sklepach, przygotowane, wysuszone. Można też w razie wątpliwości zgłosić się do stacji sanepidu w naszym powiecie. Tam są grzyboznawcy, którzy pomogą w rozpoznawaniu grzybów. Natomiast ten temat wymaga bardzo dużej ostrożności.
14: Tak jest. Zapachniało lasem na naszej antenie, przyznam szczerze.
0: Super, bardzo się cieszę. Natomiast jeśli mogłabym jeszcze coś powiedzieć,
14: bardzo proszę,
0: to mam taką niespodziankę dla wszystkich słuchaczy. Otóż chciałabym serdecznie zaprosić do udziału wszystkich miłośników grzybobrania w konkursie organizowanym przez Nadleśnictwo Resco. Jest to kolejna edycja konkursu na największego grzyba Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Pod odświeżoną nazwą Ale Grzyb szukamy olbrzyma. W myśl czterech zasad: znajdź, zmierz, zgłoś i zostań rekordzistą. Wszystkie szczegóły na naszej stronie internetowej Nadleśnictwa Resco, jak również na stronie w mediach społecznościowych, także gorąco zapraszam, czekają atrakcyjne nagrody.
14: Jak długo potrwa ten konkurs? Do kiedy?
0: Tak, konkurs trwa od 1 września do 31 października.
14: Ja chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać. No nie mogę takiego pytania nie zadać po pani zaproszeniu. Jakiego największego grzyba pani widziała?
0: No to był grzyb, który wygrał poprzednią edycję naszego konkursu. Była to kania, która miała przeolbrzymi kapelusz. Jak pan przesłał zdjęcie, to ten kapelusz miał kształt parasola nad jego głową. Także sobie proszę wyobrazić, to było ponad metr długości obwodu tej kani. Także coś niesamowitego.
14: A czy wśród grzybiarzy jest podobna historia jak wśród wędkarzy? To znaczy, że wędkarze chwalą się swoimi okazami, grzybiarze też pewnie.
0: Tak, chwalą się. Jest mnóstwo stron na Facebooku, gdzie grzybiarze przechwalają się swoimi znaleziskami. Tak samo przychodzą do nas, pokazują, przesyłają zdjęcia. Jest to wspaniała pasja i naprawdę polecana dla każdego.
14: Na grzyby nas zapraszała, ale też do wzięcia udziału w konkursie Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik Nadleśnictwa Resco, starszy specjalista służby leśnej. Pani Ewa zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. Podam jeszcze adres strony internetowej, gdzie jest mnóstwo szczegółów na temat konkursu Ale Grzyb i zdjęcia też są: www.resco-szczecin-lasy.gov.pl.
13: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
14: A teraz przypomnijmy sobie niektóre tylko wydarzenia ważne i ciekawe, które w mijającym tygodniu miały miejsce na Pomorzu Zachodnim.
13: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
14: To ma być sygnał alarmowy i protest przeciwko pogarszaniu się bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych apelował do prowadzących pociągi, by 11 września przez całą dobę pokonywali przejazdy z prędkością maksymalnie 20 km na godzinę. Decyzja zapadła po serii groźnych zdarzeń na polskich torach, a bezpośrednim impulsem był środowy wypadek pociągu PKP Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin. Skład zderzył się w Sokolnikach Suchych na Mazowszu z ciężarówką wjeżdżającą na przejazd kolejowo-drogowy. Lokomotywa i część wagonów wykoleiły się, a pociągiem podróżowało około 120 osób. 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko, 1 osoba zmarła. Szeroko o tym informowała Szczecińska Wyborcza. Policja w Reczu sprawdza, jak mogło dojść do wypadku na gminnych dożynkach. Ranne zostały 4 osoby. Impreza odbyła się mimo ostrzeżeń o spodziewanym silnym wietrze. O szczegółach Miłosz Gocłowski.
10: Najciężej ranny mężczyzna trafił do szpitala w Szczecinie w stanie ciężkim. Został przygnieciony drzewem. W wyniku upadku uderzył głową w ławkę. Organizator dożynek miał nie otrzymać informacji o spodziewanych trudnych warunkach pogodowych.
14: W ubiegłą sobotę wiatr wiał z prędkością do 85 km na godzinę. Z tego powodu odwołane zostały podobne imprezy w okolicznych gminach. Szczecin chce przywrócić popularność miejskiego roweru. Na użytkowników czekają konkursy z nagrodami. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę, a szkoły mogą zamówić rowery na lekcje WF-u. Mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.
11: To jest taka alternatywa do takich, no może nie nudnych, ale bardziej z tradycyjnych, sztampowych lekcji WF-u. Tu wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły. Odbierzemy je potem po zajęciach.
14: Promocyjna akcja potrwa do końca miesiąca. Zmiany na torach kolejowych zachodniego Pomorza. Od 14 września wznowione zostają prace między Białogardem a Kołobrzegiem. Jak informuje spółka PKP, ruch pociągów na tym jednotorowym odcinku będzie wstrzymany do 12 grudnia. Uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół, a Woliński Park Narodowy zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i edukatorów na bezpłatny cykl 5 szkoleń przyrodniczych z wykładami, warsztatami i zajęciami w terenie. Pierwszeństwo mają nauczyciele z gmin sąsiadujących z parkiem, m.in. gminy Wolin. Przekazywanie wiedzy o przyrodzie mieszkańcom regionu jest niezwykle ważne, mówi Elżbieta Waliszewska-Lorent, główny specjalista do spraw edukacji Wolińskiego Parku.
12: Edukacja jest jednym z podstawowych zadań parku, oprócz ochrony przyrody i udostępniania turystycznego.
14: Nabór do projektu Przyroda Wolińskiego Parku Narodowego Znam i Chronię potrwa do 14 września. Przed końcem roku przebudowa ulicy Elizy Orzeszkowej w Kamieniu Pomorskim powinna zostać zakończona. Na jakim etapie są prace? Trwają roboty w rejonie skrzyżowania z ulicą Mieszka I, montowane jest też oświetlenie. Mieszkańcy liczą, że listopadowy termin oddania inwestycji nie zostanie wydłużony. Tymczasem część odcinków rowerowej trasy Berlin-Szczecin-Kołobrzeg jest już prawie gotowa. Prace budowlane między miejscowościami Kłodzino i Upadły w gminie Kolczewo powinny planowo zakończyć się w październiku. To pierwszy fragment północnej części szlaku, którego pętla będzie miała w przyszłości 800 km.
13: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
14: To oczywiście jeszcze nie koniec naszego magazynu, właściwie dopiero go rozpoczęliśmy. Zapraszam do słuchania.
13: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
14: Wzbudzają sympatię, to nie ulega żadnej wątpliwości, ale przede wszystkim dbają o to, żebyśmy byli bezpieczni. Kominiarze. O nich będziemy teraz rozmawiać, a raczej o jednym z nich. Daniel Okruch jest mistrzem kominiarskim, prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie. Będziemy rozmawiać o tym, czym zajmuje się kominiarz, ale też jakie to ma przełożenie na nasze codzienne życie. Zapraszam.
13: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
14: Regularne wizyty kominiarza to obowiązek właściciela lub zarządcy budynku i to wynika bezpośrednio z przepisów ustawy Prawo Budowlane, ale też przepisów przeciwpożarowych. Zacznijmy od odpowiedzi na najprostsze pytanie. Co to jest przegląd kominiarski i na czym on polega?
16: Przegląd kominiarski jest to w przepisach nazwane okresową kontrolą przewodów kominowych. Jest to określenie, czy przewody kominowe i urządzenia, które są do tych przewodów kominowych podłączone, nadają się do dalszej bezpiecznej eksploatacji. W ramach polskiego prawa budowlanego wyróżniamy okresową kontrolę budynków, obiektów w sumie, które są wielkopowierzchniowe, czyli posiadają powyżej 1000 metrów kwadratowych powierzchni dachu bądź 2000 metrów kwadratowych zabudowy i je musimy przeglądać dwa razy w roku, do końca maja i do końca listopada, oraz pozostałe obiekty, które posiadają przewody kominowe, w nich robimy przeglądy, robimy tą okresową kontrolę przynajmniej raz w roku. Dodatkowo poza czynnościami przeglądowymi, czyli sprawdzeniem drożności, sprawdzeniem stanu technicznego, istnieje jeszcze konieczność czyszczenia przewodów kominowych. Tu już wchodzą w życie przepisy przeciwpożarowe i one narzucają na nas w okresie użytkowania przynajmniej raz na 3 miesiące czyszczenie przewodów dymowych, czyli przewodów, do których podłączone są urządzenia na paliwo stałe, czyszczenie przewodów spalinowych, czyli tam, gdzie mamy podłączone kotły gazowe, kotły olejowe, tu w tym momencie raz na 6 miesięcy, co pół roku, i czyszczenie przewodów wentylacyjnych raz w roku. Wyjątkami są jeszcze pomieszczenia, gdzie jest zbiorowe żywienie, one mają odrębne przepisy, ale to jest dodatek aniżeli reguła i tutaj bardziej bym się raczej skupiał na tych rzeczach w domach jednorodzinnych czy wielorodzinnych, no bo to jest to nasz temat naszej rozmowy.
14: Słuchają nas słuchacze ze Szczecina, z okolic Szczecina, z kilkunastu miejscowości Pomorza Zachodniego i pewnie odpowiedź na to pytanie jest dla nich bardzo ważna, jak zresztą też inne, ale chciałbym pana teraz zapytać o to, kiedy najlepiej zlecić kontrolę przewodu kominowego. Mam na myśli porę roku. Czy to jest istotne?
16: Przeglądy są istotne, nawet przepisy narzucają, kiedy ten przegląd powinien się odbyć, bo normy narzucają, że przegląd powinien się odbyć wiosenną porą. Niestety jest to niemożliwe, żeby wszystkich zadowolić i dogodzić w danym terminie, tak? Przeglądy generalnie wykonywane są cały rok. Myślę, że najwięcej uzyskamy w momencie, kiedy jest chłodniej na dworze, cieplej w mieszkaniu, bo wtedy przewody grawitacyjne działają, no, wynika to z spraw fizyki, ale zarówno wiosna, jesień czy zima pod względem skuteczności działania przewodów grawitacyjnych jest dobrym okresem do wykonywania kontroli, o tyle w porze letniej na stromych dachach jest po prostu bezpiecznie dla nas, jako dla osób, które wykonują kontrolę. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, narzucają przy stromiznach dachowych oraz przy dachach pokrytych łamliwym bądź tłukącym poszyciem komunikację dachową. Wszelkiej maści stopnie, ławy montowane w poszyciu dachu, które umożliwiają bezpieczne wyjście czy z drabiny zewnętrznej, czy z okna wyłazowego i poruszanie się do instalacji kominowych celem wykonania przeglądu, celem wykonania czynności konserwacyjnych.
14: Na Pomorzu Zachodnim sporo jest mieszkań, domów, które są ogrzewane gazem, czy też przy pomocy pompy ciepła. Ja chciałem pana zapytać, czy wizyta kominiarza w takich przypadkach, kiedy dom, mieszkanie jest ogrzewane gazem czy pompą ciepła, jest również obowiązkowa?
16: Tutaj trzeba byłoby rozgraniczyć, czy w budynku występują przewody kominowe. Należałoby sięgnąć do definicji, czym jest przewód kominowy. I o ile w przypadku instalacji gazowej w budynku jest obowiązkowa, oprócz wizyty kominiarza, zgodnie z artykułem 62 prawa budowlanego, wizyta osoby posiadające uprawnienia dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych i wykonana próba szczelności instalacji gazowych, również najmniej raz w roku, tak jak przewodów kominowych, czy w przypadku budynków wielkopowierzchniowych dwa razy do roku, jest elementem tego artykułu, jest konieczna. W przypadku pompy ciepła tu już nie mają zastosowania przewody kominowe, nie ma tu w tym momencie przewodu kominowego, więc taka okresowa kontrola już nie przewodu kominowego, ale tej instalacji wentylacji, bo coraz bardziej popularne mamy budynki, które nie posiadają w ogóle przewodów kominowych. Myślę tutaj o budynkach nowoczesnych, gdzie jest zastosowany system rekuperacji. W takim przypadku konieczna jest osoba posiadająca uprawnienia z branży sanitarnej, budowlane z branży sanitarnej, która może nam przegląd taki wykonać, bo ona nam po wystawieniu dokumentów, ten dokument będzie miał moc prawną. Przegląd wykonany w takim budynku przez osobę, która nie posiada tych uprawnień budowlanych, a posiada tylko i wyłącznie uprawnienia mistrza kominiarskiego, no już jest troszeczkę wykroczeniem poza swoje kompetencje.
14: Niewpuszczenie kominiarza na obowiązkowy przegląd przewodów dymowych, spalinowych czy wentylacyjnych to proszenie się o kłopoty, bo czekają nas wtedy w takich sytuacjach konsekwencje prawne i finansowe. Ja wiem, że kominiarz to jest osoba obdarzona wielką sympatią społeczeństwa, ale chciałem pana zapytać, czy spotkał się pan z taką sytuacją, że ktoś nie chciał pana wpuścić do domu, do mieszkania na przegląd?
16: Niejednokrotnie spotykamy się z odmowami. To, co pan przytoczył, faktycznie konsekwencje prawne i finansowe zgodnie z przepisami są. Aczkolwiek w mojej praktyce zawodowej już wieloletniej nie słyszałem o przypadku, który miał miejsce i faktycznie został potwierdzony, że ktoś, kto nie wpuścił kominiarza, dostał mandat. Albo powiedzmy w momencie, w którym trafiło to gdzieś tam na strogę sądową, nawet jakąś tam grzywnę. Nie spotkałem się po prostu z taką sytuacją. Obecnie największym batem jest fakt, że tych czynności zgodnie z artykułem 62 prawa budowlanego wymagają ubezpieczyciele. Jeżeli w budynku czy na lokalu ciąży wierzytelność bankowa bądź po prostu mamy swój lokal własnościowy, nasz własny i mamy go ubezpieczonego, no to w tym momencie ubezpieczyciel wymaga, bo karą dla nas jest niewypłacenie odszkodowania w momencie potrzeby, no bo nie dopełniliśmy ogólnych warunków ubezpieczenia i to jest moim zdaniem taki najczęstszy z przypadków. powody odmów są różne. Czasami ktoś dochodzi do wniosku, że proszę pana, ja nie mam gazu, więc ja przeglądu nie potrzebuję. To jest błąd myślowy, dlatego że jeżeli w całym budynku na powiedzmy 30 lokali 28 posiada gaz, a dwa nie posiadają, w tych lokalach, które nie posiadają gazu, owszem, nie ma instalacji gazowej, ale jest instalacja wentylacji, która również podlega przeglądowi i powinna być wykonane, powinny być w nich przeglądy.
14: Różne są dachy, jak wiadomo, budynków. No, u nas na Pomorzu Zachodnim nie ma tak ostrych, spadzistych dachów, jak chociażby w górach, ale też bywają. Ale nie tylko o takie dachy mi teraz chodzi. Czy kominiarz może odmówić wejścia na dach, pomijając sprawę, o której pan już wspomniał, czyli infrastrukturę komunikacyjną, jeśli jej nie ma, ale z jakichś innych powodów?
16: Oczywiście, że możemy odmówić wyjścia na dach, tylko że w trosce o własne bezpieczeństwo. Tutaj BHP również nas obowiązuje, również musimy patrzeć, że jeżeli widzimy dachy w agonalnych stanach, gdzie no, mimo zainstalowanej komunikacji dachowej bądź ten stan komunikacji dachowej już na pierwszy rzut oka nasz pokazuje, że ona nie jest dla nas bezpieczna, mamy prawo odmówić takiej kontroli. W kontaktach z nadzorem budowlanym usłyszeliśmy, że nie widzą oni problemów, w którym skorzystać można z jakichś zewnętrznych urządzeń typu podnośnik koszowy, żeby dostać się do komina, żeby wykonać usługę czy przegląd, no ale też takie wynajęcie takiego podnośnika bardzo mocno podraża cenę całego przeglądu, więc w przypadku jednorazowego, incydentalnego wynajęcia awaryjnego, no to wchodzi w grę, ale jakby ktoś miał co roku wołać podnośnik, to po pierwszym czy drugim wynajmie zwraca mu się już koszt takiego dojścia. Co do samej odmowy, zdarzają się przypadki, gdzie przychodzimy, widzimy nieprawidłowości, które są błędami, które zagrażają zdrowiu i życiu ludzkiemu, tylko że no, osoba, właściciel, lokator, widząc młodego kontrolującego, od razu już wymawia mnóstwo epitetów pod kątem, że proszę pana, to jest dłużej, działa na dłużej, aniżeli pan na tym świecie żyje, to tu w tym momencie tego typu kontrole zaczynają się już troszeczkę niebezpiecznie zbliżać do elementów, gdzie występuje to zagrożenie zdrowia i życia. W prawie budowlanym jest jeszcze kolejny artykuł, że jeżeli podczas kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, które zagrażają zdrowiu i życiu, osoba kontrolująca ma obowiązek powiadomić właściwy organ nadzoru. To jest przypadek, z którego korzystamy przede wszystkim w ostateczności, kiedy jest brak chęci współpracy czy z zarządcą, czy z właścicielem budynku. Od 2023 roku nastąpiła nowelizacja i zmiana w sposobie wykonywania przeglądów. Jedyną opcją legalną na chwilę i ważną przez przepisy prawa honorowaną jest wystawienie protokołu okresowej kontroli za pomocą systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, potocznie zwany CEB-em. Tylko i wyłącznie protokół, który do tego systemu został wpisany i za jego pomocą został wystawiony, jest prawnie honorowany i legalny. Wszelkiej maści dokumenty papierowe wystawiane dotychczas nie mają mocy prawnej i jeżeli ktoś zaprosił kominiarza, który wykonał przegląd u niego i zostawił mu tylko formę papierową takiego dokumentu bez wpisu do tego systemu, no po prostu musi się liczyć z tym, że taki przegląd jest nieważny. To tak jakbyśmy pojechali na stację diagnostyczną, diagnosta by nam przybił do dowodu rejestracyjnego pieczątkę, ale nie wprowadził do CEPiK-u tego przeglądu, no to ten przegląd jest po prostu nieważny.
14: A czy oprócz przeprowadzania rutynowych przeglądów i rutynowego na przykład czyszczenia, trzeba jeszcze korzystać z usług kominiarza w innych przypadkach?
16: Kominiarze w dzisiejszych czasach nie tylko kontrolują i czyszczą przewody kominowe. Dużo naszych kolegów z branży rozszerzyło swoje działalności. Kominiarze montują wkłady kominowe do przewodów kominowych, budują nowe kominy, na przykład stalowe z jakichś systemów różnych producentów. Robimy również opinie pod kątem przyłączenia nowych urządzeń gazowych, wytyczamy wentylację. Sporo jest usług z zakresu kominiarstwa, które odbiegają od tych takich rutynowych, corocznych badań. czy konserwacji okresowej przewodów kominowych. Część z naszych kolegów posiada uprawnienia gazownicze, również wykonuje szczelności instalacji gazowych. Część z nas zajmuje się remontami przewodów kominowych, tak jak frezowanie czy rozwiercanie przewodów kominowych, późniejszy montaż wkładów, uszczelnianie nieszczelnych przewodów kominowych metodą szlamowania, czyli tynkowanie od środka. Jest bardzo dużo gałęzi, które są takie około kominiarskie, czy związane z pracą na dachu. Możemy wykonywać z racji bycia tymi osobami, które gdzieś te instalacje naszych budynków oglądają.
14: Kominiarze oprócz tego, że fantastycznie wyglądają i niewątpliwie wzbudzają sympatię wszystkich mieszkańców, to jednak przede wszystkim dbają o to, żebyśmy w naszych mieszkaniach czuli się bezpiecznie, ale my też musimy coś od siebie dać. To coś przez duże C i jeszcze z podkreślnikiem, bo przecież obowiązują nas pewne zasady, obowiązują nas terminy i rodzaj wykonywanej przez kominiarza usługi. A o tym wszystkim, ale też o różnego rodzaju ciekawostkach związanych z pracą kominiarza opowiadał nam Daniel Okruch, mistrz kominiarski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie.
13: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
14: Wyobrażenie kominiarza jako osoby, która ma linę na plecach i wybiera sadzę, jest chyba mocno nieaktualne. Kominiarze wykonują zawód zaufania publicznego, tak jak strażacy czy policjanci. O szczegółach pracy kominiarza, ale też o obowiązkach najemców, właścicieli mieszkań czy domów w województwie zachodniopomorskim rozmawiam z Danielem Okruchem, mistrzem kominiarskim, prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie.
13: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
14: A z jakimi najczęstszymi grzechami spotyka się pan podczas swojej pracy, tak z perspektywy czasu, jak pan na to popatrzy?
16: Najczęstszymi grzechami bardzo często brak dopływu powietrza z zewnątrz, czyli brak nawiewu powietrza do potrzeb wentylacji jest takim, powiedzmy, przepraszam za sformułowanie, grzechem głównym. W nowoczesnych budynkach, nowo projektowanych, w oknach bardzo często spotykamy nawiewniki. Jest to coś, co firmy od okien bardzo nie lubią, bo jest to zepsucie parametrów okna, obniżenie jego współczynnika przenikalności. A pod względem utraty ciepła owszem, ale z drugiej strony, jeżeli my nie zapewnimy tego dopływu powietrza do wentylacji czy do urządzeń, które są podłączone, poza urządzeniami z zamkniętymi komorami spalania, takimi jak kotły kondensacyjne czy coraz częściej kominki z takim dodatkowym dopływem zewnętrznym powietrza, to w tym momencie przewody kominowe zaczynają te deficyty uzupełniać. Kolejnym grzechem jest ucieczka od przewodu kominowego, ucieczka od kominów murowanych na rzecz kominów systemowych, tylko że są to systemy, które nie do końca w mojej opinii zostały stworzone z myślą o dobrej wymianie powietrza, tylko bardziej o modzie. Myślę tutaj przede wszystkim o wszelkiej maści grzybkach dachówkowych. Niestety to wynika z mody, bo na protokołach sprawozdawczych, czy takich, nazwijmy to, kończących budowę przed oddaniem budynku do użytku, bo i takimi rzeczami również się zajmujemy, słyszę, że proszę pana, komin brzydko wygląda. A tutaj proszę bardzo, elegancka dachóweczka, nie rzuca się w oczy, nie jest jakimś dodatkowym szpeceniem dachu. Nie jest to takie duże, powietrze będzie wymieniać. No mówię, no wie pani co, czytam pan, no trochę racji państwo macie, tak? Ale efekt będzie taki, że to jest z ceramiki, to się wygrzeje, to złapie temperaturę latem bardzo wysoką, nie będzie funkcjonować, zimą przemarznie, zacznie się wykraplać. Poza tym no, wysokości wylotu nie są zgodne z polską normą, no i zaczynają się problemy, bo pan projektant zaprojektował, pan wykonawca wykonał, a pan kominiarz mówi, że to jest źle zrobione, ja za to zapłaciłem pieniądze i kto mi teraz pomoże to naprawić. Tematy kominiarskie są tak rozległymi tematami, że można o nich naprawdę dużo i długo mówić.
14: Czy zawód kominiarza dzisiaj jest zagrożony? Jak pan uważa, czy młodzi ludzie na Pomorzu Zachodnim, w Szczecinie, w okolicach, czy oni się garną do tego zawodu, czy raczej z tym jest problem?
16: Znaczy, ja nie jestem człowiekiem starszej daty. Posiadam kolegów, którzy dopiero teraz zaczynają swoją przygodę z kominiarstwem. Nie jest to może jakoś bardzo mocno rozdmuchane. Praca kominiarza jest bardziej zawodem rodzinnym. Wielopokoleniowe rodziny kominiarzy. Sam jestem trzecim pokoleniem, które tutaj na szczecińskim rynku od lat 50. po dachach tutaj tych naszych szczecińskich przemierza. I uważam, że ani sztuczna inteligencja nie zastąpi zdrowego rozsądku. Wszelkie akcje organizowane czy przez Straż Pożarną, czy przez nasze środowisko kominiarskie, czy przez media nagłaśniane, szczególnie teraz w okresie takim przededniu, kiedy zaczniemy użytkować te nasze przewody kominowe na nowo w związku z nowym sezonem grzewczym, nie zastąpią nam zdrowego rozsądku i myślenia. Jeżeli przewody kominowe zaczynają działać wadliwie, jesteśmy mieszkańcami spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej, posiadamy swojego zarządcę, zgłośmy, powiedzmy, że jest coś, co nam nie odpowiada, że tu wieje zimnym powietrzem albo przedostają się do nas zapachy od sąsiadów. Jeżeli posiadamy jakiekolwiek urządzenie, czy stare, czy nowe, czy to jest na gaz, czy na opał, czy chociażby to jest pompa ciepła, ale nie funkcjonuje ono w sposób prawidłowy, wydaje z siebie dźwięki, które nie są dźwiękami nam znanymi, zaprośmy fachowca z danej branży, żeby się wypowiedział, zobaczył, sprawdził, zweryfikował, czy nasze bezpieczeństwo jest pełne, czy nie mamy jakiegoś większego kłopotu. Straż Pożarna bardzo mocno promuje czujniki tlenku węgla. W przypadku, w którym mieszkamy w budynkach, gdzie jest proces spalania gazu w postaci ogrzewania, czy ciepłej wody, czy ogrzewania mieszkania, to faktycznie taki czujnik tlenku węgla jest dla nas pożądany. My jako środowisko kominiarze nie negujemy czujek, oczywiście zalecamy je, żeby korzystać, żeby montować czujniki dymu, jak i również tlenku węgla, ale to jest tylko element składowa całego systemu. Czujka owszem, ale jako element składowy, nie zastępujący kontroli kominiarskich. W przypadku budynków, gdzie są same wentylacje, mamy ciepłą wodę miejską, ogrzewanie miejskie, no tutaj już zatrucie tlenkiem węglem, no to nie ma, to coś musiałoby ten tlenek wyemitować najpierw, żeby on byłby dla nas niebezpieczny. Jako kominiarz, jako członek Krajowej Izby Kominiarzy pojawiam się w przedszkolach u najmłodszych. Prowadzimy bardzo fajne

0: rzeczywiście ciekawe dyskusje wywołują. Jedna z pani nauczycielek powiedziała, że po takiej naszej wizycie przyszedł jeden z tatusiów na następny dzień. Powiedział, że to jest nie do pomyślenia, że po takiej wizycie pana kominiarza po gadance dziecko wieczorem mu się położyło w kotłowni i powiedziało, że ono mu nie da spalić tego, co tam leżało, bo pan kominiarz powiedział, że to jest niebezpieczne. Pół żartem, pół serio, ale faktycznie budowanie świadomości wśród najmłodszych jest pewną misją. Uważam, że trzeba na nią znaleźć czas i tutaj próbować pokazać, w jaki sposób możemy sobie sami w sumie pomóc, zbudując informacje, zbudując bazę danych i wiadomości od najmłodszych lat, rzutujemy na to, co będziemy mieli w przyszłości.
1: Jak się przygotowywałem do tej rozmowy, pomyślałem sobie, nie zapytam o to, teraz mnie strasznie korci. Wie pan, o co chcę zapytać?
0: Pan próbuje.
1: Ja wiem i podpisuję się pod tym, że kominiarz to osoba bardzo sympatyczna, wzbudzająca sympatię i nie dlatego, albo nie tylko dlatego, że jest sympatyczna, uśmiechnięta i fantastycznie wygląda, ale dlatego, że dba o nasze bezpieczeństwo. I to jest bardzo ważne. Połączenie tych dwóch składników daje pełny obraz. Ja chcę pana zapytać, czy w dalszym ciągu na ulicy, jak pan przechadza się po ulicach szczecińskich, czy mieszkańcy, czy przechodnie zaczepiają pana, no, w tym dobrym znaczeniu i pytają o różne rzeczy, o guzikach nie wspomnę.
0: Jest to cały czas kultywowane, fakt, że to większość ludzi jednak starszej daty ma większy na to nacisk. Ja zawsze żartuję, bo to szczególnie u starszych ludzi było takie przeświadczenie, bądź grzeczny, bo przyjdzie kominiarz i cię zabierze. Nie wiem, skąd to się wzięło, może chodziło o to, że kominiarze gdzieś tam przychodzili, mieli worki ze sobą, jeździli rowerem, mieli drabinę, różne rzeczy. Ja też zawsze powtarzam, że mnie mama kiedyś kominiarzem straszyła, tylko używała troszeczkę innego sformułowania. Mówiła, czekaj, tata z roboty wróci. Więc tutaj to szczęście, bo zobaczyłem kominiarza, owszem, fakt, bardzo dużo moich kolegów z branży nie za bardzo z tradycją jest za pan brat. Zamienili mundury 13-guzikowe z pasem na polary, cylindry zamienili na czapki, więc poza napisem na plecach kominiarz ciężko rozpoznać, czy to jest policjant, czy to jest kominiarz, bo to tutaj nas tak bardzo często mylono, szczególnie tak właśnie ubranych bardziej cywilnie. Ja się staram w okresie zimowym, opuszczając swój zakład pracy, wychodzić zawsze w mundurze, wychodzić ubrany w cylinder. Zauważyłem, że bardzo dużo drzwi ten strój otwiera, w odróżnieniu od opisanego przeze mnie wcześniej. Jest sympatyczniej. Też osoby, które widzą kogoś w cylindrze, tak jakoś bardziej podnoszą to, co mówię. Odnoszę wrażenie, że to dużo bardziej trafia, to, co mam do przekazania. Skąd się w ogóle wzięło powiedzenie, że kominiarz przynosi szczęście? To bardzo mocno nawiązuje do tego, co pan wcześniej powiedział. W XIV, XV, XVI wieku, kiedy już pojawiały się budynki mieszkalne, nie było tak jak dzisiaj w Szczecinie zakładów kominiarskich, tylko były grupy wędrowne, które się trudniły czyszczeniem przewodów kominowych. I chodzili od miasta do miasta, czyścili kominy i stąd to szczęście było brane pod uwagę, że po prostu jak przyszli kominiarze do miasta, to będziemy mieli szczęście, bo nie będzie pożaru. I to tak ewoluowało przez lata, gdzie na ten moment już w każdym mieście generalnie większym jest kilkudziesięciu kominiarzy. Zrzeszamy się, doszkalamy, żeby poszerzać swoje wiedzę, swoje kompetencje, żeby być na straży właśnie tego bezpieczeństwa, żeby każdy z lokatorów, każdy z mieszkańców mógł czuć się bezpiecznie w swoim domu. Oczywiście to wszystko są pobożne życzenia, ale w momencie, w którym puszczamy kominiarza, najlepiej, żeby to też była osoba, która po pierwsze jest miejscowa, nie jakaś przyjezdna, bo również są firmy, które trudnią się turystyką kominiarską i z województwa wielkopolskiego objeżdżają tydzień po tygodniu różne regiony naszego województwa, świadcząc usługi mniej lub bardziej rzetelnie w promocyjnych pieniądzach, no, tak jak w każdym

0: tej branży czasami się zdarzały oszustwa na kominiarzach wśród starszych ludzi, no bo tak jak no, tak. Zawód zaufania, wpuszczają nas ludzie do domów. To jest ciężki moment dla nas, że jesteśmy posądzani o jakieś rzeczy, gdzie no, strój kominiarza, mundur kominiarza nie jest w żaden sposób zastrzeżony, można go sobie nabyć, uszyć, załatwić, wydrukować sobie w drukarni po kilkanaście groszy jakąś laurkę tytułem kalendarza na rok następny, wybrać się z handlem obnośnym dookoła po spółdzielni i jest gotowy patent na zarabianie. My jako kominiarze nigdy nie chodzimy po domach, tych kalendarzy nie sprzedajemy.
1: Jakie życzenia, takie najmilsze sercu, przyjmuje kominiarz?
0: Zawsze powtarzam, że trzeba by mi się uśmiechać, resztę jak my sobie załatwimy.
1: Tego życzę, panie Danielu. Pięknie dziękuję za tą rozmowę. Bardzo konkretna, ale też bardzo sympatyczna i to było słychać, że rozmawiam z człowiekiem z pasją.
0: Dziękuję bardzo. Miło usłyszeć.
1: Warto pamiętać o obowiązku, którego zaniedbanie może skończyć się nie tylko mandatem, ale też poważnymi problemami. Przypomnijmy, że trzeba pamiętać o obowiązku, którego zaniedbanie może skończyć się nie tylko mandatem, ale też poważnymi problemami. Kontrola komina dla wielu osób wydaje się zwykłą formalnością, a w rzeczywistości to jeden z najważniejszych obowiązków związanych z utrzymaniem domu. Aktualny protokół potwierdza sprawność instalacji i może mieć decydujące znaczenie, jeśli, oby nie oczywiście, ale jeśli dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia. O tym wszystkim, ale też o ciekawostkach związanych z pracą kominiarza mówił nam gość w audycji, Daniel Okruch, mistrz kominiarski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Do 27 września w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie można zwiedzać wystawę Zatrzymane w locie. Autorem zdjęć jest Mariusz Mars Suwalski z Międzyzdrojów. Prawie wszystkie fotografie są wykonane techniką R2R, czyli zrobione zostały z pokładu innych statków powietrznych. Bohaterami większości zdjęć są samoloty polskiej armii i statki powietrzne sił zbrojnych państw sojuszniczych. Ula Myszkinis rozmawiała z Mariuszem Suwalskim o pasji i technice wykonywania tych unikalnych zdjęć.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
3: Panie Mariuszu, kiedy zaczął pan się interesować fotografią lotniczą, a może w ogóle fotografią?
4: Znaczy fotografia lotnicza, no to tak się może nie tyle fotografia, co zainteresowanie, to się już zaczęło jak od no, dzieciństwa, jak to tak się jest małym chłopcem, patrzy się w niebo i tam latają samoloty. To większość chłopców chce zostać pilotami, no jest to do zrealizowania dla nielicznych. U mnie się to potem rozwijało przez czytanie książek o lotnictwie, różnego rodzaju, potem oczywiście etap klejenia modeli, a potem, kiedy fotografia cyfrowa już jak gdyby weszła pod strzechy, więc kiedy no, stało się to troszkę wszystko łatwiejsze, nie trzeba było klisz, no można było to, powiedzmy, tą ilość zdjęć wykonać po prostu większą ilość zdjęć wykonać. No i pojawiły się możliwości wstępu do baz wojskowych, bo zniknęły zakazy fotografowania. No wtedy, powiedzmy, weszł ten element fotografii lotniczej do mojego życia, do tej fotografii też zaprosił mnie mój przyjaciel Sławek Kresja-Krajniewski, który zajmował się tym troszkę wcześniej. Zaczęliśmy jeździć na pokazy.
3: I został pan jednym z założycieli Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych Air Action.
4: Czyli stowarzyszenie powstało w 2009 roku właśnie, żeby propagować tutaj troszkę fotografię lotniczą. Mając osobowość prawną, było nam łatwiej podjąć współpracę na przykład chociażby z siłami zbrojnymi, z siłami powietrznymi Rzeczpospolitej Polskiej. Mamy tak zwanych członków zwyczajnych, sympatyków. Powiedzmy, ta grupa liczy łącznie około 60 osób.
3: Fotografią zajmuje się pan od wielu lat, tak jak mogliśmy usłyszeć. Czy przekazuje pan swoją wiedzę młodszemu pokoleniu?
4: Znaczy, no nie prowadzę warsztatów jakichś fotograficznych, jeżeli to rozumiemy przez szkolenie. Natomiast no wiele osób, wstępując do naszego stowarzyszenia, czy też nawet sympatyzując, to oczywiście też przystępują do nas, chcąc poprawić swój warsztat, i to też jesteśmy w tym stowarzyszeniu po to, żeby tym młodym osobom coś podpowiedzieć, ułatwić, pomóc, naprowadzić na coś.
3: Do 27 września w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie będzie można oglądać wystawę pana zdjęć Zatrzymane w locie, a jeżeli ktoś nie trafi do Szczecina na tę wystawę, czy te zdjęcia będzie można obejrzeć gdzieś indziej, na przykład w Międzyzdrojach, gdzie pan mieszka?
4: Wystawa obejmuje 24 zdjęcia, które wykonałem na przestrzeni chyba ostatnich 11 lat, bo pierwsze zdjęcie pochodzi z 2015 roku. To zdecydowana większość tych zdjęć powstała podczas sesji tzw. air-to-air, czyli powietrze-powietrze, kiedy fotografuje się z samoloty, z pokładu innych samolotów, bo powiedzmy w trakcie rozwoju, nazwijmy to fotograficznym, człowiek chce więcej, więc z czasem jak gdyby fotografia z ziemi przestała wystarczyć i trzeba było wzbić się w niebo. I właśnie w 2001 roku miała miejsce pierwsza sesja typu air-to-air w moim wykonaniu. I oprócz jednego zdjęcia, wszystkie zdjęcia powstały w ten sposób. No, jak gdyby to było założeniem tej wystawy, bo jednak tego typu fotografie, przez to, że no, wykonanie ich jest trudno dostępne, raczej no może nie jest dostępne tak masowo, zawsze wzbudza większe zainteresowanie. Natomiast co do dalszych losów wystawy, tak, no są planowane inne ekspozycje, to znaczy na pewno będzie jeszcze jedno miejsce w Szczecinie, w siedzibie Związku Polskich Artystów Fotografików. Wystawa będzie potem prezentowana jeszcze w październiku, listopadzie, termin tutaj jest ustalany. Na pewno wystawa będzie prezentowana w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świnie. Zresztą baza też jest tu jak gdyby współorganizatorem tej wystawy, bo przez wiele lat to właśnie 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świnie była takim moim lotniczym domem. Czy w Międzyzdrojach? No być może. Kiedy ta wystawa jest, oczywiście to już będę się starał o jakieś nowe lokalizacje, no bo skoro powstała, to już nie po to, żeby po tym leżała w garażu.
3: Oczywiście. A czy liczył pan kiedyś, ile pan zrobił zdjęć?
4: Nie, bo to jest chyba niepoliczalne praktycznie, bo no, w dobie aparatów cyfrowych, kiedy dysponuje się odpowiednio dużą kartą pamięci, ta liczba zdjęć jest olbrzymia, bo tu praktycznie no, nie jesteśmy ograniczeni liczbą 36 klatek jak na tradycyjnym filmie fotograficznym, więc podczas takich dużych, jakiejś dużej imprezy typu jak powiedzmy Airshow Radom czy jakieś Leszno, to mówimy tu już o tysiącach zdjęć podczas jednej imprezy, tak? 5, 9 nawet tysięcy zdjęć podczas jednej imprezy, a takich imprez było dużo, więc chyba łączna suma jest nie do policzenia, ile tych zdjęć zostało wykonanych.
3: A ile czasu potem poświęca pan na to, aby te zdjęcia przejrzeć i wybrać te najważniejsze?
4: No to jest właśnie najgorsze z tym wszystkim w tej fotografii cyfrowej, bo kiedy zrobi się tyle zdjęć, trzeba je potem przejrzeć, więc to jest na pewno najtrudniejszy element, zwłaszcza, że bardzo często te zdjęcia trzeba gdzieś szybko dostarczyć, jeżeli na przykład jest jakaś sesja fotograficzna organizowana przez Siły Powietrzne. Wiadomo, że oczekują tego materiału w miarę szybko, w miarę sprawnie, ale często się potem do tych zdjęć wraca, do tej sesji po jakimś czasie, stąd to tygodnie, nieraz miesiące, nieraz i lata, żeby coś tam jeszcze na spokojnie, bez emocji, już takich, bez tej presji czasu przejrzeć, tak? Ale powiedzmy po takiej jakiejś imprezie, no to wiadomo, no jeszcze jest dom, jeszcze jest praca, ale wykorzystuje się każdą chwilę wolną, no to i tak powiedzmy to jest kwestia tygodnia, żeby przejrzeć, żeby te zdjęcia troszkę przygotować do publikacji.
3: A co dla pana jest najpiękniejsze właśnie w takich sesjach z pokładu samolotu robionych i jakie emocje temu towarzyszą?
4: Emocje są bardzo duże. Ten poziom adrenaliny i dopaminy no na pewno jest na bardzo wysokim poziomie. Emocje to chyba bardziej przychodzą po sesji, bo w trakcie sesji jednak człowiek jest bardzo skupiony na tym, co wykonuje, tak? Bardzo ważne są względy bezpieczeństwa, więc tutaj przed sesją trzeba przygotować odpowiednio sprzęt, przygotować siebie, zabezpieczenia, jak gdyby sprawdzić, czy to wszystko jest na pewno tak, jak powinno być, i człowiek, i tutaj trzeba się naprawdę skupić, bo przy tego typu fotografii to nie ma jak gdyby miejsca na pomyłkę, tak? A kiedy ta sesja się już zaczyna, człowiek jest jak gdyby skupiony na wykonaniu zadania, mówiąc po wojskowemu, czyli na zrobieniu jak najlepszego materiału. Choć nie ukrywam, że czasem, kiedy ta modelka, ten samolot za nami jest dłuższy jakiś czas, już powiedzmy duża ilość zdjęć została zrobiona, to nadchodzi ten moment, że troszkę ten aparat się od oka opuszcza i tylko się człowiek tak delektuje widokiem, który ma przed sobą.
5: I jeszcze może banalne pytanie, ale czy ma pan ulubione zdjęcie? Takie, które kocha pan najbardziej, albo które kosztowało najwięcej tej adrenaliny, o której pan mówił?
4: Znaczy nie, jednego takiego zdjęcia nie ma, tak? Bo to zdjęcie na wystawie jest tylko cząstka tych zdjęć. Nie ukrywam, że wybór zdjęć na wystawę tylko 24 był bardzo ciężkim wyborem. Praktycznie każde z tych zdjęć ma dla mnie olbrzymi bagaż emocji, przeżyć i praktycznie o każdym z tych zdjęć mógłbym długo opowiadać i emocje różne, od bardzo pozytywnych po powiedzmy nawet smutne, tak, bo takie też się zdarzają, chociażby jak na wystawie zdjęcie z roku 2023 jest zdjęcie z treningu majora Macieja Slaba Krakowiana, a dwa lata później podczas treningu zginął w katastrofie lotniczej, rozbił się w zeszłym roku, więc to są, wyszły nam wspaniałe zdjęcia wcześniej i czasem do nich się wraca, ale to są emocje w takiej euforii, że udało się zrobić tak wspaniałe zdjęcia pomieszane z głębokim smutkiem, że już więcej takich zdjęć nie zrobimy, tak? Ale w większości są to jednak pozytywne emocje, tak.
5: Czy ma pan jakieś marzenie związane z samolotem, którego zdjęcia jeszcze pan nie robił?
4: Z samolotem, są takie samoloty, dla których by człowiek pojechał na drugi koniec świata, bo zresztą nie ukrywam, że nasze stowarzyszenie jeździ po Kazach i po Europie i po świecie, więc jest na pewno F-117 amerykański, czy gdyby jakiś egzemplarz znalazł się zdatny do lotu i zaczął latać na pokazach, to podobno ma się zdarzyć, kultowy F-14, czyli ten samolot z pierwszej serii Top Guna, to chyba mnie nie powstrzymało nic, żeby do tej Ameryki nie pojechać, tak? Natomiast chyba takie najbardziej wymarzone to jest miejsce, z którego bym chciał jeszcze zdjęcia móc zrobić, choć jest to marzenie, nie wiem, czy wykonalne, czyli znaleźć się na pokładzie lotniskowca, tak?
5: Jeszcze życzę na koniec jak najwięcej tych startów, i tyle samo startów, co lądowań. Nie wiem, czy tak się życzy pilotom.
4: Ale nam też, tak, to pilotom, ale też. Nam też, tak, oczywiście. Dziękuję bardzo.
1: Ula Myszkinis rozmawiała z Mariuszem Suwalskim z Międzyzdrojów, autorem zdjęć, które są pokazane na wystawie Zatrzymane w locie w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Tą wystawę można zwiedzać do 27 września.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: A teraz o nadstawienie ucha proszę wszystkie panie. Nina Kaczmarek jest założycielką szczecińskiego klubu kobiet. Kobietowo opowie o pewnym ważnym wydarzeniu.
2: Co słychać na Pomorzu Zachodnim?
6: Nasze najbliższe spotkanie jest 18 września teraz. Nazywa się Kobiece Inspiracje pod tytułem Babskie Sprawy i tam mamy spotkanie z naszą przewodniczką szczecińską, Małgosią Dudą, i ona opowie o Sedonia i Sedina, o dwóch babkach ze Szczecina, więc myślę, że te korzenie mogą bardzo fajnie pokazać, jak się zmieniło postrzeganie kobiecości i jej roli społecznej na przestrzeni lat, ale będziemy miały też takie spojrzenie na nowoczesną kobietę, bo mamy naszą szczecińską raperkę Julię Suchy, Queen Cute, która będzie ze swoją mamą. Jej mama opowie, jak to jest wspierać córkę w takim dorastaniu i wejściu w rynek show biznesu, a sama Julia zrobi występ. I będzie Sylwia Matczak, która opowie o kobiecej stronie biznesu. Ona opowie o tym, jak to wygląda w biznesie ze strony kobiety. I tam z tymi paniami można się spotkać, bezpośrednio porozmawiać, zapytać, się śmieje dotknąć, tak zmaterializować sobie, że o wow, to jest prawdziwa kobieta, która gdzieś tam kiedyś miała marzenia i ona te marzenia spełnia, bo... I tutaj możemy się dowiedzieć, dlaczego i jak to przełożyć na własne życie. To jest 18 września 2026 roku. Wydarzenie nazywa się Kobiece Inspiracje, edycja 9. Można sobie wygooglować albo u nas na stronie znaleźć. Bardzo szczecińscy goście i myślę, że to jest też takie wsparcie dla tych naszych prelegentek, które będą, bo jak one zobaczą, że inne kobiety przyjdą je zobaczyć, to one też wyjdą z tego wydarzenia z poczuciem o, well done, powinnam robić to dalej.
1: A zapraszała i zachęcała Nina Kaczmarek, założycielka szczecińskiego klubu kobiet Kobietowo.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: I w naszym magazynie jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Szczecin jest pierwszym dużym miastem, gdzie we wszystkich autobusach i tramwajach będą defibrylatory. Do pojazdów komunikacji miejskiej trafi ponad 270 takich urządzeń, mówi zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski.
7: W 274 pojazdach pojawią się właśnie urządzenia ratujące na co dzień życie. Jeżeli chodzi o duże miasta w Polsce, będziemy mieli największe to pokrycie, jeżeli chodzi o transport publiczny.
1: A pieniądze na defibrylatory pochodzą z rządowego budżetu na cele obrony cywilnej. Przypomnę, Szczecin to pierwsze duże miasto, gdzie we wszystkich autobusach i tramwajach będą defibrylatory, czyli urządzenia ratujące życie, zwane również AED. W sumie takich urządzeń, które trafią do pojazdów komunikacji miejskiej w Szczecinie, będzie 270, a te urządzenia pojawią się w pojazdach jeszcze w tym roku.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.